0: bardzo dużą ekipę przecież ludzi z Prawa i Sprawiedliwości do kancelarii i jego człowiek jest jakby, już dzisiaj się szepta, że on będzie premierem, tak, pan Bogucki. Więc no, szykujemy się na to, że prezydent, który ma właśnie takie poparcie wśród ludzi, czyli taki poziom zaufania i taką siłę, której może właściwie zablokować wszystkie działania rządu, no chyba, że ten rząd będzie po jego myśli i jego człowiek będzie premierem. No to znaczy, że będziemy mieli pełną władzę w Pałacu Prezydenckim, a wcześniej mieliśmy pełną władzę na ulicy Nowogrodzkiej.
1: I to znaczy, że przed nami bardzo ciekawy rok, jeśli chodzi o komentowanie polityki i to na przestrzeni chyba każdej partii politycznej. Były poseł reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe Artur Dziambor był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: 7:09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Z panem Tomaszem Nawrockim, zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli największej rolniczej agencji płatniczej, porozmawiamy dziś o finansach. Wyjaśnimy, skąd pochodzą pieniądze trafiające na konta rolników, które instytucje kontrolują wydatkowanie środków. Poruszymy również bardzo ważny temat cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Na początek powiedzmy bardzo ogólnie, skąd Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma pieniądze?
2: To bardzo dobre pytanie, dlatego że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zasilana głównie z dwóch źródeł. To jedno źródło to jest budżet unijny, a drugie źródło to jest budżet krajowy, czyli budżet państwa. I co ciekawe, w ramach budżetu unijnego tutaj realizowane są płatności za pośrednictwem takich trzech głównych funduszy. To jest Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.
1: Większość budżetu agencji to środki z budżetu państwa czy środki europejskie?
2: Pani redaktor, jeśli chodzi o strukturę, zdecydowanie dominuje budżet unijny. W ubiegłym roku dla przykładu agencja zrealizowała płatności bez środków z KPO na kwotę 33 miliardów złotych, z tego 80% to były środki pochodzące z budżetu unijnego, ale trzeba pamiętać o tym, że komponent budżetu państwa jest bardzo istotny, bo po pierwsze są tutaj środki z budżetu państwa na pomoc krajową, ale także na finansowanie działalności agencji, czyli funkcjonowanie agencji, i środki z budżetu państwa też pochodzą na komponent do finansowania do środków unijnych, bo pomoc unijna jest tak zorganizowana, że około tak przeciętnie 80% są to środki unijne, które trafiają do rolników, a 20% to jest 20-30% w zależności też od działania środki pochodzące z budżetu państwa.
1: Jesteście największą rolniczą agencją płatniczą.
2: Tak, to prawda, bo skala działalności agencji jest bardzo duża i jest kilka powodów, dla których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznawana jest za największą agencję płatniczą w Unii Europejskiej. Po pierwsze, ze względu na liczbę obsługiwanych beneficjentów. Agencja rocznie obsługuje około 1 270 000 rolników. Po drugie, mamy jedną z największych powierzchni użytków rolnych spośród krajów unijnych, a to przekłada się również na setki tysięcy obsługiwanych beneficjentów i wniosków o wsparcie. To może jako przykład mówiący o tym, jakie ogromne mamy możliwości, też powiem kolokwialnie przerobowe, niech świadczy fakt, że na przykład zdarzają się dni w kampanii płatniczej, gdzie realizujemy około 80 000 przelewów w ramach jednego filara, ponieważ są dwa filary, to mamy nawet dni, gdzie realizujemy około 160 000 przelewów, a są dni, w których kwoty, które trafiają na konta rolników, przekraczają 1 000 000 000. Chciałbym również dodać, że w ubiegłym roku na przykład agencja zrealizowała czy obsłużyła 4 miliony wniosków złożonych przez beneficjentów, a od początku działalności agencja przekazała na konta rolników, ale nie tylko konta rolników, bo również przedsiębiorstwa, które działają w sektorze rolnym, ponad 500 000 000 złotych, dokładnie 546 miliardów złotych.
1: Które sektory rolnictwa są w największym stopniu dotowane ze środków wpływających do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
2: No tutaj przede wszystkim te pieniądze trafiają na rozwój produkcji zwierzęcej. Chodzi tutaj o wsparcie produkcji bydła i trzody chlewnej, na rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, ale także na gospodarstwa młodych rolników, czy na restrukturyzację i modernizację małych gospodarstw. Ale ważne jest też, i trzeba o tym pamiętać, że agencja też realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury działania w zakresie rozwoju akwakultury, i to śródlądowej, ale także zrównoważonego rybołówstwa i infrastruktury portowej.
1: Co obejmują plany finansowe tworzone przez agencję?
2: Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi załącznik do ustawy budżetowej, czyli do takiego głównego dokumentu, który uchwalany jest pod koniec każdego roku i obejmuje dotacje, odpisy amortyzacyjne, czyli mówiąc krótko, obejmuje przychody i koszty, ale także dochody i wydatki, które dotyczą pomocy finansowej na rzecz rolnictwa oraz środki na funkcjonowanie, w tym wydatki centrali, oddziałów i biur. Zaznaczę, że mamy 16 oddziałów regionalnych, 314 biur powiatowych, no i jedną centralę.
1: Kto kontroluje wykonanie planów finansowych?
2: Kontroluje realizację planu finansowego najważniejsze organy w kraju, a mianowicie Sejm, Senat, ale także Rada Ministrów, czyli mówiąc w skrócie rząd, ministrowie finansów i gospodarki, minister rolnictwa i rozwoju wsi, a także inni ministrowie w zależności od zakresu zadań agencji. Kontroluje nas także na koniec każdego roku Najwyższa Izba Kontroli.
1: Zarządzanie tak dużymi środkami finansowymi wymaga szczególnych zabezpieczeń. Mam na myśli rosnące zagrożenia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
2: Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tutaj agencja jest dosyć mocno zabezpieczona. Tak nam się wydaje, dzięki Bogu do tej pory nie było żadnych jakichś większych perturbacji związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych. W agencji wykorzystywane są tak zwane zabezpieczenia aktywne i zabezpieczenia pasywne. Jeśli chodzi o te zabezpieczenia aktywne, to mamy tak zwane zabezpieczenia antywirusowe, natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenia pasywne, to są odpowiednie szyfrowane zasoby. Stosujemy także szereg procedur, które mają wpływać na wyeliminowanie zagrożeń towarzyszących poszczególnym etapom obsługi płatności. Chodzi tu o ochronę systemów informatycznych, które wykorzystywane są do współpracy m.in. z bankami. I to zarówno z bankiem centralnym, jak i z innymi bankami, z którymi agencja współpracuje.
1: Z którymi instytucjami finansowymi współpracujecie w zakresie wykonywania planów finansowych?
2: Tak jak wspomniałem, tutaj naszymi partnerami w realizacji planu finansowego są przede wszystkim banki, ale nie tylko, bo po pierwsze mamy tutaj bardzo szeroką współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie środków krajowych i programów unijnych, z Narodowym Bankiem Polskim, to jest w zakresie programów europejskich. Są też z nami we współpracy i dzięki nim realizowane są płatności przez banki komercyjne i banki komercyjne, szczególnie spółdzielcze, tu odgrywają bardzo dużą rolę w realizacji tak zwanej pomocy krajowej, koncentrującej się na udzielanych kredytach preferencyjnych. No i na koniec przy realizacji chociażby KPO, tutaj agencja współpracuje z Polskim Funduszem Rozwoju.
1: Jak wygląda finansowanie oddziałów regionalnych i biur powiatowych? One mają oddzielne plany finansowe?
2: Nie, jest jeden plan finansowy przygotowany dla agencji. Podstawą gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jeden plan roczny, natomiast na podstawie tego planu i ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prezes ustala limity wydatków oddziałów regionalnych w zakresie finansowania kosztów działalności bieżącej, ale także tych kosztów związanych z realizacją inwestycji i przy tym wszystkim uwzględniana jest konieczność zapewnienia realizacji tych wszystkich zadań.
1: To wszystko nie udałoby się bez systemów i bez ludzi. Czy chciałby pan prezes skorzystać z okazji i powiedzieć parę słów na ten temat?
2: Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, że systemy informatyczne wspierają funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i systemom tu nie ma co dziękować. Dobrze, że są, że funkcjonują i jesteśmy zadowoleni, jak nie szwankują. Natomiast jeśli chodzi o podstawowy trzon prawidłowego funkcjonowania agencji, no to są ludzie. Chciałbym tutaj podkreślić jednak wkład osób, które są zaangażowane w realizację tych zadań związanych z płatnościami na konta rolnictwa. To tempo pracy jest bardzo wysokie. Mam nadzieję, że rolnicy to zauważyli i wszystkim tym, którzy wpływają na realizację zadań w tak szybkim tempie, szczególnie osobom z działu finansowego, księgowego, a także z zarządzania należnościami, chciałbym tutaj, korzystając z okazji, serdecznie podziękować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Tomasz Nawrocki. Raz jeszcze bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza i jeden dla ciebie. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
2: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Święto Przemienienia Pańskiego prowadzi nas na wzgórze, bo Jezus zabiera uczniów, aby tam mogli Go ujrzeć przemienionego, aby tam raz jeszcze usłyszeli słowa Ojca, wyraźnie wskazującego na Jezusa: To jest mój Syn umiłowany. Tak, On jest Synem Ojca, On jest Synem Bożym, ale jednocześnie Ojciec mówi: Jego słuchajcie, bo my jesteśmy zobowiązani, by słuchać tego, który do nas mówi słowami zapisanymi w Ewangelii. W codziennym naszym życiu powinniśmy podążać za naszym nauczycielem, Chrystusem. Jego słuchajcie. To wyzwanie mobilizuje do tego, by zadać sobie pytanie, czy słuchamy, jak słuchamy Jezusa w naszym życiu. Nie ulega wątpliwości. On do nas mówi. On ciągle do nas mówi. Głosi swoje słowo. Zasiewa swoje ziarno w nasze serce. W czasie każdej mszy świętej. Ale też przez teksty Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. One również powinny być przedmiotem naszej osobistej lektury. Czyni to przez nauczanie papieskie, nauczanie poszczególnych pasterzy Kościoła Świętego. Do tego nauczania też trzeba sięgać i je poznawać. Czyni Bóg ten zasiew słowa swego poprzez katechezę szkolną czy parafialną, która jest w naszym codziennym życiu i do nas dociera w różnej formie. Czyni to przez słowa kierowane do nas w ciszy serca, które się zatrzymuje na osobistą modlitwę. Dlatego warto zatrzymać się i dokonać tej refleksji. W jaki sposób słuchamy, w jaki sposób przyjmujemy słowo, które Pan do nas kieruje.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W całym Kościele przeżywamy dzisiaj święto przemienienia Pańskiego. Jezus z Góry Tabor to Jezus ukazujący swoją chwałę i potwierdzający swoją boską naturę. Wiara wielokrotnie domaga się znaków potwierdzenia swojej autentyczności. Każda msza święta, w trakcie której dokonuje się przemiana chleba w ciało Pańskie i wina w najświętszą krew Zbawiciela, jest potwierdzeniem boskości Syna Człowieczego. Tak przeżyjmy czas rozpoczynającej się mszy świętej, aby zaczerpnąć z niej pokrzepienie, umocnienie w wierze, aby było to nasze spotkanie z żywym Bogiem, od którego chcemy czerpać i czynić nasze serca coraz bardziej podobne do serca Jezusowego. Z wiarą przedstawiajmy wszystkie nasze troski, intencje, modlitwie, pamiętając też o naszych radiosłuchaczach, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Nadzieja, aby ten dar modlitwy, jedności, łączności był darem doświadczenia Boga żywego i wspólnoty Kościoła. Przedstawiajmy pełni nadziei i wiary wszystkie nasze intencje, w których pragniemy się modlić w tej Eucharystii. A w tej mszy świętej koncelebrowanej ksiądz Ryszard modli się w intencji znanej Panu Bogu. Poza parafią ksiądz Kamil modli się za świętej pamięci Tadeusza Wyszomirskiego w intencji od rodziny Dzierżanowskich, Bobowskich, Wiesławy Zyśk. Ja modlę się za świętej pamięci Romana Wagnera w intencji od koleżanek i kolegów z rejonu dróg GDDKiA. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy jak najgodniej mogli przeżywać tę Eucharystię. Panie Jezu, który jesteś jedno ze swoim Ojcem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który przyjąłeś ludzką naturę, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który kształtujesz nasze postępowanie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty przy chwalebnym przemienieniu Twojego jedynego Syna potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy

człowieczy, podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoko osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

0: pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty i Jego pasterzy, aby prawda o Trójjedynym Bogu była w przystępny sposób głoszona wszystkim narodom świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody pogrążone w wojnach, aby Książę Pokoju położył kres wszelkim konfliktom, a na świecie zapanował powszechny pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za Polaków rozsianych po całym świecie, aby trwali mocno w wierze ojców oraz kultywowali narodowe tradycje i zwyczaje. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pielgrzymują do sanktuariów maryjnych, aby ich nabożeństwo do Matki Najświętszej zaowocowało pogłębieniem osobistej relacji z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i zmarłych członków naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie za polecanych w tej mszy świętej Romana Wagnera, Tadeusza Wyszomirskiego, aby dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przepełnieni radością i optymizmem głosili prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Ciebie prosimy.
2: Módlmy się za wszystkich pielgrzymów naszej diecezji podążających na Jasną Górę, o Boże błogosławieństwo, łaski w tej drodze oraz za wszystkich pielgrzymów Grupy Białej, którzy gromadzą się na modlitwie każdego dnia, aby Pan Bóg przez Maryję udzielał potrzebnych łask. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, byśmy jednocząc się w tej modlitwie jako wspólnota Kościoła nieustannie doświadczali w Bogu tego, który jest przyjacielem, zbawicielem, naszą drogą. Ciebie prosimy. W ten pierwszy czwartek miesiąca modlimy się z całym Kościołem o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, aby młodzi, którzy rozeznają w sercu swoją drogę, odważnie odpowiadali Bogu tak, a tych, których już powołał, aby umacniał w tej drodze kształtowania serca i służby Bogu. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty przez swoje przemienienie upłocniłeś apostołów na godzinę próby. Wysłuchaj nas łaskawie i spraw, byśmy w godzinie Twego wezwania stanęli przed Tobą, przemienieni jako dzieci światłości wiecznej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym objawiłeś chwałę Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryjo, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuchani

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Ciało Chrystusa niech mi strzeże na życie wieczne.

0: Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw, niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni nas na Jego podobieństwo, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Niech ta światłość, która dziś objawia się na górze Tabor i która staje się doświadczeniem serca przez Eucharystię, bo tu Jezus przychodzi, chcemy, aby Jego Słowo i też obecność w Eucharystii w naszym sercu pozostawała naszą drogą na ten kolejny dzień życia. Niech Pan Bóg nam hojnie błogosławi. Dobrego dnia wszystkim życzymy. Dziękując również radiosłuchaczom za wspólną modlitwę. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest czwartek, szósty dzień sierpnia, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj znów ciepło, ale dziś zresztą podobnie jak i w nocy, trochę tej burzy było. Padać również padało. Dzisiaj również zapowiadane są burze, więc drodzy Państwo, uważajmy na siebie, bądźmy przygotowani na każdą ewentualność. Co dzisiaj w programie? Dzisiaj będzie polityka, będzie sport, będą też tematy związane i ze sportem, i z wiarą. I ten temat właśnie poruszymy o godzinie 7:35. Moim gościem będzie ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, która jest współorganizatorem Podlaskiej Pielgrzymki Rolkowej. I właśnie o tej Podlaskiej Pielgrzymce Rolkowej będziemy rozmawiać. Mojego gościa będę pytał o to, skąd taki pomysł, aby połączyć pielgrzymkę z rolkami. Czy da się to w ogóle połączyć? Czy jeżdżąc na rolkach można skupić się na tym, co w pielgrzymkach jest istotne, czyli na samej kwestii wiary, na tym naszym rozwoju duchowym. Będę pytał, jak wyglądały początki, bo wiem, jest to czwarta edycja tej pielgrzymki. Jak wyglądała ta pierwsza edycja i przygotowania do niej? Czy nie było takich wątpliwości? Czy da się to na pewno połączyć? Czy aby to jest dobre rozwiązanie? Więc o tym będę rozmawiał w pierwszej godzinie poranka 7:09. Oprócz tego, jak zawsze, nie zabraknie dobrej muzyki i przeglądu prasy. Zobaczymy, czym prasa piszczy. Zanim przegląd prasy, to muzyki, która doda trochę muzyki, która doda nam tej energii na cały dzień. Startujemy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Tu czytamy o tym, że rząd przykręci śrubę fundacjom rodzinnym. Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. CIT od wypłaty na rzecz beneficjentów wzrośnie z 15% do 19%. Ze sprzedażą majątku trzeba będzie odczekać 3 lata. To tylko niektóre założenia projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym przygotowywanej przez resort finansów. Ministerstwo chce ją przywrócić większość rozwiązań, które jesienią zeszłego roku uchwalił Sejm, ale zawetował prezydent Nawrocki. Proponuje też inne nowe rozwiązania. Wszystko to jest następstwem przeglądu pierwszych 3 lat funkcjonowania fundacji rodzinnych. Przegląd przeprowadzony przez 2 resorty, finansów oraz rozwoju technologii, potwierdził to, o czym mówiono od dawna. Fundacje rodzinne są często wykorzystywane do optymalizacji podatkowych, a nie w celach sukcesji rodzinnego majątku. Nowelizacja ma ograniczyć te praktyki, ale jak zauważa doradca podatkowy Paweł Tomczykowski, nie zdecydowano się na przebudowę całego modelu podatkowania fundacji rodzinnej. Wcześniej zapowiedzi szły znacznie dalej. Ekspertów to jednak nie zaskakuje. Zdaniem Natalii Kamińskiej-Kubiak z Grant Thornton rządowi zależy na tym, aby nowelizacja w ogóle weszła w życie, czyli żeby prezydent nie skorzystał z prawa weta po raz drugi. Dlatego resort finansów koncentruje się na tej zmianach, które uważa za najbardziej potrzebne. Przede wszystkim fundacje rodzinne mają płacić CIT od najmu krótkoterminowego nieruchomości. Nadal będą zwolnione z podatku od dochodów uzyskiwanych z dowolnej działalności gospodarczej. Zapłacą go tak jak do tej pory, dopiero przy wypłacie pieniędzy beneficjentom lub przekazywaniu majątku w związku z likwidacją fundacji, ale uiszczą go już według wyższej stawki 19% CIT, a nie 15%. Czytamy również o urzędnikach do zadań specjalnych. Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej, szuka urzędników specjalistów do czasowej realizacji zadań w innych urzędach. Ich wysokie kompetencje, jak dowiedział się dziennik, miały być wykorzystywane przy kluczowych inwestycjach państwa, takich jak budowa portu polskiego, dawnego CPK, a także polskiego atomu. Ma to umożliwić sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, w szczególności w sprawach lokalizacji i zatwierdzenia inwestycji. Do tej pory na ponad 123 tysięcy członków korpusu służby cywilnej zgłosiło się jednak tylko 9 pracowników i 30 urzędników mianowanych. Nikłe zainteresowanie pokazuje, że zatrudnieni w administracji nie lubią zmian, a tym bardziej wymogu bycia mobilnym. Zdaniem ekspertów brakuje etosu urzędniczego. Zatrudnieni przedkładają własny interes nad konieczność wsparcia kraju w celu realizacji głównych przedsięwzięć, a także w związku z zagrożeniami klęską żywiołową lub nawet ewentualną wojną. Dostrzegany jest też brak specjalistów w administracji publicznej, bo trudno pozyskać zasoby z wysokimi kwalifikacjami z rynku prywatnego. Zaglądam teraz do Rzeczpospolitej. Tu mamy tekst o tym, że rząd szykuje zmiany, jeżeli chodzi o kurierów. Kurierzy i kierowcy pracujący za pośrednictwem platform internetowych mają uzyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę. Unijna dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych ma w zamierzeniu uregulować status osób, które zarobkują za pośrednictwem takich podmiotów jak m.in. Uber czy Pyszne.pl. Przepisy przewidują bowiem domniemanie etatu dla osób, które zarabiają dzięki tym aplikacjom. Teraz polski ustawodawca bierze się za wdrożenie tych regulacji do krajowego porządku prawnego. Rząd opublikował właśnie założenia do projektu ustawy. Czytamy również o kryzysie w Ceucie. Hiszpania i Unia boją się Maroka. Rabat nie zostanie ukarany przez Brukselę za niemającą precedensu inwazję na Ceutę. Ciągle może liczyć na pomoc finansową. Będziemy dalej prowadzili rozmowy z Marokiem o pogłębieniu współpracy, mówił po spotkaniu szefów MSW krajów Unii komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner. Narada została zwołana po tym, jak ponad 70 tysięcy Marokańczyków w ciągu niespełna 48 godzin dostało się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce. 22 przywódców państw wspólnoty podpisało list, w którym wyrazili zaniepokojenie z tego powodu. Brunner uznał wcześniejszą masową legalizację migracji przez Hiszpanię za bardzo niepokojący sygnał. Tyle, że ta inicjatywa nie ma nic wspólnego z inwazją na Ceutę. Wiele krajów krajów, jak na przykład Włochy, robi dokładnie to samo. Czytamy również o prawdopodobnych dwóch nowych świętach państwowych. Ministerstwo Kultury planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja. Przypadające za tydzień święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia nie ma m.in. obowiązku wywieszania flagi. Ministerstwo chce to zmienić. W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach państwa i narodu polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. Ministerstwo planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi, informuje wiceminister Marcin Wróbel. I dodaje, w tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej wracam do Państwa z pierwszym gościem w dzisiejszym poranku 7-9, którym, przypominam, będzie ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a rozmawiać będziemy o podlaskiej pielgrzymce rolkowej.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Jedni już pielgrzymują na Jasną Górę, są w drodze, chociażby uczestnicy łomżyńskiej pierwszej pielgrzymki, a jeszcze inni będą mieli swoją pielgrzymkę, ale na rolkach. Ksiądz i o tej właśnie pielgrzymce będę rozmawiał z moim gościem, którym jest ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i kierownik Podlaskiej Pielgrzymki Rolkowej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Dlaczego pielgrzymka na rolkach?
2: Dlatego, że coraz więcej ludzi jeździ na rolkach i w taki sposób też możemy dotrzeć do świętego miejsca, zanieść swoje intencje. Jednocześnie dobrze spędzić czas, bo jazda na rolkach jest z jednej strony wysiłkiem, a z drugiej strony dla wielu osób i przyjemnością. I w taki sposób możemy też chwalić Pana Boga. To jedna z form, coraz bardziej popularna.
1: A czy przed pierwszą taką pielgrzymką, kiedy ten pomysł powstał, to nie było takich głosów powątpiewania, że no gdzie, no na rolkach pielgrzymka to jakieś żarty chyba?
2: Nie było takich głosów. Raczej pozytywne podejście wielu osób było do takiej formy pielgrzymowania. Nawet znacznie częściej można było usłyszeć: o, fajnie, ja nie jeżdżę na rolkach, ale dobry pomysł. I jak pokazała historia, rzeczywistość, ten pomysł się sprawdził, bo na pielgrzymce, na poprzednich...
1: No, coś straciliśmy, połączenie. Coś przerwało. Halo, halo, czy się słyszymy? O, i właśnie się nie słyszymy. Coś nas rozłączyło, no ale to nic. Już próbujemy połączyć się raz jeszcze. Jest sygnał. Dzwonimy.
2: Halo?
1: Rozłączyło nas. Jest.

0: jest w stanie pokonać. Oczywiście w trakcie pielgrzymki są przerwy, no ale umiejętność takiej sprawnej jazdy na rolkach i przede wszystkim umiejętność hamowania jest konieczna, bo sporo osób jeździ na rolkach, ale po bardziej płaskim terenie. Z umiejętnością hamowania u niektórych, u nielicznych jest trudniej czy gorzej, więc ta umiejętność jest konieczna, bo będziemy jechać po pięknych, malowniczych terenach wzgórz Sokulskich i Puszczy Knyszyńskiej, gdzie tych górek i pagórków jest więcej.
1: No właśnie, to jak już ksiądz wspomniał o tym, to jak dokładnie będzie przebiegać trasa tej pielgrzymki?
0: Trasa będzie przebiegać tak, że z życzliwości pana marszałka województwa podlaskiego będziemy mieli również zapewniony autokar, który zabierze nas z Białegostoku, z określonego miejsca i zawiezie do Supraśla. Tam nałożymy nasze sprzęty, nasze rolki. Oczywiście kask też jest konieczny i wymagany do jazdy. Rozpoczniemy od parafii Matki Bożej Królowej Polski w Supraślu i będziemy jechać przez Supraśl, przez Puszczę Knyszyńską trasą na Krynki, kawałek puszczą i po drodze będziemy mijali takie miejscowości jak Sokołda, Wierzchlesie, tam też będziemy mieli postój i bokiem będziemy wjeżdżać do Sokółki przez miejscowości Pawełki, Wojnachy, ale drogą ulicą Jana Pawła II dojedziemy do parafii świętego Antoniego w Sokółce, bo celem naszym jest sanktuarium świętego Antoniego w Sokółce, sanktuarium Najświętszego Sakramentu, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny. Więc ta trasa planujemy, że zajmie około 5 godzin, te 36 km, oczywiście z postojami. Nasza pielgrzymka też wygląda tak, że w trakcie drogi słuchamy pieśni uwielbienia, pieśni religijnych, odmawiamy różaniec, kto da radę, bo jazda na rolkach i modlitwa ustna nie jest taka prosta. To wymaga też większego przygotowania. Czasami, kiedy po prostu tego oddechu brakuje, bo jazda na rolkach sprawia, że ma się wrażenie, jakby się truchtało, jakby się biegło, więc z modlitwą taką ustną nie jest tak łatwo, to wtedy też włączamy czy modlitwę w drodze, czy włączamy koronkę do Bożego Miłosierdzia i po prostu kto da radę, wtedy odmawia, a kto inny modli się w swoich myślach.
1: No właśnie, więc czy jest to w ogóle możliwe, aby jeżdżąc na rolkach skupić się na tych kwestiach duchowych?
0: Tak, tak, jest to możliwe i jest to nawet prostsze, ponieważ podziwiamy piękno przyrody, piękno natury, którą Pan Bóg stworzył i nasze myśli naturalnie w wielu momentach mogą wznieść się wyżej, mogą wznieść się do góry, żeby podziękować Panu Bogu za ten piękny świat, ale też żeby przemyśleć niektóre rzeczy, bo są takie etapy, gdzie mamy więcej czasu na ciszę i na to, żeby podjąć refleksję nad tym, w którym miejscu swojego życia jesteśmy i do tego też skłania pielgrzymka.
1: Czy trasa co roku jest taka sama, czy ona jest za każdym razem inna?
0: Za każdym razem inna, bo to już jest czwarta pielgrzymka rolkowa, podlaska pielgrzymka rolkowa i w ramach tych pielgrzymek odbyły się trasy do naszych sanktuariów bliżej Białegostoku. Pierwsza była do Juchnowca Kościelnego, to było kilkanaście kilometrów z Białegostoku. Druga była do Niewodnicy Kościelnej, to też było kilkanaście kilometrów, a w tym roku mieliśmy już dłuższą trasę, ponad 30-kilometrową do sanktuarium w Krypnie Kościelnym. No i ta czwarta jest do Sokółki, a piąta i szósta pewnie już będą w przyszłym roku. Zobaczymy, gdzie nas rolki poniosą. Możliwe, że to będą też trasy dalej od Białegostoku. Plusem tej pielgrzymki jest to, że autokar nas zawiezie, tak jak mówiłem wcześniej, do Supraśla, a potem też autokar nas odbierze z Sokółki i przez Supraśl do Białegostoku. Pierwsze 45 osób, które się zapiszą, mają zapewniony transport autokarem. Naszym partnerem pielgrzymki jest PKS Nowa, więc stamtąd będziemy mieli zapewniony autokar.
1: No, może przyjdzie czas na taką pielgrzymkę rolkową na Jasną Górę?
0: To prawda, to jest jedno z wyzwań. Z Podlasia mamy spory kawałek na Jasną Górę i pewnie byłoby to przedsięwzięcie 7, 8, może 9-dniowe, tak się zastanawiam. Wiem, że jest pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę.

0: górę i jedzie ona 4 dni. Pielgrzymi pod koniec sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, pokonują tę trasę i też jest sporo chętnych, bo zapisy na tę pielgrzymkę trwają bardzo krótko. Jest tam ograniczona liczba miejsc, jest limit. I zawsze się znajdują chętni, którzy chcą wziąć w tym udział. Możliwe, że w przyszłym roku, może w przyszłych latach, porwiemy się na taki odważny pomysł, żeby dojechać z Podlasia do Częstochowy na Jasną Górę. Na pewno trzeba będzie mieć zapas kółek do rolek, bo one się ścierają podczas jazdy.
1: No, to już będzie naprawdę duże wyzwanie. I tu podejrzewam, że nawet ci, którzy lubią te wyzwania sportowe, bo są tacy zapaleńcy, którzy cały czas się bodźcują, to myślę, że mogliby spróbować i przy okazji trochę tego doświadczenia duchowego i trochę tej refleksji duchowej też przeżyć przy okazji.
0: No, to prawda, to byłoby na pewno duże wyzwanie, spora logistyka, ale nie jest to niemożliwe. Już myśleliśmy o tym wcześniej, więc może siły pozwolą do tego, żeby podjąć się tego wyzwania.
1: Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, ona co edycja rośnie, czy to już jest taka stała grupa i to są stali bywalcy?
0: W tym roku nie rośnie, ale ze względu na to, że to jest więcej kilometrów. W zeszłym roku jechało więcej rodzin z małymi dziećmi, bo jeśli było to do pokonania kilkanaście kilometrów, to były to całe rodziny, często z takimi dziećmi w wieku początkowych klas szkoły podstawowej, które dopiero co się uczą jeździć na rolkach, a gdzieś były trzymane za ręce przez rodziców i dało się w tym tempie dojechać do wyznaczonego celu. W tym roku podjęliśmy bardziej wymagające trasy, no i te ponad 30-kilometrowe to już ktoś, kto mniej jeździ na rolkach, będzie mu trudno pokonać taką trasę. Mieliśmy też takie sytuacje, że ktoś się wybierał w tym roku, chociażby w tej pielgrzymce trzeciej rolkowej do Krybna, że ktoś się wybierał na pielgrzymkę, ale niestety musiał zrezygnować już na początku drogi, bo te tempo i ta umiejętność hamowania były tak słabe, że niestety no, nie dał rady dokończyć drogi i dla samej osoby było to zbyt niebezpieczne, żeby wziąć udział w tej pielgrzymce.
1: A czy taka inicjatywa to jest trochę takie wyciągnięcie ręki do tej, no do tych osób młodszych, do tych ludzi młodych?
0: Tak, zdecydowana większość to są osoby młode, ale nie tylko, bo najstarszy uczestnik pielgrzymki rolkowej miał ponad 60 lat
1: O proszę.
0: i są ludzie, którzy w wieku już dojrzałym odnajdują swoją pasję w jeździe na rolkach. Ja sam odkryłem jazdę na rolkach już jako ksiądz, to było gdzieś pewnie z 10-11 lat temu. I patrząc na młodych ludzi, na harcerzy, którymi się opiekowałem, oni często jeździli na rolkach i namawiali mnie, żebym ja spróbował, żebym ja wsiadł na rolki i żebym zobaczył, jak to jest. I kiedy wsiadłem i pierwszy raz wybrałem się na rolki, to zobaczyłem, że jest to i przyjemne, i proste. Plusem moim było to, że wcześniej potrafiłem jeździć na łyżwach. Jako dziecko nauczyłem się jeździć na łyżwach i wsiadając na rolki zobaczyłem, że to jest bardzo podobne i można fajnie spędzić czas.
1: I ja myślałem, żeby zacząć przygodę z rolkami, ale jeszcze potrzebuję bodźca jakiegoś, żeby w te
0: Jasne,
1: rolki skoczyć.
0: nasze też podlaskie tereny, białostockie tereny są sprzyjające jeździe na rolkach, bo jest sporo takich płaskich miejsc. Oczywiście musi być tam asfalt, ale jeśli chodzi o naszą stolicę, miasto Białystok, to mając doświadczenie jeżdżenia na rolkach już w wielu polskich miastach, w wielu stolicach województw, myślę, że jesteśmy na pierwszym albo w pierwszej trójce miast, gdzie jest najwięcej ścieżek rowerowych i te ścieżki rowerowe są bardzo dobrej jakości. One są bardzo często nowe. Wiele polskich miast może nam pozazdrościć aż tylu miejsc do jeżdżenia na rolkach czy
1: No
0: na
1: właśnie,
0: rowerach.
1: a w Łomży za dużo takiej prostych dróg nie ma. Cały czas gdzieś trzeba albo pod górkę, albo z górki. Jest to jakieś pewne utrudnienie dla ludzi początkujących, no ale może kiedyś uda się przełamać. No ale dobrze. Gdzie można się zapisać? Bo rozumiem, że zapisy są i one jeszcze trwają.
0: Tak. I za chwilę powiem, jeszcze tylko dodam, że ważną informację. że w ramach naszych pielgrzymek zawsze jedzie z nami karetka ratownictwa medycznego, więc jeśli coś by się wydarzyło, jeszcze na żadnej pielgrzymce nie było wypadku, czy jakichś kolizji poważniejszych, czy upadków, to jednak bezpieczeństwo dodają nam ratownicy medyczni, którzy za całą kolumną rolkarzy jadą przez całą drogę, więc jesteśmy bezpieczni poprzez obecność medyków. A zapisać się można przez stronę internetową podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl. Tam są wszelkie informacje dotyczące trasy, dotyczące zapisów. Oczywiście trzeba podać swoje dane, trzeba podać swoją datę urodzenia, bo jesteśmy ubezpieczeni na czas pielgrzymki. No i tak jak powiedziałem, pierwsze 45 osób, które się zapiszą, będą miały zapewniony transport autokarem. Niektóre osoby wybierają swój własny transport, bo ktoś je podwozi, bo ktoś na nich będzie czekał w Sokółce, bo tam już rodzina będzie wyczekiwać ich obecności. Będzie też czas na to, żeby wspólnie pomodlić się w trakcie mszy świętej w Sokółce, w sanktuarium Najświętszego Sakramentu. To będzie też niedziela, więc planujemy dotrzeć na mszę świętą o 15, a też obok kościoła, kto był w Sokółce, to wie, że jest okazja do tego, żeby spróbować bardzo dobrych lodów, które są już popularne w wielu miejscach w Polsce, więc będzie też taki czas na to, żeby nagrodzić siebie jakąś porcją dobrych, smacznych lodów.
1: To jeszcze na koniec wybrzmiało, do kiedy zapisy i kiedy pielgrzymka?
0: Pielgrzymka jest 23 sierpnia w niedzielę, a zapisy są do 20 sierpnia poprzez formularz na stronie podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl.
1: Ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, która jest współorganizatorem Podlaskiej Pielgrzymki Rolkowej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Jest 7:55, więc to wszystko w pierwszej godzinie oczywiście poranka 7:09, bo jeszcze dużo jest przed nami, ale teraz chwila przerwy, chwila muzyki i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7:09. 7:09.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
2: Po reklamie. Los.

0: Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc zaczynamy drugą godzinę poranka, 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Na godzinie 8:15 politycznym gościem poranka będzie Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiać będziemy o prezydencie Karolu Nawrockim, bowiem dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Będę pytał o to, jak senator Bogucka ocenia ten rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zapytam o inicjatywy, które zapadły w pamięć najbardziej senator. Będę pytał również o te weta prezydenta, bo w rok prezydent Nawrocki stał się prezydentem, który zawetował najwięcej ustaw, mimo tego, że urzęduje zaledwie ten rok, o czym wspomniałem wcześniej. Będę pytał, czy te weta mają swoje uzasadnienie, czy jednak jest to element gry politycznej. Będę pytał też między innymi o obietnicę prezydenta w kampanii wyborczej. Obiecał między innymi, że obniżenie cen prądu o 33% na pierwsze 100 dni rządów. To się nie wydarzyło, więc jak to oceni senator Prawa i Sprawiedliwości? Zapytam również o sytuację wewnątrz PiSu. Czy biorąc pod uwagę ostatni wpis na portalu X prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie będzie jednej wspólnej listy stowarzyszenia na razie, a wkrótce partii Rozwój Plus, partii Mateusza Morawieckiego, właśnie z Prawem i Sprawiedliwością. No, ostatnim dziś gościem będzie Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport. Rozmawiać będziemy o występach naszych polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Chwila muzyki i wracam do Państwa z rozmową poranka, 7:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Gościem poranka 7.09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani senator.
1: Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa i pozdrawiam z Senatu, bo wczoraj do późnych godzin debatowaliśmy nad wnioskiem pana prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej.
0: No i można było się spodziewać, jaki będzie rezultat tych wszystkich oplat.
1: Panie redaktorze, no jeszcze głosowania nie było, natomiast no jest niezrozumiałe to, że Koalicja Obywatelska, która w nazwie ma obywatelska, nie szanuje zupełnie, nie liczy się zdaniem obywateli, bo trzeba przecież tutaj, no każdy przyzna, że polityka klimatyczna obciąża niesamowicie finansowo Polskę i polskie przedsiębiorstwa i wszystkich Polaków, bo to jest wyższe ceny energii, to jest wyższe koszty produkcji, ogrzewania i tak dalej. I w tej sprawie powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy. Na tym polega demokracja, że w tak ważnych tematach, które ich dotyczą, powinniśmy oddać głos suwerenowi, czyli Polakom. Natomiast no, z dyskusji już wynikało, że niestety koalicja 13 grudnia boi się Polaków. Boi się dać im głos, by zabrali głos w tak ważnej dla nich sprawie. To jest żenujące, to jest niezrozumiałe. Trudno nawet przejść nad tym do porządku dziennego. No, ale głosowanie jeszcze dzisiaj, więc jeszcze jakąś nadzieję mamy, że przekonaliśmy.
0: No tak, nadzieja umiera ostatnia. No ale pytanie, czy jest jakikolwiek sens takiego referendum?
1: Oczywiście, że jest, bo to jest, panie redaktorze, no, zmierzanie w kierunku w ślepy zaułek. Nie możemy udawać, że ta polityka klimatyczna, szalona polityka klimatyczna, którą proponuje Unia Europejska, że my tutaj zatrzymamy trend, poprawimy środowisko przez ograniczenie emisji w jakimś tam ułamku, kiedy inne państwa zupełnie tego nie przestrzegają. To tylko pogrąży naszą gospodarkę, pogrąży Polaków całkowicie i to jest droga donikąd. Dlatego też od tego jest tak status jak referendum i powinniśmy Polaków o to zapytać, bo wtedy jest jak gdyby inna karta przetargowa dla rządu. To jest karta i dodatkowy argument dla rządu w negocjacji nawet z Unią Europejską, że mają mandat taki, że tego oczekują i chcą Polacy.
0: To zostawiając temat tego referendum już, ale zostawając cały czas przy prezydencie Karolu Nawrockim, bowiem dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Jak pani ocenia ten rok prezydentury?
1: Bardzo dobrze. Tak jak nawet wczoraj powiedziałam w Senacie, całe szczęście, że właśnie został prezydentem Karol Nawrocki, bo Karol Nawrocki pilnuje Polski, pilnuje interesu Polaków. Umówił się z wyborcami, z Polakami w czasie kampanii wyborczej, że będzie realizował ich interesy i to robią. I to robi. To hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy nie jest pustym hasłem. Ono jest wypełnione treścią i tym kieruje się prezydent w całej swojej działalności. Oczywiście no, strona rządowa mocno atakuje prezydenta, mocno atakuje przede wszystkim za niektóre weta, ale te weta to są wstrzymanie złego prawa, które obowiązywałoby Polaków.
0: No, prezydent w ciągu tylko roku no, jest już rekordzistą, jeżeli chodzi o prezydentów Polski, jeżeli chodzi o właśnie zawetowane projekty ustaw, zawetowane ustawy. Może jednak część tych wet ma charakter stricte polityczny, a nie tylko merytoryczny.
1: Nie, prezydent jest też rekordzistą, jeżeli chodzi o inicjatywy ustawodawcze. Zgłasza swoje projekty ustaw, więc tam często, gdzie wetuje, to przedstawia swoją propozycję, jak dany temat rozwiązać lepiej, żeby nie obciążał niepotrzebnie Polaków. Więc to nie jest tylko takie weto dla weta, ale to jest no, konkretne uzasadnienie i konkretnie rozwiązywany problem. No, z takich, prawda, ostatnich chociażby ustaw, które zawetował, no to była ustawa o statusie osoby najbliższej, czyli właściwie o związkach partnerskich. Pan prezydent jasno wyraził swoje stanowisko, że zgodnie z artykułem 18 Konstytucji tylko małżeństwo to tylko związek kobiety i mężczyzny i ten związek powinien podlegać ochronie państwa, a nie zrównywać w prawach, bo to do tego by dążyło w związki partnerskie. Najpierw, prawda, w dyskusji też tam się przejawiało, minister Kotula mówiła, że to są tylko status osoby najbliższej. Tak,
0: no tak,
1: ale
0: no dużo, dużo osób nie zawiera związku małżeńskiego, żyje bez małżeństwa i tak naprawdę więcej takich par jest niż par homoseksualnych, których mogłoby to dotyczyć.
1: Ale panie redaktorze, my tego nie negujemy. To jest ich wybór, są to osoby dorosłe i to jest ich sposób na życie, ale nie od tego jest państwo, żeby dawać uprawnienia równe takim osobom jak związkom małżeńskim. A docelowo przecież wiadomo, że to też nawet chodzi o adopcję dzieci, bo to będzie następny krok.
0: Nie możemy, ale tu można się tylko domyśleć, czy to jest następny krok,
1: nie,
0: czy nie. Wydaje mi się, że
1: nie,
0: Polacy
1: panie detektorze, to jest
0: byliby przeciwko temu rozwiązaniu.
1: Przejawia się w dyskusjach, więc tutaj jak gdyby no nie ma jakiejś krytyki tego, że sobie ktoś wybiera taki sposób na życie, ale pod ochroną i pod szczególnymi uprawnieniami powinno być tylko i wyłącznie małżeństwo. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a to jest dodatkowo oczywiście też dalsza ochrona rodzicielstwa, bo z takiego związku tylko rodzą się dzieci i to jest ochrona rodziny.
0: No to zostając jeszcze przy tych wetach, no to prezydent chociażby wyrzucił do kosza przepisy podnoszące akcyzę na alkohol. No i pomijając to, że to są naprawdę no, dużo pieniędzy by przyszło do budżetu, ale czy rzeczywiście alkohol w Polsce nie jest za tani, biorąc pod uwagę to, jak duże u nas jest jego spożycie? Może faktycznie należałoby zwiększyć tę akcyzę, aby może ludzi, chociaż ta cena odstraszała od tego alkoholu?
1: Tutaj akurat w wielu ustawach są takie nakładane dodatkowe obowiązki, dodatkowe obciążenia, dodatkowe podatki dla Polaków i prezydent stoi na straży, żeby nie było to dodatkowym obciążeniem. Jeżeli chodzi tutaj o alkohol, szczegółów, jak gdyby no nie znam tej ustawy, więc tutaj nie będę się wypowiadała, ale w większości tych spraw, ustaw podatkowych, to chodzi no, przede wszystkim o dodatkowe obciążenia, no chociażby zawetował ustawę w sprawie SENT, a więc to jest.
0: Ale to
1: ta
0: czy
1: dodatkowa...
0: pani zdaniem nie powinno być większej akcyzy na alkohol?
1: Akurat no, z alkoholem niewiele mam do czynienia, więc nawet nie znam cen, ale no oczywiście.
0: To biorąc pod uwagę wszystko inne, to jest stosunkowo tani.
1: No pewnie tak, ale tutaj no jest wiele różnych rozwiązań, które powinny dobrze służyć Polakom. Ja wymieniłam ten SENT chociażby, który też rząd chciał dodatkowe kontrole nałożyć na dodatkowe branże dla handlowców, więc to jest też duże obciążenie i tą ustawę zawetował.
0: No dobrze, prezydent obiecał też, miał swoje 21 obietnic kampanii wyborczej. Tak jednym z takich najczęściej pojawiających się i takim, który miał nastąpić najszybciej, bo w ciągu no, niecałego miesiąca urzędowania prezydenta, przepraszam, nie miesiąca, tylko na pierwsze 100 dni urzędowania, prezydent obiecał obniżenie rachunków za prąd o 33%. I nie ma tego.
1: No nie ma tego, bo leży to w zamrażarce u marszałka Czerzastego.
0: No i to tak zawsze się można bronić. Rząd może się bronić, no, ale to, że... Ale no, my ale nie możemy, panie... bo prezydent wetuje no, prezydenta. No, ja obiecałem, no, nie, no, ale rząd nie chce przyjąć.
1: Panie redaktorze, oczywiście, szanowni państwo, pan prezydent jest wyjątkowo aktywnym prezydentem i to, co wcześniej już powiedziałam, składa szereg własnych ustaw, wychodzi z inicjatywą ustawodawczą, żeby rozwiązać wiele problemów Polaków. Ale jego rola oczywiście jest taka, że może złożyć to do laski marszałkowskiej i dalej powinien być nadany bieg tej sprawie. Natomiast no,
0: a to
1: wiemy,
0: po co takie rzeczy
1: zachowuje,
0: obiecać, jak wiadomo, kto rządzi?
1: No ale to powiedział, że będzie się starał i będzie.
0: Nie, no
1: to
0: powiedział,
1: robił,
0: że obniży
1: i robi
0: w ciągu 100 dni.
1: No to on akurat złożył taką inicjatywę. Natomiast chyba widzimy, jak zachowuje się czerwony marszałek Czarzasty, bo też przyznam, że to jest skandaliczne wypowiedzi marszałka.
0: Mi się wydawało, że biały jest.
1: W stosunku do pana prezydenta, który został wybrany przez wszystkich Polaków w wyborach bezpośrednich, natomiast marszałek Czarzasty no, z takim sarkazmem często z nie przystoi na taki urząd, jak zachowuje się w stosunku do prezydenta. To wstyd, że mamy takiego marszałka.
0: A czy prezydent Karol Nawrocki może
1: blokuje,
0: być...
1: robi wszystko, żeby no, to, co dobre i zgłaszane przez prezydenta, to żeby nie było wprowadzone.
0: A czy prezydent Karol Nawrocki może być takim liderem prawicy w Polsce?
1: Prezydent Karol Nawrocki na razie jest liderem zaufania Polaków, bo cieszy się bardzo dużą popularnością, ale właśnie dlatego, że dotrzymuje słowa, że jest bardzo aktywny, że dużo robi na arenie również międzynarodowej. Bo
0: ale czy może być taką osobą, która gdzieś zespoi te wszystkie obozy na tej prawej stronie polskiej polityki? Bo chociażby Sławomir Mentzen mówi, tak, że Konfederacja byłaby za tym paktem do Senatu pod warunkiem, że pieczę nad nim sprawowałby Karol Nawrocki właśnie. Zresztą biorąc pod uwagę nawet sondaże zaufania prezydenta Nawrockiego, to one są dużo większe jak PiSu. Czyli wiemy, że jego poparcie jest szersze jak Prawa i Sprawiedliwości.
1: No oczywiście prezydent Karol Nawrocki, tak jak powiedziałam, jest wiarygodnym prezydentem, realizuje to, co obiecał, cieszy się zaufaniem dużej grupy Polaków. Pewnie byłby w stanie zrobić więcej dla prawicy, ale oczywiście no, to już jest pytanie do kancelarii.
0: Nie chce pani wskazywać tutaj jednoznacznie, tak? Pani wymiguje się do odpowiedzi.
1: Prezydenta. No bo akurat nie mam takiej wiedzy na tą
0: Ale nie pytam, czy będzie, ale czy mógłby być?
1: No to też zależy od tego, tak, jakie będzie stanowisko pana prezydenta.
0: Jasne, to zostawiając temat prezydenta już Karola Nawrockiego, no to...
1: No to jeszcze tylko warto wspomnieć, ile zrobił w relacji chociażby też ze Stanami Zjednoczonymi, bo ta relacja jest bardzo ważna i zwiększenie wojska tutaj, wojska amerykańskie w Polsce, to też jest zasługa tylko i wyłącznie pana prezydenta Nawrockiego.
0: No tak, a prezydent Trump mówi, że Karol Nawrocki wygrał dzięki niemu.
1: To tam to akurat wygrał dzięki wyborom, właściwemu wyborowi Polaków.
0: W przyszłych wyborach nie będzie wspólnej listy PiSu ze stowarzyszeniem, a wkrótce partią Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
1: W polityce nigdy nic nie wiadomo. No, sytuacja jest dynamiczna. Mamy jeszcze ponad rok, więc nie wiemy, co się dalej wydarzy.
0: Prezes Kaczyński
1: I tutaj.
0: na swoim profilu na portalu X albo Radosław Fogiel, czy kto tam mu te wpisy pisze, napisał na swoim koncie na portalu właśnie, że wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale PiS. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej. Taki mocny wpis zapowiadający, że nie, z nami to nie będziecie szli.
1: No bo to, co się stało, to jest bardzo złe, niepotrzebne. Wiadomo, że każdy podział to jest bardzo duże osłabienie prawicy i tutaj trudno się z tym pogodzić i trudno to pobłogosławić, bo tutaj poszerzanie, tak jak premier Morawiecki mówił, że chce poszerzać elektorat, to można było robić wszystko w ramach Prawa i
0: No ale okazuje
1: Sprawiedliwości i
0: się,
1: to
0: że
1: jest
0: właśnie nie, bo
1: duże.
0: miały być te dwa płuca
1: No
0: i jednak z tego zrezygnowano. Miał być jeden
1: ale
0: głos Prawa i Sprawiedliwości.
1: nie.
0: No tak.
1: Nie może być partii w partii, a to zaczęło już zmierzać w tym kierunku. Natomiast głosy są różne. Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo dużą formacją i to nie znaczy, że wszyscy w każdym temacie myślimy jednakowo. Nie, no, są osoby, grupy, które w wielu tematach mają trochę inne
0: No to już
1: zdanie.
0: teraz
1: No
0: została
1: ale
0: ta
1: wtedy,
0: jedna
1: kiedy
0: grupa, grupa
1: przychodzi
0: Przemysława
1: już,
0: Czarnka
1: nie,
0: i Jacka
1: wcale, że
0: Sasina. No,
1: nieprawda.
0: trochę tak.
1: Nieprawda, bo nadal jest, są osoby o poglądach trochę bardziej liberalnych, druga grupa bardziej
0: To
1: konserwatywnych,
0: która grupa?
1: ale wtedy,
0: Która
1: kiedy,
0: to jest grupa,
1: ale
0: panie senator?
1: panie doktorze, ale wtedy, kiedy już dochodzi do budowania jakiegoś programu, oczywiście no, musi dochodzić w partii do konsensusu. Nie może być tak, że zupełnie przedstawiane są różne wizje Polski ostatecznie. No, program się realizuje jeden i tutaj no, była przede wszystkim próba nie żadnego płuca, ale tak jak mówię, no, to była próba oddzielenia się już od dłuższego czasu, oddzielenia się od Prawa i Sprawiedliwości i na to nikt nie mógł pozwolić. Oni, ta grupa, która wyszła, mówiła, że chce być koniecznie w Prawie i Sprawiedliwości, a robiła wszystko, żeby nie być w Prawie i
0: To w
1: Sprawiedliwości.
0: takim razie, panie
1: Na to nie
0: senator,
1: można
0: kto
1: było
0: jest
1: pozwolić.
0: przedstawicielem tego drugiego głosu w PiS-ie? Chodzi mi o drugi głos, odrębny od tego głosu Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, tego twardego przekazu.
1: Panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości w klubie w tej chwili, tam już nie pamiętam, jest 140 iluś posłów plus ponad 30 senatorów i to nie znaczy, że w każdym temacie wszyscy mamy jeden głos. Możemy się wypowiadać na różne tematy, mówimy to, co myślimy. Natomiast oczywiście łączy nas no, wiele, dlatego jesteśmy w jednej partii, ale możemy pozyskiwać różny elektorat w ramach Prawa i Sprawiedliwości. I to mógł robić premier Morawiecki ze swoją grupą. To, co teraz robi, wszystko mógł robić w Prawie i Sprawiedliwości.
0: No,
1: Niepotrzebne było do
0: chyba
1: tego.
0: jednak nie.
1: No,
0: Biorąc pod
1: jeżeli
0: uwagę to,
1: by
0: jak to się
1: planował na
0: skończyło.
1: przykład, planował tego grilla, i mówili, że są nadal w Prawie i Sprawiedliwości, a o tym nie wiedziało ani kierownictwo partii. Czy to było w porządku, że nie zostali zaproszeni, nie znali programu, nie wiedzieli, że coś takiego jest organizowane? No tak się nie postępuje, jeżeli chce się być lojalnym. Trzeba powiedzieć, że większość posłów zawdzięcza wszystko Prawu i Sprawiedliwości, prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i okazało tutaj skrajną nielojalność.
0: Mówi pani o tym, że
1: Natomiast
0: posłowie, członkowie PiS-u mówią to, co myślą. No tutaj miałbym pewne wątpliwości, w ogóle jeżeli chodzi o polityków, że mówią to, co naprawdę myślą.
1: W każdej partii jest no, jakiś tam
0: Przekaz dnia.
1: program i wokół tego programu się jednoczymy. No, nie jest tak, że każdy realizuje swój odrębny program. Natomiast ten podział, który powstał, osłabia prawicę. Nie skupiamy się, na czym my się skupiamy, ale tutaj szczególnie no, ta grupa, która wyszła,
0: No
1: nie
0: to są
1: skupia się
0: szpilki
1: na...
0: wbijane z obydwu stron, tak
1: I to jest
0: naprawdę.
1: niepotrzebne. To jest już nieeleganckie, nieładne wyciąganie jakiś, tak samo i premier Morawiecki, no, słyszałam w stosunku do prezesa, nieładnie się bardzo zachowuje, bo wyciąganie jakichś takich wewnętrznych spraw, kiedy rozmawiało się, coś się ustalało, no to nigdy nie powinno być upubliczniane. No to jest tak jak w rodzinie, rozmawia się na różne tematy w różny sposób, ale to jest nieładne, jeżeli jest to wyciągane na zewnątrz. Także no, tu trzeba powiedzieć, że ten podział osłabia, bo jest ta metoda Donta, która wyraźnie promuje, daje taki bonus dla dużych formacji. A jeżeli są dwie, nawet mniejsze formacje, nigdy nie będą miały tyle samo mandatów, co jedna duża. Więc jest to wzmocnienie tylko i wyłącznie Donalda Tuska.
0: Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Miłego dnia życzę Państwu.
2: 7:09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7-9 jest Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Nasze drużyny walczą w eliminacjach do europejskich pucharów i tak sobie przejdziemy po tych meczach. Górnik Zabrze wczoraj przegrał w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy na wyjeździe z węgierskim Ferencvaros 1-0. Górnik, biorąc pod uwagę to, że to jest tylko 1-0, nie jest na tej straconej pozycji przed rewanżem, ale myślisz, że Zabrzanie zdołają odrobić straty, biorąc pod uwagę obraz tego wczorajszego meczu?
2: Można się martwić o losy Górnika Zabrze z uwagi na to, że jeśli przegrają z dwumecz z Ferencvarosem, to w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Konferencji trafiają na AS Monaco, chyba najgorszego rywala, na jakiego mogli w ogóle trafić. Sytuacja Górnika jest trudna także pod względem tego, co widziałem wczoraj na boisku, bo widziałem zespół, który momentami był bezradny, bezsilny. Przede wszystkim przeciekał środek pola i to jest rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę już kilka tygodni temu, kiedy ten zespół był budowany znowu w letnim okienku transferowym. Kilku zawodników ważnych w środku pola odeszło albo miało kontuzję, bo kontuzję oczywiście leczy Jarosław Kubicki, natomiast odszedł niekwestionowany lider zespołu, Patryk Helebrand do Korony Kielce, Lukas Amrosz także za naprawdę niezłą kwotę transferową zasilił Anderlecht. No i niestety Górnik nie znalazł w tym krótkim okresie następców tych dwóch piłkarzy. Kacper Urbański nadal ma taką chwiejną formę. Raz potrafi zachwycić, raz potrafi rozczarować. To było właściwie wczoraj. Na razie katastrofalnym transferem jest ten z udziałem Maksymiliana Dica. No, to miała być szóstka, która miała zapewniać spokój, a ja mam wrażenie, że to jest gość, który właśnie funduje niepokój i dużo, dużo takich niepotrzebnych strat. To jest największy problem Górnika. Nieskuteczność, no to już mówiliśmy nawet w poprzednim sezonie, że Górnik nie miał takiej klasowej dziewiątki i myślę, że tutaj to też niestety widać. Wczoraj Górnik Zabrze miał najlepsze sytuacje tak naprawdę pod koniec meczu. Peter Federico dał trochę gazu w tej drugiej części spotkania, pod sam koniec właściwie, no ale myślę, że mógł zrobić więcej przy tych dwóch strzałach. Szkoda, bo Górnik wcale nie wyglądał na taki zespół, który mógłby z tym Ferencvaroszem tak się męczyć. Myślę, że jest to rywal w zasięgu absolutnie. I może w rewanżu coś się uda zrobić, natomiast do tego rewanżu wcale nie jest tak daleko. Do tego Górnik ma swoje problemy w środku pola i w ataku, więc mam trochę obaw, czy jest w stanie awansować dalej.
1: Jagiellonia Białystok dzisiaj zagra z Glasgow Rangers. No Rangersi, uznana marka na arenie europejskiej, to w ogóle, tak biorąc pod uwagę wszystkie te nasze zespoły, to

0: w tej edycji, w tych eliminacjach to trudne się wylosowało.
1: Dobrze to już było, tak mógłbym to podsumować, bo mieliśmy furę farta w poprzednich losowaniach, gdzie mogliśmy ten współczynnik podwyższyć i dzięki temu no, jesteśmy w tak doborowej sytuacji, że być może za rok wystawimy mistrza Polski w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, no, jeżeli wszystko zostanie utrzymane. Natomiast wracając do Jagiellonii, o tyle o ten zespół aż tak bardzo się nie martwię, z uwagi na to, jaka będzie ich ścieżka w czwartej rundzie eliminacji konferencji, jak odpadną z Rangersami. Wydaje mi się, że Jagiellonia obok Lecha jest w stanie spokojnie awansować do fazy ligowej europejskiej pucharów. Natomiast ci Rangersi też nie wydają się takim zespołem tak mocnym, jak jeszcze te kilka lat temu, więc są do ugryzienia na pewno. Oni męczyli się przez cały poprzedni sezon. Tam też trochę zmian. Przyszedł chociażby Daisuke Okota, czyli zawodnik, który jeszcze niedawno występował w Górniku Zabrze. Tak więc jestem sam ciekaw, co się tutaj wydarzy w tym spotkaniu, bo Jagiellonia mimo też poważnych strat kadrowych potrafi nadal znajdować perełki. No, ten Nick Prelec, który strzelił dwa gole w dwóch pierwszych spotkaniach. Zobaczymy, czy to będzie wyborowy strzelec, następca Afimi Kupul, czy nie, ale na pewno jego pierwsze dwa występy dają nam trochę optymizmu.
0: No i te doświadczenie na pewno przemawia za Jagiellonią, biorąc pod uwagę chociażby, no nie wiem, GKS Katowice, no dwa lata z rzędu Jagiellonia grała w tych europejskich pucharach w fazie grupowej.
1: Tak, i właśnie ta mądrość Adriana Siemieńca, to jego doświadczenie, jeżeli chodzi o grę w europejskich pucharach, no jest powodem, dla którego ja uważam, że Jagiellonia jest w stanie awansować do fazy ligowej europejskich pucharów, że z tymi Rangersami jest w stanie nawiązać wyrównaną rywalizację. No już dotarliśmy do takiego etapu w sezonie, że fajnie by było pociąć trochę te punkty do współczynnika. Wiemy, że u nas dzieli się te punkty na 5 i nasza sytuacja będzie troszeczkę trudniejsza niż w porównaniu do poprzednich lat, ale trzeba gonić konkurencję. Mam nadzieję, że Jagiellonia przyniesie nam wiele powodów do radości, no bo nie ukrywam, że obok Lecha widzę ich po prostu jako jedyne zespoły na ten moment, które mogłyby zagrać jesienią w europejskich pucharach.
0: No to skoro już o tym Lechu Poznań, no to Lech Poznań zmierzy się z mistrzem Wysp Owczych. No i no generalnie część słuchaczy sobie myśli, no mistrz Wysp Owczych, no to Lech sobie, mówiąc kolokwialnie, się przejedzie po tym mistrzu Wysp Owczych, ale biorąc pod uwagę, że jest to Lech Poznań, to tutaj chyba można spodziewać się wszystkiego.
1: No europejskie puchary przy bułgarskiej ostatnio bywają koszmarne i Lech niespodziewanie męczy się na własnym obiekcie. Dla mnie Lech momentami jest drużyną grającą zbyt bojaźliwie, zbyt lekceważąco, aczkolwiek sam nie wiem, czy czasami ten mocny, intensywny początek sezonu, te mocne przygotowania nie odbijają się też na stanie fizycznym piłkarza Lecha. Tak się po prostu nad tym poważnie zastanawiam, bo widziałem chociażby to meczu z Orchus, gdzie no, ta drużyna była wycieńczona i w dziecinny sposób była przestawiana przez niektórych dzieciaków z tego klubu. Wiadomo, że Orchus teraz no, pokonało Sabach, Tymka Puchacza, więc pokazało, że to zwycięstwo z Lechem przed tygodniem nie było przypadkiem, natomiast to nie zmienia faktu, że Lech sam sobie utrudnił sytuację, sam się skompromitował. No i teraz każda kolejna porażka w europejskich pucharach, a zwłaszcza z takim zespołem jak Klaksvik, z całym szacunkiem, no po prostu piłkarze z Wysp Owczych, którzy łączą pracę z grą w piłkę, no trzeba takie zespoły pokonywać, nie ma innej opcji. I każdy inny wynik niż zwycięstwo Lecha będzie po prostu dla niego kompromitacją totalną, bo Lech musi wygrać jeden, dwóch mecz, żeby awansować do fazy ligowej europejskich pucharów i ta ścieżka ich no pozornie wygląda dziecinnie łatwo. Natomiast oni sami potrafią sobie skomplikować sprawę nieprzemyślanymi decyzjami, jeżeli chodzi o cały mecz, bo potrafią po prostu w pewnym momencie tak zlekceważyć rywala i to nawet było widać w tym meczu wyjazdowym z Orchus, gdzie przez pierwsze Pierwszy kwadrans drugiej połowy też niemiłosiernie męczyli się z Duńczykami. Więc wszystko zależy tak naprawdę od odpowiedniego przygotowania mentalnego piłkarzy Lecha, czy potrafią odbić się po tej porażce z Orchus.
0: I właśnie, czy to lekceważenie się nie wda, no bo podejrzewam, że przed rewanżem mimo wszystko spojrzeli, dobra, dobry wynik na wyjeździe, plus zobaczyli skład 8 podstawowych piłkarzy, nie ma, no to będzie łatwo. A okazało się, że było wręcz przeciwnie, ale no bądźmy mimo wszystko o dobrej myśli. GKS Katowice zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. I jaki mecz, jakiego meczu, jakiego dwumeczu należy spodziewać się? No jeżeli chodzi o GKS Katowice i HPL Tel Awiw.
1: Po pierwsze, mam nadzieję, że obędzie się bez żadnego skandalu na trybunach, tak jak to było rok temu w przypadku Rakowa Częstochowa, który grał na wyjeździe na Węgrzech z Maccabi Haifa. Po drugie, chciałbym zobaczyć entuzjazm w szeregach GKS-u Katowice. Ja, jeżeli chodzi o GKS-ę, ja po prostu nie mam żadnych oczekiwań co do tego dwumeczu, bo wiem, że są na straconej pozycji i jest to zespół, który jednak wszedł do tych pucharów, może nie, że przypadkiem, ale po prostu przy dużym farcie ze strony konkurencji, która im pomagała. GKS-a przecież jeszcze pół roku temu była w strefie spadkowej Ekstraklasy, więc a 2 lata temu była w pierwszej lidze, dlatego mówię, no każde zwycięstwo GKS-y będzie cieszyć. Będzie pokazywało, że naprawdę ten projekt fajnie się rozwija i ja nie oczekuję od nich awansu, po prostu chciałbym zobaczyć dobrze wyglądający zespół, który walczy i postraszy ten HPL, który wydaje się na papierze silniejszym zespołem.
0: I chyba GKS Katowice to zapewnia, zawsze dużo się dzieje, zawsze jest pełno rozrywki na boisku.
1: No Bartek Nowak Show, no, najlepszy piłkarz Ekstraklasy i no, murowany moim zdaniem kandydat do powołania do reprezentacji Polski. Zobaczymy, czy Jan Urban znowu założy okulary i nie będzie widział Bartka, czy faktycznie zdecyduje się na ten telefon, bo ja uważam, że Bartek Nowak to jest piłkarz, którego w naszej kadrze brakuje i rozumiem ten PESEL, to, że jest już piłkarzem mocno po 30, ale my potrzebujemy jakości w środku pola na 10 i Bartek Nowak w tym systemie, w którym na ten moment preferuje Jan Urban, wydaje się idealnym elementem układanki.
0: No i Raków Częstochowa. Tutaj drużyna z Częstochowy ma teoretycznie najłatwiejsze zadanie?
1: Niekoniecznie. Ja uważam, że Hamarby to jest najtrudniejszy przeciwnik, jaki wylosował Raków od momentu, kiedy grał chociażby z Kopenhagą. Eliminację do Ligi Mistrzów, to od tego momentu wydaje mi się, że do Raków zawsze miał szczęście w losowaniu, a tutaj już się ono skończyło. Hamarby to jest zespół, który jest obecnie wiceliderem szwedzkiej ekstraklasy Allsvenskan i ma, oczywiście ma dużą stratę do lidera Sirius, ale trzeba powiedzieć, że no, czeka Częstochowian bardzo trudny dwumecz, muszą już w pierwszym meczu pokazać jakość, a ja tej jakości nie widziałem przez ostatnie tygodnie, jeżeli chodzi o Raków. No bardzo słabo wyglądał Raków, zwłaszcza w końcówce meczu ze Śląskiem Wrocław. Męczył się z Walettą u siebie. Oczywiście no, z Maltańczykami na wyjeździe już pokazał taką dużą pewność siebie, natomiast no, to jest tylko zespół z Malty, tak? I no, najbardziej niestety smuci mnie to, że nie widzę w tej drużynie lidera i progresu.
0: Jeżeli chodzi o jakość
1: tutaj
0: właśnie...
1: Się narodzić.
0: Jeżeli chodzi o jakość, o której mówisz, to ostatni raz ja ją chyba widziałem, jak prowadził tę drużynę Marek Papszun. I to jest...
1: No i cały czas, no i wiesz, i cały czas się tak naprawdę odwołujemy do Marka Papszuna. Marek Papszun już jest na Łazienkowski. I Raków też musi przestać myśleć o tym, o tej papszunizacji Rakowa. Tu musi się pojawić ktoś, kto będzie miał własną wizję na Raków Częstochowa. Nie będzie małpować Marka Papszuna, tylko postawi na swoje sprawdzone wzorce. I to jest problem Rakowa, że cały czas trzyma się jednej wizji, która nie jest, no i jej, tak? Dlatego jestem ciekaw, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, bo gdyby Raków odpadł już teraz z Hamarby, to spodziewam się, że będą poszukiwania nowego szkoleniowca. Z uwagi na to, jak Raków wystartował w Ekstraklasie, I że te europejskie puchary, które zawsze były taką wizytówką Rakowa, gdzie tam Raków mógł też zarabiać pieniądze i cieszyć się lepszym statusem, no gdyby ich zabrakło w tym sezonie, a wiadomo, że teraz ścieżka Rakowa jest zdecydowanie trudniejsza niż w ostatnich latach, to może być po prostu już początek czegoś nowego. I na ten moment ciężko mi sobie wyobrazić Raków w europejskich pucharach po prostu. Dla mnie lekkim faworytem tego dwumeczu jest Hammarby. Z uwagi przede wszystkim na obecną formę medalików.
0: Właśnie, a może jednak ten Raków Częstochowa to jest, był Marek Papszun i bez tego trenera jest to zwykły taki polski średniak.
1: Tak, Marek Papszun był sercem Rakowa Częstochowa, ale ja uważam, że to też nie jest tak, że ten Raków bez Marka Papszuna nie będzie istniał. Może istnieć, tylko chyba trzeba wymyślić się na nowo. Taka jest moja opinia i Raków będzie musiał po prostu znaleźć jakiś sposób. Być może znajdzie na ten sposób Dawid Kroczek. Zadanie bardzo trudne, wejść w buty po Marku Papszunie, który właściwie kojarzy się z największymi sukcesami Rakowa, bo nawet jak cofniemy się do lat 90., kiedy Raków też grał w Ekstraklasie, to jednak zawsze będziemy powoływać się tylko na jedną osobę, tak? Marek Papszun, bo to Marek Papszun trochę wymyślił ten Raków na nowo. Znowu o nim usłyszeliśmy po kilkunastu latach, jako projekcie budowanym z drugiej ligi, którym awansował do Ekstraklasy i zdobył Mistrzostwo Polski. I grał w europejskich pucharach, był klubem, ostatnim polskim klubem, który tak naprawdę był no, o włos od Ligi Mistrzów, no bo przecież ten dwumecz z Kopenhagą był niezwykle zacięty. Dlatego będzie to trudne zadanie dla Dawida Kroczka wejść w buty po Marku Papszunie, coś zmienić. Ja życzę mu wszystkiego najlepszego, ale na ten moment wygląda to bardzo źle.
0: Bartosz Wieczorek, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
1: Też dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
3: Poranna kawa? Tylko z Radiem Nadzieja.
4: A przed nami kolejny dzień bardzo dziwnego lata. Jest czwartek, 6 sierpnia, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Wiktoria Małż ze mną w studiu. Dzień dobry, Wiktoria.
5: Dzień dobry, cześć Aniu.
4: A więc znów obowiązuje ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami, teraz pochmurno.
5: Nad ranem również trochę zagrzmiało, aż się obudziłam.
4: Oj,
5: więc...
4: wielu z nas się obudziło na te i pioruny, i później też na te ściany.
5: Ale alerty były, więc myślę, że większość z nas też już była przygotowana na takie warunki atmosferyczne.
4: Dziś do 32 stopni, więc znów będzie tak gorąco, ale już dobra wiadomość nadciąga, czyli 25 stopni jutro i w kolejnych dniach, jeśli nic się nie zmieni, jeśli chodzi o prognozy, to w końcu będziemy mieli bardzo przyjemne lato, bo ma być i słonecznie, ale temperatury przez, no przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia, nie będą przekraczały 27-28 stopni, ale będzie cały czas powyżej 23, więc tak.
5: Więc ciepło, przyjemnie, tak, myślę, że nie będziemy narzekać na to, że będzie zbyt gorąco.
4: Więc jeszcze tak, jeszcze dziś zamykamy okna, zaciemniamy co tylko możemy, uważamy na siebie, a już od jutra, mam nadzieję, korzystamy z pięknego lata. Wiktoria, kto w naszym studiu o 9.30 dziś się pojawi?
5: Tak, w naszym studiu pojawi się dzisiaj ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Oczywiście, jak wiemy, sierpień w Kościele w Polsce od lat przeżywany jest jako miesiąc dobrowolnej abstynencji, troski o trzeźwość i właśnie o tym, dlaczego ten apel pozostaje aktualny, ale także o przygotowaniach do 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu. Właśnie porozmawiamy z księdzem biskupem. Zapytam księdza biskupa również o to, jakie znaczenie ten jubileusz ma dla apostolstwa trzeźwości i dlaczego przesłanie ślubów jasnogórskich wciąż również pozostaje aktualne. Więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z księdzem biskupem o godzinie 9.30.
4: Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania i mówimy dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13:15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.

Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek, 11 minut po godzinie 9, za 3,5 minuty zrobimy konkurs, do wygrania będzie książka, a wygrać będzie można tytuł Polskie Cuda Świętego Szarbela, ksiądza Andrzeja Sochala, więc warto być z nami, konkurs robimy za 3,5 minuty.

kwadrans po dziewiątej. Robimy konkurs zgodnie z zapowiedzią. Do wygrania jest książka księdza Andrzeja Sochala Polskie cuda świętego Szarbela. Jak czytamy, w czasie kiedy będziesz czytał tę książkę, wydarzy się kolejny cud. Od jego śmierci w Wigilię 1898 roku zanotowano 45 tysięcy oficjalnie potwierdzonych i zweryfikowanych cudów. Tę książkę wydało wydawnictwo Fronda. Jeśli ktoś z Państwa chciałby ją otrzymać i przeczytać, proszę do nas dzwonić. 512-123-502 lub 512-123-503 to numer telefonów do studia Radia Nadzieja. Czekam na Państwa telefony.

0: A do studia Radia Nadzieja jako pierwsza dozwoniła się pani Barbara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Pani Barbara, jak sobie pani radzi z tymi bardzo wysokimi temperaturami?
1: Ja bardzo lubię ciepło i się myślę, że należy cieszyć tym, że mamy lato, bo to jest lato, więc jest ciepło. Kiedyś lata takie były. No, każdy już zdążył zapomnieć o tym, że
0: no
1: takie
0: właśnie,
1: były lata.
0: Nie rozpieszczała nas pogoda w ostatnich latach.
1: Cieszmy
0: i może
1: się.
0: Tak, dlatego jest nam trochę ciężko wytrzymać. Ale osoby cieszmy starsze, się, czy też małe dzieci, to pamiętajmy, żeby jak jest takie największe słońce, to może w domu posiedzieć, a później popołudniem na spacer wyjść albo wieczorem. Tak. Można w ciągu dnia na przykład czytać książkę dobrą. Pani Barbaro, gratuluję wygranej.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy, do widzenia.
1: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.
0: A jeśli ktoś z państwa za upałami wcale tak bardzo tęsknił nie będzie, to mam dobrą informację, bo one odpuszczają. To dziś już ostatni dzień i 32 stopnie. W kolejnych dniach już ma być takie raczej umiarkowane lato, czyli do 26-27 stopni, ale powyżej 20 i to jest ta dobra informacja. O 9.30 rozmowa z gościem dnia. Biskup Tadeusz Bronakowski będzie gościem Wiktorii Małszy. Zapraszam na tę rozmowę już o 9.30.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Księże biskupie, rozpoczął się sierpień, miesiąc abstynencji, czy też, jak mówią niektórzy, trzeźwości.
2: W Kościele w Polsce sierpień przeżywamy jako miesiąc dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Prosto można wyjaśnić to tak. Trzeźwymi musimy być 12 miesięcy w roku, czyli po prostu zawsze. Natomiast apel o dobrowolną abstynencję w sierpniu skierowany jest do tych dorosłych, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, aby w sierpniu całkowicie z niego zrezygnowali.
1: Dlaczego mają rezygnować? Jaki jest sens tej decyzji?
2: Przed laty założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, odpowiadając na pytanie, dlaczego akurat ja mam zostać abstynentem, skoro zachowuję trzeźwość, przywołał słowa, jakie Pan Jezus skierował do Szymona Piotra. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Dalej ten wielki apostoł trzeźwości tłumaczył, że jeśli rzeczywiście miłujemy Jezusa więcej, to z miłości powinniśmy złożyć tę ofiarę. Powinniśmy wyrzec się tego, co dla nas jest dozwolone. Ktoś może zapytać, czy taka ofiara jest Chrystusowi potrzebna. Tak, Jezus cierpiący w naszych bliźnich, którzy się upijają i którzy tak bardzo krzywdzą siebie i innych, prosi, podaj tym braciom i siostrom pomocną dłoń. Jako abstynent bądź dla nich świadkiem prawdziwej wolności. Broń ich przed społecznym przymusem picia, przed terrorem alkoholowym. Podaj także pomocną dłoń młodym. Bądź dla nich świadkiem. Ucz dzieci i młodzież, że konieczna w ich wieku abstynencja to błogosławieństwo, to wielka radość i potencjał na piękne, pełne dobrych owoców życia. Jezus mówi także do nas. Stając się abstynentem, podajesz mi pomocną dłoń, bo jestem w Twoich bliźnich. Jeśli ktoś twierdzi, że nie jest w stanie funkcjonować bez alkoholu przez miesiąc, to jest to poważny sygnał. Poważny sygnał, by skonsultować się ze specjalistami od uzależnień.
1: Można zatem powiedzieć, że sierpień, miesiąc abstynencji, jest wyjątkową promocją trzeźwości.
2: Oczywiście. Chodzi o pokazanie Polakom, że abstynencja nie jest dziwactwem, jest czymś normalnym, że jest pięknym, zdrowym stylem życia, a dla naszych rodzin i wspólnot jest po prostu dobrodziejstwem. Ważne jest także, aby przy tej okazji przekazywać konieczną wiedzę na temat problemów alkoholowych i różnych uzależnień niszczących nasze społeczeństwo.
1: Wiele osób nie do końca rozumie, kiedy kończy się umiarkowane picie alkoholu, a zaczyna pijaństwo i kiedy kończy się pijaństwo, a zaczyna się choroba alkoholowa. Jak ten problem właściwie rozumieć?
2: Zacznijmy od tego, że osoba dorosła, która nie ma żadnych przeciwwskazań do używania alkoholu, może w sposób umiarkowany z niego korzystać. To znaczy bardzo rzadko i w bardzo małych, wręcz symbolicznych ilościach. Dlaczego? Bo alkohol nie jest witaminą. Bo alkohol to silny środek psychoaktywny, który ma właściwości uzależniające. Ponadto ostatnie badania mówią, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla człowieka. Pijaństwo to zbyt dużo alkoholu na raz. Na przykład powyżej 60 gramów etanolu u mężczyzny i 40 gram u kobiety. Na tym etapie osoba upijająca się może jeszcze sama wyjść z tego nieszczęścia, które prowadzi do utraty zdrowia, przedwczesnej śmierci i które niesie krzywdę tak wielu innym osobom i szkodzi całemu narodowi. Natomiast alkoholizm to choroba, która wymaga diagnozy i fachowej pomocy, a także bezwarunkowej abstynencji osoby uzależnionej od alkoholu do końca życia. Pijaństwo poprzedza alkoholizm. Ono do niego jakże często prowadzi. Eksperci szacują, że w Polsce żyje prawie 800 tysięcy uzależnionych od alkoholu według kryteriów klinicznych. Do tego dochodzi 3 razy więcej osób, które nadużywają alkoholu, ale jeszcze nie spełniają wszystkich kryteriów choroby. to właśnie ta grupa, którą popularnie nazywamy pijakami, sprawia najwięcej problemów i przynosi najwięcej szkód. A przecież oni swoim wysiłkiem mogliby zmienić życie i przerwać ten łańcuch zła.
1: Co mają robić bliscy osób nadużywających alkoholu, bo przecież oni cierpią najbardziej?
2: To prawda. Właśnie na nich najpierw spadają wszystkie nieszczęścia, jakie przynosi pijaństwo i alkoholizm. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostały one same z tymi ogromnymi problemami, aby otworzyły się na pomoc, także tę fachową. Bliscy muszą się nauczyć, jak postępować z kimś, kto się upija. Muszą nauczyć się bronić przed krzywdzicielem. Bardzo ważny jest też aspekt duchowy, aby szukać umocnienia w życiu sakramentalnym i wsparcia w grupie samopomocowej, także w jakiejś wspólnocie, na przykład w Bractwie Trzeźwości. Tu trzeba wspomnieć o wielkiej pracy Bractwa Trzeźwości świętego ojca Maksymiliana w Łomży. Za to piękne świadectwo z całego serca dziękuję. Nigdy nie można zapomnieć o modlitwie i składaniu ofiar duchowych w intencji przemiany życia tych, którzy się upijają. Takim wyrzeczeniem, ofiarą duchową jest z pewnością dobrowolna abstynencja.
1: Księże biskupie, zbliża się 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu. Co ten jubileusz oznacza dla apostolstwa trzeźwości?
2: Przez cały rok przygotowujemy się do tego wspaniałego jubileuszu. Nie jest to tylko wspominanie ważnego historycznego wydarzenia, ale wezwanie do rewizji życia osobistego, rodzinnego i narodowego w świetle wszystkich przyrzeczeń złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Wiemy, że wielki apostoł trzeźwości, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, w tekście ślubów zawarł przyrzeczenie walki z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem. Można powiedzieć, że była to iskra, która przez te 70 lat zapalała rzesze Polaków do wytężonej, wytrwałej pracy trzeźwościowej. Powstało wiele ważnych dzieł i inicjatyw w naszym Kościele, bez których sytuacja w naszej ojczyźnie pod względem problemów alkoholowych byłaby o wiele, wiele trudniejsza. Nasze apostolstwo stale czerpie natchnienie z tego wielkiego daru, jakim były śluby jasnogórskie, a także z nauczania błogosławionego prymasa na temat troski o trzeźwość narodu.
1: Inicjatywa tegorocznego sierpnia przebiega pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Jak ksiądz biskup widzi szansę na to, aby to hasło stało się rzeczywistością?
2: To hasło oddaje prawdę, że do budowy silnej ojczyzny niezbędne jest pielęgnowanie żywej wiary Polaków i cnoty trzeźwości. I nie chodzi tu tylko o siłę gospodarczą, militarną, ale przede wszystkim o ducha narodu, o wierność korzeniom, o budowanie tożsamości narodowej. W papieru zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych na tegoroczny sierpień wyjaśniliśmy, że żywa wiara, systematyczne praktyki religijne, wytrwała praca nad sobą, życie zgodne z wymaganiami Ewangelii chronią przed szkodliwym i ryzykownym zachowaniem, chronią przed pułapką różnych nałogów. To potwierdza nie tylko doświadczenie społeczne, ale także badania naukowe mówią, że praktykowanie wiary ma wartość chroniącą przed wpadaniem w uzależnienia. Musimy pamiętać, że budowa silnej Polski w oparciu o wiarę chrześcijańską i trzeźwość jest procesem. Procesem wymagającym wytrwałości, stałej mobilizacji i ofiarnej pracy wielu Polaków. Nikt nie może zwolnić się z odpowiedzialności, bo tylko zjednoczony

0: nimi o trzeźwość narodu. Włączali się oni w inicjatywy podejmowane przez zespół, jak chociażby w Narodowy Kongres Trzeźwości i w realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Jest niezmiernie ważne, aby w dobrych sprawach, które służą trzeźwości, wspierać się wzajemnie. Tu chodzi przecież o dobro całego narodu, o dobro wszystkich Polaków, bez żadnego wyjątku. Dlatego ostatnie propozycje ograniczenia dostępności alkoholu, zakazu jego reklamy, zasługują na nasze poparcie. Jeśli te rozwiązania prawne zostaną wprowadzone, wtedy jest realna szansa na ograniczenie spożycia alkoholu. A przecież wiemy, że im mniejsze spożycie, tym mniej problemów. Tak mówią badania, tak mówią eksperci do spraw uzależnień.
1: Czy ksiądz biskup mógłby podzielić się jakimś osobistym przeżyciem związanym z sierpniem, miesiącem abstynencji?
0: Dla mnie to czas bardzo intensywnej pracy. Można powiedzieć, że przemierzam ojczyznę wzdłuż i wszerz, aby uczestniczyć w różnych ważnych wydarzeniach trzeźwościowych. W tym roku byłem już w Licheniu, w Miejscu Piastowym, w Rzeszowie i na Jasnej Górze. W sobotę jadę do Gieczwałdu. Oczywiście różne piękne spotkania mają miejsce także na terenie naszej diecezji, jak chociażby msza święta w ubiegłą niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Łapach, którą transmitowała telewizja Polonia. Jest to ogromny wysiłek, ale też wielka, wielka radość, gdy widzę tak wielu apostołów trzeźwości, duchownych i świeckich, którzy poświęcają swój czas, siły i środki materialne, aby organizować i uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych, w intencji trzeźwości narodu, pielgrzymkach, konferencjach, sympozjach czy w różnych bezalkoholowych imprezach. Zawsze głębokim przeżyciem jest dla mnie doświadczenie wspólnoty, wzajemnego zrozumienia i autentycznej troski o ojczyznę. Jako stały, dobrowolny abstynent staram się umacniać w takiej postawie innych i zachęcam do podejmowania tej błogosławionej i jakże potrzebnej decyzji. O dobrowolną abstynencję proszę też Was, kochani słuchacze Radia Nadzieja. Pozwólcie, kochani, że na koniec przytoczę bardzo wymowne słowa sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Ten wielki apostoł trzeźwości mówił z mocą: jeśli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia Virtuti Militari i inne podobne. Dziękuję naszym kochanym słuchaczom i proszę Was z całego serca, abyście zawsze pamiętali to wymowne przesłanie apostolstwa trzeźwości. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich.
1: Księże biskupie, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Dnia Radia Nadzieja był ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
0: Szczęść Boże.
2: Nasz gość dnia.

to jest kolejny bardzo gorący dzień w naszym kraju, w regionie także, bo 32 stopnie prognozowane to temperatura maksymalna. Do tego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Alert dotyczy 14 województw, także warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego również, a w związku z prognozowanym na dziś i jutro burzami, silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu możliwe są przerwy w dostawach prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina też, że należy unikać otwartych przestrzeni. A my się zbliżamy do godziny 10, już za 7 minut w Radiu Nadzieja. Wiadomości i prognoza pogody też.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Niestety zaczynamy od tragicznych informacji z gminy Łomża. 37-letni mężczyzna zginął podczas prac polowych. Dziś mija rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zostań rodziną zastępczą. PCPRR w Kolnie organizuje spotkanie informacyjne. To kolejny sygnał na to, że przy pracach polowych nie ma miejsca na pośpiech czy nieuwagę. Wczoraj wieczorem w miejscowości Kisiołki w gminie Łomża doszło do tragicznego zdarzenia. 37-letni mężczyzna został wciągnięty przez belarkę. O szczegółach mówi młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego PSP w Łomży.
2: Dyżurny łomżyński Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie, że podczas prac polowych wewnątrz prasy belującej został uwięziony mężczyzna. Na miejsce dyżurny skierował 3 zastępy Straży Pożarnych. Po przyjeździe okazało się, że maszyna już nie pracowała, została odłączona. Przystąpiono do ewakuacji osoby poszkodowanej. W tym celu wykorzystano narzędzia hydrauliczne, porozginano konstrukcję belarki i uwolniono mężczyznę. Niestety znajdujący się na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
1: Podczas trwających żniw strażacy kierują szczególny apel do wszystkich rolników.
2: Rokrocznie odnotowujemy wypadki, tragiczne wypadki podczas prac polowych. W związku z powyższym jako strażacy apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac z maszynami rolniczymi. Prosimy, aby przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem, czy to zatorów, czy z konserwacją, czy naprawą, aby bezwzględnie wyłączyć maszynę i zabezpieczyć ją przed przypadkowym uruchomieniem.
1: Okoliczności wczorajszego zdarzenia są wyjaśniane.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Podczas spotkania z obywatelami prezydent Karol Nawrocki podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury. Odbędzie się to dziś przed Pałacem Prezydenckim o 17:30, zapowiedział rzecznik głowy państwa. Rafał Leśkiewicz ocenia, że był to jego zdaniem rok dobrej prezydentury dla Polski.
4: Choć w bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy. A w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali na szczęście nieudane próby, by utrudniać funkcjonowanie panu prezydentowi.
1: Rafał Leśkiewicz, dopytywany o najważniejsze osiągnięcia pierwszego roku prezydentury, wskazuje, że w polityce krajowej było to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
4: Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO, kilku formatów Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki, inicjatywy Trójmorza, wzmocnienia sojuszu z krajami Morza Bałtyckiego i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
1: Dokładnie rok temu Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Świątynie, klasztory i zabytkowe budynki z województwa podlaskiego odzyskają dawny blask. Ponad 2,5 miliona złotych z budżetu województwa podlaskiego trafi do łącznie 40 beneficjentów na remontowanie historycznych elementów w naszym regionie. Dzięki wsparciu uda się przeprowadzić między innymi remonty elewacji i dachów, konserwacji ołtarzy, ambon czy organów. Jak podkreśla marszałek Łukasz Prokorym, inwestycje pozwolą zachować najcenniejsze zabytki regionu dla przyszłych pokoleń.
5: To, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
1: Wsparcie pozwala zachować dziedzictwo kulturowe naszego regionu, mówi wicemarszałek Marek Malinowski.
6: Są to głównie obiekty sakralne, ale no cóż, tak nam się historia ułożyła, że głównie takie zabytki w województwie podlaskim mamy, ale też pojawiają się inne. My jako samorząd województwa podlaskiego od lat wspieramy zabytki. W tym roku jest to kwota 3 800 000 zł. Wiem, że również Państwo przeznaczacie między innymi środki parafialne, także inne na ten cel. Razem chcemy dbać o nasze zabytki. Bo to jest nasze dziedzictwo, które chcemy pozostawić następnym pokoleniom.
1: W W tegorocznym budżecie województwa podlaskiego na ochronę i ratowanie zabytków zaplanowano blisko 4 miliony złotych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zostań rodziną zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie organizuje otwarte spotkanie informacyjne. To propozycja dla tych, którzy myślą o tym, aby dać dziecku bezpieczny dom. Podczas spotkania będzie czas na pytania, rozmowy i rozwianie wszelkich wątpliwości, mówi Ewelina Przytuła, dyrektor PCPR w Kolnie.
7: Podczas spotkania dowiesz się, kto może zostać rodziną zastępczą, jak wygląda proces kwalifikacji oraz jakie wsparcie otrzymują rodziny zastępcze. Udział jest bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje. Być może właśnie ty możesz otoczyć opieką dziecko, które z różnych powodów nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. Wystarczy przyjść, porozmawiać i dowiedzieć się więcej.
1: Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 11 w siedzibie PCPR w Kolnie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Już 27 stopni na termometrach w regionie. Temperatura maksymalna wyniesie dziś 32 stopnie. Obowiązuje ostrzeżenie przed wysoką temperaturą, także przed burzami z piorunami. W nocy 18 stopni, jutro już chłodniej, bo maksymalnie do 25 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20.30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
8: Po reklamie.

0: Za nami pierwsza połowa wakacji i był to okres bezpieczniejszy na drogach niż przed rokiem. Od początku wakacji do 31 lipca policja zanotowała prawie 2400 wypadków drogowych. W zeszłym roku było ich 2,5 tysiąca. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji mówi, że mniej było w tym czasie ofiar śmiertelnych.
1: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188. Mniejsza jest również liczba osób rannych, które zostały w wyniku wypadków drogowych. Obecnie 2885 osób. W ubiegłym roku takich sytuacji było 2965.
0: Niestety problemem są cały czas kierowcy, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu.
1: My zatrzymaliśmy już prawie 11 tysięcy kierujących, którzy decydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. To oczywiście zachowanie, które wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
0: Powiedział policjant, a od początku wakacji do końca lipca policja stwierdziła prawie 2300 przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym i ponad 1000 poza obszarem zabudowanym. Tacy kierowcy muszą się liczyć z odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące.

0: Zdarzają się ogromne dewastacje, tak mówił na naszej antenie dyrektor MPGKM w Łomży Marek Olbryś o mieszkaniach komunalnych. Podkreśla, że osoby, które dostają mieszkania za darmo, o nie nie dbają i swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo innych lokatorów.
1: Czujniki czadu, ludzie wyjmują baterie, przeznaczają je dla własnego użytku. Zagrożenie dla życia to jest bardzo duże wtedy, jeżeli baterie się wyjmie z czujnika, to on po prostu nie działa. Zdarzają się olbrzymie dewastacje. Przykładem tego jest budynek przy ulicy Kamiennej 11, gdzie nowy, dobry budynek po prostu jest już tak bardzo zniszczony. Ale to jest takie powszechne. Ktoś dostaje mieszkanie za darmo i czuje się, że to ktoś za niego to naprawi, pomaluje i jest okej. Okay. Roszczeniowość jest wielka, a dbałość mała.
0: Marek Olbryś podkreśla, że przez ustawę z 1994 roku, która pozwala na wykup mieszkania komunalnego nawet za 20% jego wartości, zasób miasta w tego typu lokale jest mocno ograniczony. Dodaje, że mieszkania komunalne powinny być dla osób, które są uzależnione od czyjejś pomocy.
1: Nie, że coś komuś się należy, bo tata miał ten lokal komunalny, rodzice umierają, młody człowiek wchodzi w ten lokal i on dziedziczy ten lokal po rodzicach i może tam mieszkać razem z rodziną swoją, jak się ożeni, jak założy rodzinę, tak? No coś nie tak, bo mieszkanie komunalne to powinno służyć ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Są z niepełnosprawnościami ludzie i tak dalej, nie mogą...
2: To dlaczego tak nie ma obecnie?
1: Ustawy, inne przepisy obowiązują gminę do takiej pomocy, tak?
0: Obecnie na liście osób uprawnionych do otrzymania miejskiego lokalu w Łomży znajduje się 247 rodzin.

0: A na wsi upał prac nie przerywa. Wprawdzie część sprzętu rolniczego posiada klimatyzację, ale wiele prac polowych trzeba wykonywać w bardzo wysokiej temperaturze. Pan Rafał ze wsi Wąsy na Mazowszu podkreśla, że zboże musi być zebrane, kiedy jest sucho.
1: Mogę do pana tu zajrzeć?
2: To jest kombajn zbożowy do koszenia zbóż, tak? Wszelkiego rodzaju. Kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, wszystkie zboże kosi.
3: No pod się leje z czoła, widzę.
2: No leje się, no jest temperatura, myślę, że około 40 stopni aktualnie, więc to są dobre warunki na wakacje, a niekoniecznie do pracy, ale my nie mamy jakby wyjścia, no zbieramy, bo musimy zebrać. Zbiór zboża to jest tylko w zasadzie w dzień, bo w nocy jest rosa, więc na głowie jest szmatka, która nie, już nie czapka, bo człowiek się poci, doopiekowany musi być sprzęt. No są temperatury, które niestety, no powodują różne i awarie, więc trzeba dbać. No i odpalamy.
1: Wszystkiego chłodnego.
2: O, chłodnego. Przydałoby się. Dziękuję.
0: Jeszcze tylko dziś tak gorąco. Pocieszamy wszystkich rolników. Jutro już znacznie przyjemniejsza aura. Myślę, że do pracy też, bo już jutro 25 stopni, w sobotę 22, a w niedzielę 24 stopnia. To jest Radio Nadzieja w czwartek, 6 sierpnia, 32 minuty po 10.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: A w Ostrówkach na Ukrainie ostatni dzień ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Prace badawcze były prowadzone przez miesiąc, uczestniczyli w nich przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś jest spodziewany komunikat końcowy. Do tej pory archeolodzy wydobyli z ziemi 55 szczątków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Badania były prowadzone na terenach dwóch wsi spalonych w 1943 roku przez Ukraińców. To Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Strona ukraińska obserwowała badania, wspierała je technicznie i merytorycznie. Dbaliśmy też o bezpieczeństwo ekipy, tak mówił archeolog ze Lwowa, profesor Jarosław Oneszczuk. Była policja i inne służby, żeby nie doszło do prowokacji i innych niebezpiecznych zdarzeń, podkreślał ukraiński archeolog. Ukraińcy uczestniczący w pracach na terenie Ostrówek i Woli Ostrowieckiej przypominają, że na terenie ich kraju trwa wojna z rosyjskim agresorem, który oprócz bezpośrednich uderzeń wykorzystuje także elementy wojny hybrydowej.

0: Jest 11. Zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Obwodnica Ostrołęki może być ukończona szybciej niż planowano, a zatem jeszcze w tym roku trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego w Łomżyńskim Szpitalu. W upalne dni sprzedaż wody butelkowanej rośnie nawet trzykrotnie. Obwodnica Ostrołęki jest ukończona w 65%, poinformował prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Optymistyczne dane mówią, że inwestycje uda się zakończyć zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze w tym roku, mówi gospodarz Ostrołęki.
2: Prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana. Odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też. Natomiast na tym odcinku związanym z mostem, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony osiedla Łęczysk. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy, jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
1: Prezydent Ostrołęki podkreśla, że obwodnica przyczyni się do upłynnienia ruchu w mieście.
2: No i ten ruch się myślę, że rozłoży. Kiedyś, jak to inżynierzy projektowali ten układ komunikacyjny, no to dwa mosty do jednego ronda spieli, no to prędzej czy później mogło się skończyć tym, czym się skończyło. Projektowali w latach 90., gdzie ten ruch jeszcze był nie taki, jak jest teraz, więc no, powodowało to korki. Myślę, że ta obwodnica to odciąży też Stacha Konwy, przebudowujemy to trasę wylotową na Olsztyn. Będzie szerzej, więc też no, myślę, że i tak już jest generalnie po tych zmianie organizacji na tym rondzie głównym, wjazdowym, to oznakowanie poziome już sprawiło, że ten ruch stał się płynniejszy, a myślę, że po dokończeniu tych inwestycji jeszcze będzie lepiej.
1: Koszt budowy obwodnicy Ostrołęki to około 200 milionów złotych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Będzie nowocześnie, funkcjonalnie i bardzo przyjemnie. W Łomżyńskim Szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Sale i pomieszczenia przechodzą modernizację, aby poprawić komfort zarówno najmłodszym pacjentom, jak i ich rodzicom. Co ważne, mimo remontu dzieci nadal mogą liczyć na pełen zakres opieki medycznej, mówi Jolanta Gryc z Łomżyńskiego Szpitala.
4: Na czas remontu oddział dziecięcy został przeniesiony do nowej lokalizacji na drugim piętrze, gdzie dzieci mają naprawdę bardzo dobre warunki. Dzieci, rodzice, opiekunowie. Wszystkie świadczenia są realizowane. Dzieci są przyjmowane i praca oddziału jest utrzymana. Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Jak tylko zakończą się prace budowlane, przejdziemy wszystkie odbiory, wówczas oddział wróci do swojej nowej, wyremontowanej lokalizacji.
1: Remont jest możliwy dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu Interreg Polska-Litwa.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zdarzają się ogromne dewastacje, tak mówił na naszej antenie dyrektor MPGKM w Łomży Marek Olbryś o mieszkaniach komunalnych. Podkreśla, że osoby, które dostają mieszkania za darmo, oni nie dbają i swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo innych lokatorów.
5: Czujniki czadu. Ludzie wyjmują baterie, przeznaczają je dla własnego użytku. Zagrożenie dla życia to jest bardzo duże wtedy, jeżeli baterie się wyjmie z czujnika, to on po prostu nie działa. Zdarzają się olbrzymie dewastacje. Przykładem tego jest budynek przy ulicy Kamiennej 11, gdzie nowy, dobry budynek po prostu jest już tak bardzo zniszczony. Ale to jest takie powszechne. Ktoś dostaje mieszkanie za darmo i czuje się, że to ktoś za niego to naprawi, pomaluje i jest okej. Okay. Roszczeniowość jest wielka, a no dbałość tutaj też mała.
1: Marek Olbryś podkreśla, że przez ustawę z 1994 roku, która pozwalała na wykup mieszkania komunalnego nawet za 20% wartości, zasób miasta w tego typu lokale jest mocno ograniczony. Dodaje, że mieszkania komunalne powinny być dla osób, które są uzależnione od czyjejś pomocy.
5: Nie, że coś komuś się należy, bo tata miał ten lokal komunalny, rodzice umierają, młody człowiek wchodzi w ten lokal i on dziedziczy ten lokal po rodzicach i może tam mieszkać razem z rodziną swoją, jak się ożeni, jak założy rodzinę, tak? No coś nie tak, bo mieszkanie komunalne to powinno służyć ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Są z niepełnosprawnościami ludzie i tak dalej, nie mogą...
6: To dlaczego tak nie ma obecnie?
5: Ustawy, inne przepisy obowiązują gminę do takiej pomocy, tak?
1: Obecnie na liście osób uprawnionych do otrzymania miejskiego lokalu w Łomży znajduje się 247 rodzin. tak upalne dni sprzedaż wody butelkowanej rośnie nawet trzykrotnie, przekazują przedstawiciele branży. Dziś ostatni dzień fali upałów w Polsce. Wczoraj termometry w centrum kraju wskazywały nawet 40 stopni. Jak mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy Dariusz Lizak, przy tak wysokich temperaturach producenci wody w butelkach obserwują dwukrotny, a nawet trzykrotny wzrost popytu.
7: I one wynikają, powiedzmy, oczywiście z bezpośredniej też konsumpcji wód butelkowanych, natomiast też może wynikać to z tego, że my w tych okresach kwioletnich robimy też zapasy. No, gospodarstwa domowe w tym okresie magazynują jakąś część wody po to, żeby oczywiście mieli ją pod ręką.
1: Największym zainteresowaniem cieszą się średnie butelki wody o pojemności od połowy do 1,5 litra. Nie ma znaczenia, czy jest ona gazowana, czy nie. Rzecznik prasowy polskiego producenta wody Katarzyna Owsianko mówi, że firmy z branży na bieżąco analizują prognozy pogody i dane z rynku.
8: Możemy odpowiednio wcześniej zaplanować i przygotować produkcję i logistykę, aby woda była dostępna zawsze wtedy, kiedy potrzebuje jej konsument, również podczas największych upałów.
1: Branża rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu zaraz po zakończeniu lata.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Jest gorąco, 28 stopni na termometrach teraz, 32 to prognozowana temperatura maksymalna. Dzisiaj także obowiązuje ostrzeżenie przed silnymi burzami z piorunami. W nocy 18 stopni, jutro już chłodniej, bo 25 stopni maksymalnie i w pogodzie zacznie się nieco spokojniejszy czas.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
3: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: A upalnej aurze, drodzy państwo, zawsze towarzyszą gwałtowne burze. Przypomina o tym klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Naukowiec zwraca uwagę, że intensywne, ale krótkotrwałe opady powodują często niewielkie podtopienia, ale nie wpływają na wzrost poziomu wód i poprawę sytuacji hydrologicznej w dużych rzekach.
2: Gorące powietrze to z jednej strony powietrze osuszające, ale niosące olbrzymie ilości wody. I w przypadku, gdy zostanie ono sprowokowane przez ruchy gwałtowne, na przykład pojawienie się frontu, de facto trzeba się to jest z gwałtownymi opadami. To kończy się w wielu przypadkach podtopieniami, wystąpieniem wód z rzek.
1: Klimatolog wyjaśnia, że wzrost temperatury to swojego rodzaju huśtawka między gwałtownymi zjawiskami.
2: To jest w zasadzie przekaz szczególnie dla terenów górskich, które dzisiaj cierpią w Polsce na niedobory wody. Dużo rzek w Polsce, szczególnie na południu, notuje stany niższe od minimum okresowych, co oznacza, że koryta rzek są dość, można powiedzieć, pustawe. Może się zdarzyć tak, tego się też spodziewamy w najbliższych dniach, że przyjdzie w tym miejscu potężny opad, który wypełni nam koryta rzeczne, ale w taki sposób, że praktycznie będziemy mieli do czynienia z problemem związanym z nadmiarem wody.
1: A oba te zjawiska, zarówno niedoboru, jak i nadmiaru wody, są objawami wzrostu temperatury powietrza. To jest czwartek, 6 sierpnia. Spędzają go państwo z Radiem Nadzieja. Już 16 minut po godzinie 11.

0: 11 osób zginęło, a ponad 740 zostało rannych. To tegoroczny policyjny bilans wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi od początku roku. Takich wypadków było ponad 800. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji przypomina szczególnie rodzicom, że w ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące tych pojazdów.
1: Osoby do 13 roku życia, dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych podczas poruszania się czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną lub też urządzeniami transportu osobistego. Osoby, a więc dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
0: W ostatnich dniach władze niektórych miast decydują się na wprowadzenie strefy z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Taki zakaz wprowadziło już Kutno, a zastanawia się nad tym także Bełchatów.

0: Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale też dla historii naszego miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówił w audycji Święty Wawrzyniec patron Łomży, prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
1: Inicjatywa obywatelska, grupa mieszkańców założyła komitet, spotkała się w ratuszu ze mną, z przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
0: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
1: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w hali kultury o godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
0: A pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był właśnie świętemu Wawrzyńcowi. Święty Wawrzyniec będzie pierwszym oficjalnym patronem Łomży. A my w wakacyjne sierpniowe wtorki zapraszamy Państwa o 12:15 do słuchania audycji poświęconej właśnie świętemu Wawrzyńcowi, czyli patronowi Łomży. Już 31 minut po godzinie 11:00. Za niecałe 10 minut profesor Jerzy Bralczyk i audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Filip chciał niedawno napisać, że wybrał pewien zestaw pojemników. Taki zestaw pojemników, który miał 32 szuflady. No to pewnie jakiś jeden pojemnik z wieloma szufladami. I jak powinien to powiedzieć? Proponuje pan Filip trzy możliwości. Wybrałem zestaw z 32 małymi szufladami. Drugi wariant. Wybrałem zestaw z 32 małych szuflad. I wreszcie trzeci wariant. Wybrałem zestaw, który miał 32 małe szuflady. I pyta pan Filip, która z tych form jest poprawna. Wszystkie, panie Filipie, wszystkie. Nawet gdyby pan powiedział, że wybrał pan zestaw 32-szufladkowy, bo to małe szuflady, wtedy trudniej byłoby inaczej informację o rozmiarze tych szuflad podać, ale 32-szufladkowy także byłoby dobre. To wspaniałe, że możemy mówić o tej samej sprawie na wiele różnych sposobów. Może najbardziej dziwaczny wydał mi się ten wariant, wybrałem zestaw z 32 małych szuflad. Bo owszem, mówimy, że była jakaś 32, ale wtedy, nie wiem, może mamy na myśli czasem jakiś kaliber broni, może coś innego, może nawet o ludziach mówić, że była ich 32, ale o szufladach czy powiemy? Raczej nie. Lepsza jest taka forma, która nie tylko jest poprawna, ale nie zwraca czyjejś specjalnej uwagi, chyba że jest bardzo piękna. Dlatego bym powiedział z 32 małymi szufladami, albo też, jeśli bym miał trochę czasu i chciałbym bardziej być precyzyjny, już nie chciałbym mieć żadnych wątpliwości, zestaw, który miał, albo ma, bo pewnie pan jeszcze go ma, ten zestaw. Zestaw, który ma 32 małe szuflady. Wtedy już żadnych wątpliwości być nie może. Te warianty są poprawne, ale wszystkie, żaden z nich nie jest niepoprawny.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Już za 6 minut godzina 12, a papież Leon XIV na spotkaniu z młodzieżą franciszkańską w Asyżu wskazał, że trzeba odrzucać kulturę siłę i budować cywilizację miłości.
1: Leon XIV podczas spotkania przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej, odpowiadając na pytanie, jak być uczniem Chrystusa i nieść nadzieję rówieśnikom, przypomniał, że franciszkanie od wieków inspirowali dialog i pokój między wyznawcami różnych religii. Od chrześcijan będzie się coraz bardziej oczekiwać, że staną się budowniczymi pokoju w społeczeństwach kuszonych, by wykorzystywać religię instrumentalnie do przeciwstawiania sobie różnych tożsamości. Papież mówił też o konieczności pojednania, oczyszczenia pamięci i ewangelicznym radykalizmie. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: A już za 5 minut na antenie Radia Nadzieja, modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Chrystus jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w nim ma swój zbawczy korzeń, Chrystus został wzięty w nawias i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska. Mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu. Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. No oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawias, to przestał też istnieć Bóg. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad znaczeniem wielorakim europejskości. W każdym razie Sobór Watykański II, zdając sobie sprawę z tego innego ducha Europy, nie tylko, ale tu ma swą kolebkę ten duch na naszym kontynencie. Tu ma także niestety swoje szczyty tragiczne, które pamiętamy, bo należą do tego stulecia. Myśmy sami to odczuli na swoich dziejach dwudziestowiecznych. Dlatego Sobór Watykański II sformułował to zdumiewające zdanie. Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojące świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: To będzie, drodzy Państwo, wyjątkowe zaćmienie słońca o skali, której nie widziano w Europie od 27 lat. W Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%. Między innymi w Hiszpanii będzie można zobaczyć rzadkie, całkowite zaćmienie słońca. A to spektakularne zjawisko na niebie można sobie zaznaczyć w kalendarzu już w najbliższą środę, 12 sierpnia. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki podkreśla, że chociaż całkowite zaćmienie słońca widoczne będzie tylko na stosunkowo niewielkim obszarze kontynentu, to jednak z pewnością będzie to prawdziwy astronomiczny spektakl.
1: Tegoroczne całkowite zaćmienie słońca będzie pierwszym całkowitym zaćmieniem słońca widocznym w kontynentalnej części Europy od 27 lat, od pamiętnego 11 sierpnia 1999 roku. Nie zobaczymy go jednak z Polski, tak samo jak nie widzieliśmy go 27 lat temu. Wtedy pas zaćmienia całkowitego przebiegał najbliżej nas przez Węgry, w okolicach jeziora Balaton. Tym razem mieszkańcy Polski, żeby zobaczyć to zaćmienie całkowite, będą musieli wybrać się na Półwysep Iberyjski, ale również na Islandii, na fiordach zachodnich czy na Półwyspie Snæfellsnes będzie można takie zjawisko zobaczyć.
0: Ale jeśli chcemy uniknąć tłumów, to zaćmienie słońca, chociaż nie całkowite, będzie można oglądać także z Polski. Jak zapewnia Karol Wójcicki, w kraju również czeka nas prawdziwe widowisko, które będzie tym bardziej wyjątkowe, że pojawi się dokładnie o zachodzie słońca.
1: Z Polski zobaczymy tym razem bardzo głębokie, najgłębsze od 99 roku, zaćmienie częściowe. Ono w różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia, gdzie słońce zajdzie wyjątkowo wcześniej. Jeszcze przed kulminacyjną fazą tego zaćmienia. Co bardzo ważne, to będzie wyjątkowe zaćmienie, które wydarzy się o zachodzie słońca, więc te momenty największego zasłonięcia słońca wystąpią właśnie wtedy, kiedy słońce będzie albo tuż nad, albo dokładnie na linii widnokręgu.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę 12 sierpnia między 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi między 20 a 29. Co ciekawe, tej samej nocy po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy, bo w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: będzie nowocześnie, funkcjonalnie i bardzo przyjemnie. W łomżyńskim szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Sale i pomieszczenia przechodzą modernizację, aby poprawić komfort zarówno najmłodszym pacjentom, jak też ich rodzinom. Co ważne, mimo remontu dzieci nadal mogą liczyć na pełen zakres opieki medycznej, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
1: Na czas remontu oddział dziecięcy został przeniesiony do nowej lokalizacji na drugim piętrze, gdzie dzieci mają naprawdę bardzo dobre warunki. Dzieci, rodzice, opiekunowie, wszystkie świadczenia są realizowane. Dzieci są przyjmowane i praca oddziału jest utrzymana. Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Jak tylko zakończą się prace budowlane, przejdziemy wszystkie odbiory, wówczas oddział wróci do swojej nowej, wyremontowanej lokalizacji.
0: Remont jest możliwy dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu Interreg Polska-Litwa.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja, a na zegarach już 12:30. Czy Ojciec Święty Leon XIV przyjedzie do Polski? To byłaby wielka radość, tak potencjalną pielgrzymkę papieża, skomentował proboszcz parafii archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołd. Wczoraj wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Ich rozmowa dotyczyła rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki Leona XIV do Polski. Będziemy z radością czekać na wiadomości, mówi ksiądz Bogdan Bartołd.
1: Mam nadzieję, że te nasze marzenia się spełnią. Zawsze oczywiście przybycie Ojca Świętego jest dla nas wielkim wydarzeniem i myślę, że taka pielgrzymka byłaby takim też dla nas wielkim wydarzeniem umocnienia wiary. No i nie ukrywam, że jest to wiadomość, która nas raduje i cieszy. Tym bardziej, że my jeszcze starsi mamy w pamięci pielgrzymki naszego Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, więc jeżeli papież Leon rzeczywiście zechce być razem z nami, powiem krótko, będziemy się radować i cieszyć i przywitamy go z taką polską, piękną gościnnością.
0: Formalne zaproszenie do Polski. Te zaproszenia zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową, przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego, przez premiera Donalda Tuska, jak też przez stronę kościelną reprezentowaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Termin pielgrzymki nie jest znany. Najbardziej prawdopodobny jest rok 2028. Pielgrzymka papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk. Tak czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A już za 9 minut radiowa kronika województwa podlaskiego.

0: Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. To będą pierwsze takie pociągi w regionie. Województwo Podlaskie zakupi 2 hybrydowe składy kolejowe, które będą obsługiwały regionalne połączenia. Składy dostarczy firma Newag. To historyczna inwestycja, która przede wszystkim poprawi komfort

0: Pojazdy łączą zalety pociągów elektrycznych i spalinowych, dzięki czemu sprawdzą się na różnych liniach kolejowych.
1: Są to pojazdy na dzień dzisiejszy w tym zamówieniu podstawowym trójczłonowe o pojemności 138 pasażerów na miejscach siedzących, 158 dodatkowo na miejscach stojących. Dwunapędowe. Te pojazdy mogą być eksploatowane w trakcji elektrycznej, wtedy kiedy jest napięcie zasilające dostarczane przez pantograf do pojazdów, ale mogą również być eksploatowane w trakcji spalinowej. Cztery silniki spalinowe, które fizycznie są zabudowane w tym pojeździe, umożliwiają eksploatację w trakcji spalinowej tych pojazdów z prędkością 120 km. W wersji elektrycznej również cztery silniki, ale elektryczne, umożliwiają eksploatację tych pojazdów z prędkością 160 km na godzinę.
0: Wartość jednego pojazdu to blisko 59 milionów złotych, a całe zamówienie opiewa na niemal 118 milionów. Inwestycja otrzyma 80 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego, natomiast pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu województwa.
2: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
0: Strażacy ochotnicy zyskają nowy sprzęt i wyposażenie. Do jednostek OSP z subregionów Łomżyńskiego i Suwalskiego trafią 2 miliony złotych. To pierwsza tura wsparcia w ramach programu Podlaskie wspiera OSP 2026. Jak podkreśla marszałek Łukasz Prokorem, program ma wzmacniać jednostki OSP i poprawiać bezpieczeństwo mieszkańców całego regionu.
3: Dzisiaj przekazujemy dla 111 gmin kwotę niespełna 2 milionów złotych z naszego programu, z naszego budżetu na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Jest to też wyraz podziękowania naszym druhom za ich ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu i jego mieszkańców. Są to kwoty, które wesprą zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, także umundurowania. Wszystko po to, aby naszym strażakom pracowało się bezpieczniej i lepiej i aby w takich warunkach mogli ratować nasze mienie i życie.
0: Ochotnicze straże pożarne są wizytówką regionu i powodem do dumy, podkreślał członek zarządu Jacek Piorunek.
4: Te 2 miliony złotych, które samorząd województwa podlaskiego w tej edycji przeznaczył, wierzę, że będą uzupełnieniem środków finansowych dla ochotniczych straży pożarnych, którymi państwo dysponują. Dzisiaj wygląd straży pożarnych w naszym regionie, w całej Rzeczypospolitej, to naprawdę pole do dumy. Oczywiście w wielu przypadkach jest jeszcze wiele do zrobienia. To nie ulega wątpliwości, ale generalnie ujmując problem, to wygląda to już nieźle. Mnóstwo gmin i ochotniczych straży pożarnych dysponuje naprawdę dobrym sprzętem, nowymi samochodami bojowymi.
0: Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, specjalistycznej odzieży ochronnej, hełmów, węży pożarniczych, radiotelefonów i latarek, a także na zakup lub remont sprzętu ratowniczego oraz pojazdów pożarniczych. Finansowanie obejmie również organizację szkoleń dla strażaków ochotników z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy. Kampanie prozdrowotne, warsztaty i szkolenia to tylko część inicjatyw, które zostaną zrealizowane przez Rady Seniorów z województwa podlaskiego. Dofinansowanie trafiło do 21 organizacji, którym przekazano łącznie 300 tysięcy złotych. Jak zaznacza marszałek Łukasz Prokorym, aktywne Rady Seniorów odgrywają coraz większą rolę w życiu lokalnych społeczności.
5: To pokazuje, że wspieranie seniorów jest niezwykle ważnym elementem pracy obecnego zarządu województwa, bo myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że albo jesteśmy seniorami, albo będziemy. Każdy z nas jest któryś z tych dwóch grup. Mnie bardzo cieszy, że tych rad seniorów jest coraz więcej w naszym województwie. Ta aktywność naszych podlaskich seniorów jest coraz większa. Te środki będą przeznaczone na różne szkolenia, inicjatywy, pomysły i działania. Też chciałbym wskazać Państwu, że mamy wiele też różnych innych działań, w których również seniorzy mogą poprzez swoje stowarzyszenie i fundacje korzystać. Jestem przekonany, że te środki są to środki dobrze wydane.
0: Członek zarządu Jacek Piorunek dodawał, że przekazane środki pozwolą radom rozwijać wiele wartościowych projektów.
4: Cieszy nas różnorodność tych projektów, cała gama życia społecznego, zdrowie, kultura, turystyka, sport, także rozrywka, chociażby seniorada w mieście Łomży. Namawiajcie swoich, tutaj zwracam się do burmistrzów, wójtów, namawiajcie swoich kolegów do tworzenia podobnych rad w gminach sąsiednich. Wszystkie rady, które wnioskowały do nas, wszystkie rady środki finansowe otrzymały.
0: Celem programu jest aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i utracie samodzielności oraz poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. Rady Seniorów z gminy Kulesze Kościelne, gminy Łapy, miasta Łomża czy gminy Choroszcz.
2: Mecenasem Kroniki Radiowej jest województwo podlaskie.
6: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

A to oczywiście Prince, jeden z jego największych przebojów. A my się zbliżamy cały czas do godziny 13 za 4,5 minuty na naszej antenie wiadomości, prognoza pogody, a do 13 Bruce Springsteen.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Ceny oleju napędowego rosną szybciej niż benzyny 95. W najbliższą niedzielę w Ciechanowcu odbędzie się kolejne podlaskie święto chleba. Karol Nawrocki świętuje rok urzędowania. 6 sierpnia w południe został zaprzysiężony w Sejmie. Z tej okazji w siedzibie głowy państwa w Warszawie przy krakowskim przedmieściu szykuje się wielka feta. Drzwi pałacu mają być otwarte od 17 dla wszystkich.
2: Debata ma być podobno merytoryczna, tematyczna, potem krótki koncert, a potem głos zabierze Karol Nawrocki. Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker już teraz zaprasza wszystkich, którzy będą przy krakowskim przedmieściu i będą chcieli przyłączyć się do świętowania.
3: Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie. Bądźmy razem także w tym roku.
2: Przedstawicieli rządu na pewno tutaj nie będzie. Mówił o tym Radosław Sikorski. Szef dyplomacji wytykał błędy w polityce zagranicznej obecnemu prezydentowi. Przywołał Andrzeja Dudę i jego 24 podpisy pod rządowymi nominacjami ambasadorskimi i brak podpisu w kilkudziesięciu przypadkach, jeśli chodzi o obecnego prezydenta.
4: Przyjmuje ambasadorów obcych państw listy uwierzytelniające, a nie podpisuje nominacji polskim ambasadorom.
2: Do tego trzeba jeszcze doliczyć 41 prezydenckich wet, najwięcej po 1989 roku.
1: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ceny oleju napędowego rosną szybciej niż benzyny 95. Według eksperta do spraw bezpieczeństwa energetycznego Wojciecha Jakubika powodem jest import znacznej ilości diesla z Bliskiego Wschodu do Europy. Cena za litr oleju napędowego miejscami w Polsce wynosi około 8 zł. Wojciech Jakubik ze Środka Bezpieczeństwa Energetycznego podkreślił, że ceny wszystkich paliw rosną, ale rzeczywiście najdroższy jest olej napędowy.
6: Europa nie tylko produkuje sama diesel, ale też dużo go importuje i to w dużej mierze 20% z Bliskiego Wschodu. A zatem na przykład problemy Arabii Saudyjskiej, która miała atakowane rafinerie, która teraz ma atakowane tankowce przez terrorystów Houthi, one przekładają się na wzrost ceny, na mniejszą dostępność gotowego diesla, czyli tego, co wytwarzamy z ropy naftowej w rafinerii. To powoduje, że ten diesel rośnie wyżej i szybciej.
1: Ekspert wspomniał również, że Polski nie stać na kolejny pakiet CPN. Jego zdaniem należy wprowadzić podatek od nadmiernych zysków firm paliwowych. Rząd pracuje nad takimi rozwiązaniami po tym, jak prezydent zawetował pierwszy projekt ustawy, która miała wprowadzać taki podatek. Zapach świeżo wypiekanego chleba, ludowa muzyka i tradycje, które wciąż żyją. I w najbliższą niedzielę w Ciechanowcu odbędzie się 24. Podlaskie Święto Chleba. Jedno z największych wydarzeń plenerowych w regionie, które każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających. To okazja, by przenieść się w czasie i zobaczyć, jak przed laty wyglądało życie na podlaskiej wsi. Zaprasza zastępca dyrektora Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Anna Wiśniewska.
7: Parada zabytkowych ciągników i lokomobil. Oczywiście ceremonia dożynkowa, czyli pokazy żniwne na polu i pokaz mucenia zboża na polu, czyli młockarnia napędzana lokomobilą oraz silnikiem SM. Pokażemy też Państwu stary zwyczaj, obrzęd święcenia zwierząt, który kiedyś na wsi wykonywano w dniu 16 sierpnia. W trakcie tej imprezy będzie można również wziąć udział i zrobić samodzielnie tak zwaną równiankę, czyli tradycyjny polski bukiet żniw.
1: W programie nie zabraknie również pokazów dawnych prac żniwnych.
7: Będą też otwarte obiekty, więc będzie można zajrzeć do chat, jak wyglądało to życie codzienne. Oczywiście pokaz żniwny, czyli żęcie zboża, sierpę, kosą, podbieranie tego zboża i myślę, że też atrakcją będzie koszenie zboża żniwiarką. Właściwie tego już na żadnym polu, na żadnej wsi nie zobaczymy. Będą nam towarzyszyły stoiska z tradycyjnym chlebem.
1: Uroczystości tradycyjnie rozpocznie msza święta o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych na terenie skansenu. Na uczestników czekają również występy kapel i zespołów folklorystycznych, a zwieńczeniem święta będzie koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie wystąpi zespół Demono.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Więcej miejsca do tańca będą mieli uczestnicy międzypokoleniowych dyskotek na łomżyńskich bulwarach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zdecydował o położeniu dodatkowej kostki brukowej, dzięki czemu parkiet stał się szerszy. O szczegółach mówi dyrektor Mosiru Bernadeta Krynicka.
8: Wykorzystaliśmy taką przestrzeń i położyliśmy kostkę w szczycie kapitanatu. Dzięki temu mamy większą powierzchnię do tańca, mamy siedzisko dodatkowo i jest cień tam, więc jeżeli zaczynamy dyskoteki o 17 jest wtedy gorąco, to tam mamy cień i na początku tam się wszyscy bawią, bo tam na początku jest mniej ludzi. Powiększyliśmy ten parkiet i myśleliśmy, że zyskamy sobie parkingu, ale nasze dyskoteki mają takie powodzenie, że jednak parking musi też być zagrodzony do tańców, bo bardzo dużo ludzi mamy. Przyjeżdżają ludzie z całej okolicy do nas.
1: Kolejna międzypokoleniowa dyskoteka na bulwarach już dzisiaj o 17:00. Impreza potrwa do godziny 22:00.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A na termometrach w regionie już 30 stopni. Temperatura maksymalna dziś od 31 do 32. Obowiązuje ostrzeżenie przed burzami z piorunami i wtedy też może silniej padać deszcz. W nocy 18 stopni. Jutro już trochę chłodniej niż dziś, bo maksymalnie do 25 stopni.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest czwartkowe popołudnie z Radiem Nadzieja. 6 minut po godzinie 13:00. O 13:15 zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego na audycję z cyklu Pamięć Narodu.
9: Zapraszamy na reklamy.
10: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
10: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
10: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
10: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
9: Po reklamie.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu, realizowanej we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest dzisiaj pan Jerzy Autuchiewicz z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy dzisiaj o temacie, który do teraz, mimo upływu lat, wzbudza różne historyczne spory. Mianowicie zaledwie 5 dni temu obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Powstania, o którym do dzisiaj właśnie, tak jak powiedziałem, mówi się, czy powinno wybuchnąć, czy nie powinno, czy miało sens, czy nie miało sensu. Ale przede wszystkim, myślę, zacznijmy od tego, co kierowało właśnie powstańcami, co kierowało polskimi żołnierzami, ale nie tylko żołnierzami, którzy 1 sierpnia 1944 roku chwycili za broń i powstali zbrojnie przeciwko niemieckiej okupacji.
2: Niewątpliwie powstanie warszawskie było jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii, nie tylko nowożytnej historii Polski. Gdybyśmy się zaczęli zastanawiać, dlaczego wybuchło właśnie w sierpniu 1944 roku, to musimy się cofnąć do wydarzeń wcześniejszych o rok. W 1943 roku, latem, najpierw w katastrofie gibraltarskiej ginie generał Władysław Sikorski, wódz naczelny i premier. Po nim jego funkcje obejmują dwie osoby. Wodzem naczelnym zostaje generał Kazimierz Sosnkowski, premierem Stanisław Mikołajczyk. Osoby, które miały inną ocenę sytuacji, w jakiej znajdowała się wówczas Polska. A jeszcze przed katastrofą gibraltarską kolejne ważne wydarzenie. Niemcy aresztują generała Grota Roweckiego, dowódcę Armii Krajowej, który też znany był z tego, że miał twardy charakter, nie ulegał łatwo wpływom i był też specjalistą od walk miejskich. On wiedział, jak takie walki się toczą. Jego miejsce zajął generał Burko-Komorowski, który niestety, jak wiem, miał taki bardziej chwiejny charakter, był bardziej podatny na wpływy. Sytuacja międzynarodowa Polski była też o tyle zła, że jeszcze Polacy i rząd emigracyjny na uchodźstwie w Londynie, ani też przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego tu w kraju, Armia Krajowa, nie znali wszystkich okoliczności. W koniec 1943 roku to jest konferencja w Teheranie, gdzie w zasadzie decyzje o wschodniej granicy Polski zostały przekazane Stalinowi. I kolejno Polacy, nie wiedząc o tym, tracili, nie mieli kart przetargowych w ręku.
1: Ale nie wiedzieli o tym, że tych kart nie mają.
2: Nie wiedzieli. I właśnie do 1943 roku Polskie Państwo Podziemne zakładało, że to Niemcy wygrają wojnę i powstanie powszechne będzie skierowane przeciwko Niemcom. Dopiero zmiana na froncie wschodnim spowodowała, że należało się liczyć z tym, że Niemcy przegrają wojnę i trzeba będzie jakoś ułożyć się z Sowietami.
1: A 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to powstanie wybucha, wtedy dalej jest taka świadomość wśród Polaków?
2: No już wiedzieliśmy, że Sowieci zwyciężają, Niemcy się cofają.
1: No właśnie, bo Armia Czerwona idzie już jakby
2: operacja
1: w kierunku Niemiec.
2: Operacja Bagration latem 1944 roku, potężny atak, który zmiótł niemiecką armię środek. I na to liczono, że na cofających się już rozbitych, zdemoralizowanych Niemców można będzie wystąpić przeciwko nim. Temu służyła akcja Burza, która de facto poniosła klęskę, bo nawet jeśli razem żołnierze Armii Krajowej zdobywali na przykład Wilno w operacji Ostra Brama z Armią Czerwoną, no to potem mieli do wyboru albo wstąpić do Ludowego Wojska Polskiego, żołnierze rozbrojeni z Armii Krajowej, albo być wywiezieni na Syberię. Dowództwo Armii Krajowej wiedziało o tym, ale ciągle jeszcze nie zakładano, że powstanie w Warszawie wybuchnie, bo wiedziano, że mając małe siły, to trzeba wymierzyć było dobrze moment właśnie tak, aby Niemcy już się cofali, a przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Warszawy. Dowództwo Armii Krajowej było pod bardzo dużą presją, bo z jednej strony obawiano się, że Sowieci sprowokują przez grupy komunistyczne samorzutny wybuch powstania w Warszawie i wtedy okazałoby się, że rzeczywiście ta propaganda mówiąca o tym, że Armia Krajowa stoi z bronią u nogi, byłaby skuteczna. z drugiej strony no, widzieli, że walka, i to przez poprzednie lata plany zakładały, że taka walka nie ma szans z silnymi Niemcami. Jednak to ciśnienie, aby nie spóźnić się z decyzją o podjęciu, kiedy powstanie ma wybuchnąć, spowodowało, że wybrano zły czas. A więc powstanie na pewno by wybuchło, co tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast godzina W została wybrana fatalnie, ponieważ na wcześniej pan zakładano, że to musi nastąpić w nocy albo nad ranem, a nie po południu. Na to też miał wpływ decyzja delegatury rządu, która domagała się, że przynajmniej od momentu, kiedy Niemcy zostaną wyparci, a wkroczy Armia Czerwona, że przynajmniej te 12 godzin polskie władze miały, aby no, objąć tę władzę, obsadzić urzędy. To między innymi tak fatalnie też przełożyło się na wybór godziny. I sam generał Burkomorowski, który wiedział, który depeszował o tym, że powstanie w takich warunkach w Warszawie nie ma sensu, uległ naciskom osób, które dążyły do powstania, generałowi Okulickiemu, Pełczyńskiemu. Generał Okulicki przybył z Londynu do Polski z wytycznymi od naczelnego wodza generała Sosnowskiego, który niestety nie wydał jednoznacznej decyzji, tylko powiedział, że no, w sprzyjających okolicznościach jest zgoda na powstanie. Okulicki, który miał wstrzymywać de facto parcie do wybuchu powstania.
1: Przyspieszył je.
2: A więc, ale to też byli żołnierze, oficerowie wywodzący się jeszcze z Legionów Piłsudskiego, z tego ducha legionowego, który okazał, że trzeba ponosić ofiary, nie ma nic za darmo. Niestety podjęcie tej decyzji w takich warunkach, a to, co już mówiłem wcześniej, nie będąc do końca zorientowanym, czy mamy wsparcie aliantów, to był taki ostatni zryw, który miał dać szansę, że Polska broni swojej niepodległości. Pełna świadomość, że militarnie nie ma szans na sukces, ale że to obudzi sumienie świata. Niestety już dzisiaj wiemy, że nie poruszyło to sumienie świata, a natomiast przyniosło straszliwą klęskę militarną.
1: No właśnie, 63 dni chwały, tak jak dzisiaj mówimy, 63 dni powstania do początku października 1944 roku. Gdybyśmy mieli podsumować, jakimi siłami dysponowali powstańcy, ile osób wtedy walczyło, ile mieliśmy sanitariuszek, łączniczek, jak duże były siły właśnie w Warszawie w 1944 roku tych, którzy na początku sierpnia stanęli do walki.
2: Mówi się o 50 tysiącach powstańców, ale no, pamiętajmy, że co dziewiąty był uzbrojony. No, o tym, że nie planowano powstania, świadczy chociażby fakt, że jeszcze w lipcu Warszawa wysłała część swojego uzbrojenia ze swoich magazynów na wschód do realizacji akcji Burza. No to było lekkie uzbrojenie, pistolety, karabiny, granaty.
1: No ale potem tego uzbrojenia brakowało.
2: Tego zabrakło. Liczono na zrzuty, które przyszły z opóźnieniem i też tego nie było dużo. Wydawanie rozkazu, aby zdobywać uzbrojenie na przeciwniku, który de facto kto przewidywał, spodziewał się, że to powstanie wybuchnie. Niemcy byli do niego przygotowani. Większość ważnych miejsc była ufortyfikowana. Możemy mówić, że powstanie rozwijało się przez pierwsze 3 dni. Później Niemcy już przystąpili do jego pacyfikacji. Owszem, udało się zdobyć część dzielnic, ale nie wszystkie planowane. Tu też możemy dyskutować, czy nie wybrano zbyt wielu punktów do zdobycia, nie mając odpowiedniej liczby uzbrojonych żołnierzy. Niemcom udało się przede wszystkim utrzymać główne arterie miejskie, przejazd mosty na Wiśle. I stopniowo zaczęli metodycznie dzielnica po dzielnicy
1: odzyskiwać.
2: I tutaj no już ta pierwsza połowa sierpnia straszliwe zbrodnie, masakra mieszkańców Woli.
1: Właśnie o tym chciałem chyba porozmawiać troszeczkę dłużej, bo to chyba taka no, jedna z największych zbrodni hitlerowskich na ziemiach Polski podczas niemieckiej okupacji, rzeź Woli.
2: Tak, no szacuje się, że około 38 tysięcy ludności cywilnej, to należy podkreślić, zostało w bestialskich mordach zamordowanych.
1: Chodziło o to, żeby ukarać Polaków za wybuch powstania?
2: No, złamać wolę walki. Już od samego początku też Niemcy używali ludności jako żywych tarcz. I to, że Armia Czerwona zatrzymała się na Wiśle, to jakby umożliwiło Niemcom spokojne, metodyczne rozprawienie się z powstaniem. Przecież oni wiedzieli, czym grożą zacięte walki uliczne, mieli doświadczenie chociażby z Stalingradu. A jednak w tłumieniu powstania przez Niemców nie widać pośpiechu. Widać to metodyczne likwidowanie, mimo że naprawdę należy się oddać cześć powstańcom, że w tak beznadziejnej sytuacji potrafili tak długo się utrzymać. To by nie nastąpiło, gdyby nie było wsparcia ludności cywilnej. Tylko ten entuzjazm, który był na początku, bo rzeczywiście to był, Warszawa była skrawkiem wolnej Polski, gdzie była też niezależna kultura, prasa, ale to nie trwało długo. Potem ta wolność polegała na tym, że ludność cywilna siedziała w piwnicach, no tak, bez wody, leków, a mimo to bardzo długo wspierała powstańców, chociaż to naturalne, że siłą rzeczy ten entuzjazm z każdym nie malał.
1: No oczywiście, ginęli cywile, tracili swoje domy, były wysadzane bloki, wszędzie bomby, wszędzie jakby strzały, więc to jest naturalne, że to wsparcie się zużywało dla powstańców. A gdybyśmy mieli podsumować, jak wielkie były straty właśnie ludności cywilnej Warszawy, jak wielkie były zniszczenia w ciągu tego powstania, czy dzisiaj można to jakoś już jednoznacznie podsumować?
2: Tak precyzyjnie mamy takie szacunki. 150 do 200 tysięcy osób ludności cywilnej, kilkanaście tysięcy powstańców. Tutaj nie ma co nawet porównywać strat żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji, które też walczyły u pokoju Armii Krajowej. W stosunku do zabitych, zaginionych, rannych Niemców, to stosunek około 1 do 10 by wyglądał, ale też olbrzymie właśnie straty wśród ludności cywilnej, która
1: zniszczone
2: była zakładnikiem w czasie walki, zniszczone miasto, to jako historycy nie powinniśmy gdybać, co by się stało, gdyby powstanie nie wybuchło. Warszawa zamieniona w twierdzę była obszarem zaciętych walk, pewnie też by ucierpiała, jednak chyba nie aż do takiego stopnia. Tu pojawia się właśnie temat sporu o powstanie warszawskie, ponieważ bardzo długo w czasie PRL nie można było upamiętnić godnie powstania warszawskiego, poniesionych ofiar, zwłaszcza powstańców, którzy oficjalnie dopiero w 1956 roku mogli po raz pierwszy upamiętnić powstanie i przede wszystkim poległych towarzyszy broni. Ten spór trwał od samego początku i wydaje się, że będzie wciąż trwał. Ważne jest o to, abyśmy pamiętali o tym heroicznym zlewie. Było to tragiczne wydarzenie, które poniosło straszliwą klęskę. Naprawdę, gdyby to pokolenie, które zginął kwiat polskiej inteligencji, ale zwróćmy też uwagę, że ono nie uciekło od tej walki.
1: Też te słynne pokolenie Kolumbów, tak, które tak walczyło.
2: To była ta elita, która czuła, że to udział w walce to jest i obowiązek, i przywilej. No niestety też zbyt łatwo szafowano krwią, bo Stalinowi trudniej przebiegałaby sowietyzacja Polski, gdyby
1: ci ludzie nie zginęli. A na koniec jeszcze chciałem, żebyśmy właśnie oddali pamięć wszystkim tym formacjom, bo tak jak pan wspomniał, nie tylko żołnierze Armii Krajowej wtedy chwycili za broń. Jakie jeszcze formacje uczestniczyły w powstaniu?
2: W zasadzie wszystkie były to i formacje narodowe i ludowe, to wszyscy stanęli do walki, byli podporządkowani Komendzie Głównej Armii Krajowej i tutaj nie było jakiejś rozbieżności, że nie będziemy walczyć.
1: Czyli po prostu chwycili za broń 1 sierpnia 1944 roku i właśnie o tej smutnej dacie, o tej dacie, którą musimy pamiętać, o której przez lata nie mogliśmy w Polsce mówić. Rozmawiałem z moim gościem, był ze mną pan Jerzy Otuchiewicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Obwodnica Ostrołęki jest ukończona w 65%, informował na naszej antenie prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Optymistyczne dane mówią, że inwestycje uda się zakończyć zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze w tym roku, mówi gospodarz miasta.
1: Prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana. Odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też. Natomiast na tym odcinku związanym z mostem, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy. Jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
0: Prezydent Ostrołęki podkreślił, że obwodnica przyczyni się do upłynnienia ruchu w mieście.
1: No i ten ruch się myślę, że rozłoży. Kiedyś, jak to inżynierzy projektowali ten układ komunikacyjny, no to dwa mosty do jednego ronda spięli, no to prędzej czy później mogło się skończyć tym, czym się skończyło. Projektowali w latach 90., gdzie ten ruch jeszcze był nie taki, jak jest teraz, więc no, powodowało to korki. Myślę, że ta obwodnica to odciąży też Stacha Kondwy, przebudowujemy to trasę wylotową na Olsztyn. Będzie szerzej, więc też no, myślę, że i tak już jest generalnie po tych zmianie organizacji na tym rondzie głównym, to oznakowanie poziome już sprawiło, że ten ruch stał się płynniejszy, a myślę, że po dokończeniu tych inwestycji jeszcze będzie lepiej.
0: A koszt budowy obwodnicy Ostrołęki to około 200 milionów złotych.

0: Półtora do dwóch i pół litra wody dziennie. Tyle trzeba wypijać podczas upałów, aby uzupełnić utratę płynu, radzą lekarze. Dziś w naszym kraju kolejny dzień wysokich temperatur, a w taką pogodę organizm chłodzi się poprzez pocenie. Najczęściej do odwodnienia dochodzi u osób starszych, które mają zaburzone naturalne pragnienie i piją za mało wody. Często dochodzi u nich do zasłabnięcia. Z tego powodu mówi profesor Paweł Łęgosz.
1: Dla pacjenta senioralnego wypicie pół szklanki wody jest wystarczające, natomiast w dobowym jak gdyby patrzeniu na utratę jest to zdecydowanie za mało, więc apelujemy, że jeżeli ktoś jest sam w domu, jednak żeby więcej tego płynu pił niż zwykle, to jest podstawowa rzecz.
0: Profesor Paweł Łęgosz dodaje, że często utrata elektrolitów podczas pocenia się jest tak

dzisiaj, jeśli ktoś pił mało, to niech teraz szybko idzie po szklankę wody, najlepiej po całą butelkę i po prostu pije wodę. Jutro już będzie trochę chłodniej, ale o piciu wody nie zapominamy, także w te dni, kiedy temperatury są także nieco niższe. A już za 18 minut, godzina 14.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14, czas na wiadomości, przedstawi je Bartek Święciński.
1: Gwałtowne burze, silny wiatr i ulewne deszcze. Przed takimi zjawiskami ostrzega RCB. Obwodnica Ostrołęki może zostać ukończona dużo szybciej niż planowano. Lekarze przypominają o odpowiednim nawodnieniu w upalne dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Alert RCB rozesłano do mieszkańców 14 województw. Nawałnice mogą przychodzić nie tylko w ciągu dnia, ale również w nocy.
2: Prognozowane burze mogą mieć gwałtowny charakter, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut. Mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
2: Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwraca uwagę, że ostrzeżenia są wydawane dla dużych obszarów, bo miejsca, w które uderzą burze, trudno precyzyjnie określić. Nie wolno lekceważyć alertów.
4: Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie, ale niestety trzeba się liczyć z tym, że mogą te informacje nie wyjść. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
2: Najwięcej zjawisk prognozowanych jest na północy, północnym wschodzie oraz w centrum i na południu kraju.
1: Relacjonował Maciej Szefer.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Jest szansa, że obwodnica Ostrołęki zostanie otwarta dużo wcześniej niż planowano. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski poinformował, że inwestycja jest ukończona w 65%. Wykonawca twierdzi, że całość może zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku, informuje gospodarz Ostrołęki.
6: Prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana. Odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też. Natomiast na tym odcinku związanym z mostem, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy. Jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
1: Koszt budowy obwodnicy Ostrołęki to około 200 milionów złotych.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zdarzają się ogromne dewastacje, mówił na naszej antenie dyrektor MPGKiM w Łomży Marek Olbryś o mieszkaniach komunalnych. Podkreśla, że osoby, które dostają mieszkania za darmo, o nie nie dbają i swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo innych lokatorów.
7: Czujniki czadu, ludzie wyjmują baterie, przeznaczają je dla własnego użytku. Zagrożenie dla życia to jest bardzo duże wtedy, jeżeli baterie się wyjmie z czujnika, to on po prostu nie działa. Zdarzają się olbrzymie dewastacje. Przykładem tego jest budynek przy ulicy Kamiennej 11, gdzie nowy, dobry budynek po prostu jest już tak bardzo zniszczony. Ale to jest takie powszechne. Ktoś dostaje mieszkanie za darmo i czuje się, że to ktoś za niego to naprawi, pomaluje i jest okej. Okay. Roszczeniowość jest wielka, a no dbałość
1: tutaj też
7: mała.
1: Pojawiają się... Marek Olbryś podkreśla, że przez ustawę z 1994 roku, która pozwalała na wykup mieszkania komunalnego nawet za 20% wartości, zasób miasta w tego typu lokale jest mocno ograniczony. Dodaje, że mieszkania komunalne powinny być dla osób, które są uzależnione od czyjejś pomocy. Obecnie na liście osób uprawnionych do otrzymania miejskiego lokalu w Łomży znajduje się około 250 rodzin. Półtora do 2,5 litra wody dziennie. Tyle trzeba wypijać podczas upałów, aby uzupełnić utratę płynu, radzą lekarze. Dziś na południowym wschodzie nawet 36-38 stopni. W taką pogodę organizm chłodzi się poprzez pocenie. Najczęściej do odwodnienia dochodzi u osób starszych, które mają zaburzone naturalne pragnienie i piją za mało wody. Często dochodzi u nich do zasłabnięcia z tego powodu, mówi profesor Paweł Węgosz.
8: Dla pacjenta senioralnego wypicie pół szklanki wody jest wystarczające, natomiast w dobowym jak gdyby patrzeniu na utratę jest to zdecydowanie za mało, więc apelujemy, że jeżeli ktoś jest sam w domu, jednak żeby więcej tego płynu pił niż zwykle, to jest podstawowa rzecz.
1: Profesor Węgorz dodaje, że często utrata elektrolitów podczas płacenia jest tak duża, iż picie samej wody nie wystarczy.
8: W aptece są dostępne różnego rodzaju środki, które mogą nas bogacić o te elektrolity, natomiast również niezawodne domowe sposoby. Woda lekko osłodzona i nawet ta szczypta soli może spowodować, że mamy taką domową profilaktykę odwodnieniową.
1: Spadek ciśnienia tętniczego, wyższe tętno, osłabienie to pierwsze objawy, które wskazują na odwodnienie. Albo zdążymy się nawodnić, albo musimy skorzystać z fachowej pomocy i wezwać pogotowie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: I to już jest temperatura maksymalna, 31 do 32 stopni w regionie. W drugiej części dnia będą występowały gwałtowne burze, którym będą towarzyszyły gwałtowne i silne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 18 stopni, jutro maksymalnie do 25, ale w pogodzie będzie już spokojniej.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
9: Po reklamie.

A przed nami, drodzy Państwo, Noc Spadających Gwiazd, o czym już Państwu mówiłam, a 10 sierpnia Kampus Akademii Łomżyńskiej stanie się miejscem spotkania miłośników nauki, przyrody i nocnego nieba. Od 18 do 23 przy Akademickiej 1 odbędzie się druga edycja wydarzenia Noc Spadających Gwiazd Perseidy 2026. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia zgromadziła setki mieszkańców Łomży i regionu. W tym roku organizatorzy przygotowali jeszcze bogatszy program dla dzieci, młodzieży, rodzin, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych astronomią. Od 18 do 21 uczestnicy będą mogli poznać fascynujący świat pajęczaków. Badaczka z Uniwersytetu w Białymstoku opowie o zachowaniach pająków, strategiach ich przetrwania, a także niezwykłych formach opieki nad potomstwem. Będzie można porozmawiać, będzie można zadawać pytań, no i może przestać się pająków przy okazji bać. No ale kulminacja to oczywiście patrzenie w niebo pod opieką astronomów i pasjonatów z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Będzie można obserwować Perseidy i inne obiekty widoczne na nocnym niebie. Do dyspozycji uczestników będzie m.in. duży teleskop, lorneta astronomiczna, a także ekran, na którym prezentowany będzie obraz z teleskopu. Atrakcje także dla całych rodzin, dla dzieciaków. Noc Spadających Gwiazd 10 sierpnia od 18 do 23 przy Akademii Łomżyńskiej, ulica Akademicka 1.

0: Regionalne centra krwiodawstwa w całym kraju czekają na dawców. W wakacje kurczą się zapasy krwi i jej składników najbardziej deficytowe to grupa RH-.
1: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą i luźno.
2: W porządku?
1: Okej. Stale pan oddaje krew?
3: Teraz już rzadziej, no ale regularnie staram się 2-3 razy.
4: W roku jednak oddać.
5: Anna Kowalczyk, kierownik działu zapewnienia jakości w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia.
1: Kodzik do rejestracji.
6: Bardzo dobrze się czuję.
1: A dlaczego tu jesteś?
6: Pomagam ludziom, oddaję krew.
5: Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku, natomiast mężczyźni 6 razy w ciągu roku.
0: A w Polsce zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi.

0: Świątynie, klasztory i zabytkowe budynki z województwa podlaskiego odzyskają dawny blask. Ponad 2,5 miliona złotych z budżetu województwa trafi do łącznie 40 beneficjentów na remontowanie historycznych elementów w naszym regionie. Dzięki wsparciu uda się przeprowadzić remonty elewacji dachów, odbudowę historycznych katakumb, konsekrację i konserwację, oczywiście ołtarzy, ambon czy też organów. Jak podkreśla marszałek Łukasz Prokorem, inwestycje pozwolą zachować najcenniejsze zabytki regionu dla przyszłych pokoleń.
1: To, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
0: Wsparcie pozwoli zachować dziedzictwo kulturowe regionu, dodawał wicemarszałek Marek Malinowski.
2: Są to głównie obiekty sakralne, ale no cóż, tak nam się historia ułożyła, że głównie takie zabytki w województwie podlaskim mamy, ale też pojawiają się inne. My jako samorząd województwa podlaskiego od lat wspieramy zabytki. W tym roku jest to kwota 3 800 tysięcy złotych. Wiem, że również Państwo przeznaczacie między innymi środki parafialne, także inne na ten cel. Razem chcemy dbać o nasze zabytki, bo to jest nasze dziedzictwo, które chcemy pozostawić następnym pokoleniom.
0: W tegorocznym budżecie województwa podlaskiego na ochronę i ratowanie zabytków zaplanowano blisko 4 miliony złotych. Program obejmuje łącznie 60 przedsięwzięć w regionie. W lipcu podpisano już 12 umów z beneficjentami z subregionu łomżyńskiego o łącznej wartości blisko 800 tysięcy złotych.

Jeśli ktoś z Państwa korzysta z uprawnień łomżyńskiej karty mieszkańca, to Urząd Miasta przypomina o konieczności przedłużania uprawnień najwcześniej miesiąc przed upływem terminu jej ważności. Następuje to w ramach przyznanego pakietu albo mieszkańca, albo łomżyńskiej dużej rodziny. Karty z pakietu seniora są bezterminowe i nie ma konieczności ich przedłużania. W przypadku zmiany uprawnień należy złożyć nowy wniosek z odpowiedniego pakietu. Jak to zrobić? Wszystkie informacje są na stronie internetowej ratusza. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli korzystamy z bezpłatnej komunikacji miejskiej. To jest jedno z uprawnień łomżyńskiej karty mieszkańca, żeby nie było przykrej niespodzianki podczas kontroli biletów czy też takich kart. A aktywnych kart mieszkańca jest w Łomży ponad 21 tysięcy.

Papież Leon XIV spotkał się dziś z młodymi w Asyżu. Do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej przybyły tysiące uczestników międzynarodowego spotkania organizowanego z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu. W programie papieskiej wizyty znalazło się spotkanie z młodzieżą z całej Europy. Młodzi pytali Leona XIV między innymi o to, jak zachować nadzieję i odwagę w świecie wojen, podziałów, jak rozeznawać własne powołanie i życiową drogę. Papież podczas mszy świętej mówił, że trzeba odrzucić kulturę siły i budować cywilizację miłości, tak jak czynił to święty Franciszek. Zachęcał młodych do działania, odwagi i solidarności. Drodzy przyjaciele, powód, dla którego Franciszek nadal nas przyciąga, tkwi w jego niezwykłej ludzkiej postawie, mówił papież. Zachęcał, aby porzucić kłótnie i spory, by się pojednać, objąć jak bracia. Idźmy razem naprzód, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, zbyt wielu dzieci bożych, tak mówił Leon XIV. W spotkaniu w Asyżu uczestniczyły tysiące młodych ludzi w wieku od 18 do 33 lat, zarówno wierzących, jak też niewierzących z całej Europy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Bądź pozdrowiona, miłości wiekuista, słodki Jezu mój, który raczyłeś zamieszkać w sercu moim. Pozdrawiam Cię, o chwalebne bóstwo, które raczyło uniżyć się dla mnie i z miłości ku mnie tak wyniszczać się, aż do nikłej postaci chleba. Pozdrawiam Cię, Jezu, w niezwiędły kwiecie człowieczeństwa. Tyś jedyny dla duszy mojej. Miłość Twa czystsza niż lilia, a obcowanie Twoje jest mi przyjemniejsze niż woń hiacyntu. Przyjaźń Twa tkliwsza i delikatniejsza niż zapach róży, a jednak mocniejsza niż śmierć. O Jezu, śliczności niepojęta, Ty się najlepiej rozumiesz z duszami czystymi, bo one jedyne są zdolne do bohaterstwa i ofiary. O słodka i różana krwi Jezusowa, uszlachetnij krew moją i przeistocz ją we własną swoją krew. Niechaj mi się to stanie według Twego upodobania.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Zapraszam do refleksji o trzeźwości, czyli o życiu. Żyj i daj żyć innym. Życie jest darem, którego nie wolno zmarnować. Każdy z nas o tym wie. Są takie chwile w życiu, kiedy człowiek zatrzymuje się i zadaje sobie pytanie: po co żyję? Dokąd zmierzam? Czy moje codzienne działania prowadzą mnie tam, gdzie naprawdę chcę dojść? Nagle zmarł mój kolega po 7 dniach chorowania. I wtedy szok. Także musiałem się zastanowić, po co żyję, jak żyję. Nie są to pytania tylko skierowane do starszych ludzi. Warto zadawać je sobie niezależnie od wieku. Człowiek może mieć 20 lat i żyć bez celu. Może mieć 80 lat i każdego dnia odkrywać nowe znaczenie swojego istnienia. Życie jest największym darem, który otrzymaliśmy. Nie wybraliśmy momentu swoich narodzin. Nie wybraliśmy rodziny, w której przyszliśmy na świat. Nie mieliśmy wpływu na wiele wydarzeń. Ale najważniejsze pytanie to, co zrobię z tym, co otrzymałem. Trzeźwy styl życia zaczyna się od szacunku do własnego życia, do samego siebie, ale też do innych ludzi. To świadomość, że nie jestem przypadkowym przechodniem. Moje decyzje mają znaczenie, moje słowa mają znaczenie, moja obecność ma znaczenie. Czasami ludzie szukają szczęścia w wielkich rzeczach. Czekają na jakiś wyjątkowy moment, wielki sukces. Tymczasem większość życia dzieje się w zwyczajnych chwilach, w rozmowie przy stole, w uśmiechu skierowanym do drugiego człowieka, w uczciwie wykonanej pracy, chwili ciszy, kiedy można spokojnie pomyśleć. Mądry człowiek nie gardzi zwyczajnością. Wie, że właśnie z niej składa się życie. Wyobraźmy sobie człowieka, który przez całe życie odkłada szczęście na później. Mówi: będę już spokojny, kiedy zarobię więcej. Będę częściej dla rodziny, kiedy skończą się moje problemy. Zacznę dbać o siebie, kiedy będę miał więcej czasu, kiedy będę na emeryturze. Aż pewnego dnia odkrywa, że całe życie czekał na moment, który nigdy nie nadszedł. Nie chodzi o to, aby przestać planować. Mądry człowiek planuje, ale nie pozwala, aby przyszłość ukradła mu teraźniejszość. Dziś jest jedynym dniem, który naprawdę posiadam. Dlatego warto żyć uważnie. Nie przechodzić obojętnie obok ludzi. Nie niszczyć zdrowia przez lekkomyślność. Nie tracić lat na rzeczy, które nie mają prawdziwej wartości. Życie jest jak księga. Każdy dzień zapisuje jedną stronę. Nie możemy zmienić poprzednich rozdziałów, ale możemy zadbać o to, co napiszemy dzisiaj w tej księdze. Nie pytaj, ile mam czasu. Zapytaj, co zrobię z czasem, który jeszcze mam, który otrzymałem. Co w moim życiu jest naprawdę ważne? Komu dzisiaj podaruję swoją uwagę?

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Na Górze Tabor uczniowie zobaczyli Jezusa takim, jakim jest naprawdę, w chwale Syna Bożego. To właśnie to wydarzenie wspomina dziś Kościół katolicki, obchodząc święto Przemienienia Pańskiego. Jak mówi ksiądz Jan Krupka, Przemienienie Pańskie było dla apostołów umocnieniem przed męką i śmiercią Chrystusa.
2: Jezus zabiera trzech z grona apostołów, Piotra oraz Jakuba i Jana, dwóch braci, dokonuje to, co mówimy, przemienienia siebie. Pewna zapowiedź tego, co ma się wydarzyć, to znaczy Jezus niedługo będzie cierpiał, zakończy swój czas życia ziemskiego wydarzeniami męki i śmierci na krzyżu, przygotowując swoich apostołów do tego, aby także i wtedy, kiedy będą uczestniczyć w tych bolesnych wydarzeniach, patrzyli w dalszej perspektywie, że ostatecznie ostatnie słowo do Niego należy, bo On jest Synem Bożym i dlatego nawet jeśli cierpi, nawet jeśli przyjmuje na siebie te bolesne wydarzenia, to jednak ostatecznie On zmartwychwstanie.
1: Dziś Przemienienie Pańskie jest natomiast zachętą, by w trudnościach nie tracić nadziei i pamiętać, że cierpienie nie jest ostatnim słowem, dodaje ksiądz Jan Krupka.
2: Kwestia słuchania Słowa Bożego, co może też i nie jest łatwe, bo współczesny świat daje nam wiele tych słów. Jesteśmy wprost bombardowani słowem, które pochodzi z różnych źródeł i my tak bardzo łatwo je chwytamy, szczególnie jeżeli jest sensacyjne, jeżeli jest ciekawe, jeżeli jest chwytliwe i nie zastanawiamy się nieraz nad jego wartością i znaczeniem. A później, kiedy przychodzi Słowo Boże, które jest bardziej wymagające, które wymaga pewnego zatrzymania, pewnej refleksji i także pewnych konkretnych działań, postanowień z naszych strony, trochę się przed tym jednak powstrzymujemy.
1: Przemienienie Pańskie jest w Kościele katolickim świętem liturgicznym, ale w Polsce nie należy do świąt nakazanych.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W pielgrzymowaniu nie chodzi o piękne i wzruszające wspomnienia, ale chodzi o wzmocnienie wiary i nadziei, którymi będziemy żyć na co dzień, powiedział na Jasnej Górze prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak przewodniczył mszy świętej wieńczącej 44. pieszą pielgrzymkę archidiecezji gnieźnieńskiej.
3: Pielgrzymka nie zastępuje życia. Powiem to słowami papieża Leona. Trzeba czasu. Czasu milczenia, aby słuchać Bożego Słowa. Czasu nawrócenia, żeby zasmakować towarzyszenia Pana, czasu, w którym jesteśmy wciąż wszyscy w drodze.
1: Podczas mszy świętej odnowiono zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Niektórzy pielgrzymi podjęli je po raz pierwszy.
4: Nastąpi teraz obrzęd duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest to owoc trudu pielgrzymów i konkretna forma miłosierdzia wobec najsłabszych i bezbronnych. Ci, którzy podjęli się duchowej adopcji po raz pierwszy, odmówią modlitwę, którą odtąd powtarzać będą każdego dnia.
5: Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i nasi bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nienarodzonych dzieci.
1: Pielgrzymom towarzyszyły słowa Wzrastaj.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie papież Leon XIV pozdrowił Polaków, którzy przybyli na środową audiencję. Tym razem odbyła się ona nie na placu, ale w Bazylice Świętego Piotra ze względu na wysoką temperaturę. Papież podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafiach.
6: Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieje rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: wejdź, zamieszkaj w nim, bo tylko wtedy dom, ten dom ma sens.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza i jeden dla ciebie. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli, a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
3: To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Święto Przemienienia Pańskiego prowadzi nas na wzgórze, bo Jezus zabiera uczniów, aby tam mogli Go ujrzeć przemienionego, aby tam raz jeszcze usłyszeli słowa Ojca, wyraźnie wskazującego na Jezusa: To jest mój Syn umiłowany. Tak, On jest Synem Ojca, On jest Synem Bożym, ale jednocześnie Ojciec mówi: Jego słuchajcie, bo my jesteśmy zobowiązani, by słuchać tego, który do nas mówi słowami zapisanymi w Ewangelii. W codziennym naszym życiu powinniśmy podążać za naszym nauczycielem, Chrystusem. Jego słuchajcie. To wyzwanie mobilizuje do tego, by zadać sobie pytanie, czy słuchamy, jak słuchamy Jezusa w naszym życiu. Nie ulega wątpliwości. On do nas mówi. On ciągle do nas mówi. Głosi swoje słowo. Zasiewa swoje ziarno w nasze serca w czasie każdej mszy świętej, ale też przez teksty Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. One również powinny być przedmiotem naszej osobistej lektury. Czyni to przez nauczanie papieskie, nauczanie poszczególnych pasterzy Kościoła Świętego. Do tego nauczania też trzeba sięgać i je poznawać. Czyni Bóg ten zasiew słowa swego poprzez katechezę szkolną czy parafialną, która jest w naszym codziennym życiu i do nas dociera w różnej formie. Czyni to przez słowa kierowane do nas w ciszy serca, które się zatrzymuje na osobistą modlitwę. Dlatego warto zatrzymać się i dokonać tej refleksji. W jaki sposób słuchamy?

0: w jaki sposób przyjmujemy słowo, które Pan do nas kieruje.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, w każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
0: Po reklamie.
3: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. To kolejny sygnał na to, że przy pracach polowych nie ma miejsca na pośpiech czy nieuwagę. Wczoraj wieczorem w miejscowości Kisiołki w gminie Łomża doszło do tragicznego zdarzenia. 37-letni mężczyzna został wciągnięty przez belarkę. O szczegółach mówi młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego PSP w Łomży.
2: Dyżurny łomżyński Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie, że podczas prac polowych wewnątrz prasy belującej został uwięziony mężczyzna. Na miejsce dyżurny skierował 3 zastępy Straży Pożarnej. Po przyjeździe okazało się, że maszyna już nie pracowała, została odłączona. Przystąpiono do ewakuacji osoby poszkodowanej. W tym celu wykorzystano narzędzia hydrauliczne, porozginano konstrukcję belarki i uwolniono mężczyznę. Niestety znajdujący się na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
1: Podczas trwających żniw strażacy kierują szczególne apel do wszystkich rolników.
2: Rokrocznie odnotowujemy wypadki, tragiczne wypadki podczas prac polowych. W związku z powyższym jako strażacy apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac z maszynami rolniczymi. Prosimy, aby przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem, czy to zatorów, czy z konserwacją, czy naprawą, aby bezwzględnie wyłączyć maszynę i zabezpieczyć ją przed przypadkowym uruchomieniem.
1: Okoliczności wczorajszego zdarzenia są wyjaśniane. Obwodnica Ostrołęki jest ukończona w 65%. Poinformował o tym prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Optymistyczne dane mówią, że inwestycje uda się zakończyć zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze w tym roku.
3: Prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana. Odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też. Natomiast na tym odcinku związanym z mostem, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy, jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
1: Koszt budowy obwodnicy Ostrołęki to około 200 milionów złotych. Będzie nowocześnie, funkcjonalnie i bardzo przyjemnie. W łomżyńskim szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Sale i pomieszczenia przechodzą modernizację, aby poprawić komfort zarówno najmłodszym pacjentom, jak i ich rodzicom. Co ważne, mimo remontu dzieci nadal mogą liczyć na pełen zakres opieki medycznej, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
4: Na czas remontu oddział dziecięcy został przeniesiony do nowej lokalizacji na drugim piętrze, gdzie dzieci mają naprawdę bardzo dobre warunki. Dzieci, rodzice, opiekunowie. Wszystkie świadczenia są realizowane. Dzieci są przyjmowane i praca oddziału jest utrzymana. Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Jak tylko zakończą się prace budowlane, przejdziemy wszystkie odbiory, wówczas oddział wróci do swojej nowej, wyremontowanej lokalizacji.
1: Remont jest możliwy dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu Interreg Polska-Litwa. Zostań rodziną zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie organizuje otwarte spotkanie informacyjne. To propozycja dla tych, którzy myślą o tym, by dać dziecku bezpieczny dom. Podczas spotkania będzie czas na pytania, rozmowy, a także rozwianie wszelkich wątpliwości, mówi Ewelina Przytuła, dyrektor PCPR w Kolnie.
5: Podczas spotkania dowiesz się, kto może zostać rodziną zastępczą, jak wygląda proces kwalifikacji oraz jakie wsparcie otrzymują rodziny zastępcze. Udział jest bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje. Być może właśnie Ty możesz otoczyć opieką dziecko, które z różnych powodów nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. Wystarczy przyjść, porozmawiać i dowiedzieć się więcej.
1: Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 11 w siedzibie PCPR w Kolnie. Świątynie, klasztory i zabytkowe budynki z województwa podlaskiego odzyskają dawny blask. Ponad 2,5 miliona złotych z budżetu województwa trafi do łącznie 40 beneficjentów na remontowanie historycznych elementów w naszym regionie. Dzięki wsparciu uda się przeprowadzić między innymi remonty elewacji i dachów, konserwację ołtarzy, ambon czy organów. Jak podkreśla marszałek Łukasz Prokorym, inwestycje pozwolą zachować najcenniejsze zabytki regionu dla przyszłych pokoleń.
6: To, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwa, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki, może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
1: W tegorocznym budżecie województwa podlaskiego na ochronę i ratowanie zabytków zaplanowano blisko 4 miliony złotych. Zapach świeżo wypiekanego chleba, ludowa muzyka i tradycje, które wciąż żyją. Już w najbliższą niedzielę w Ciechanowcu odbędzie się Podlaskie Święto Chleba, jedno z największych wydarzeń plenerowych w regionie, które każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających. To okazja, aby przenieść się w czasie i zobaczyć, jak przed laty wyglądało życie na podlaskiej wsi. Zaprasza zastępca dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Anna Wiśniewska.
0: Parada zabytkowych ciągników i lokomobil, oczywiście ceremonia dożynkowa, czyli pokazy żniwne na polu i pokaz młócenia zboża na polu, czyli młockarnia napędzana lokomobilą oraz silnikiem SM. Pokażemy też Państwu stary zwyczaj, obrzęd święcenia zwierząt, który kiedyś na wsi wykonywano w dniu 16 sierpnia. W trakcie tej imprezy będzie można również wziąć udział i zrobić samodzielnie tak zwaną równiankę, czyli tradycyjny polski bukiet żniwny.
1: W programie nie zabraknie również pokazów dawnych prac żniwnych.
0: Będą też otwarte obiekty, więc będzie można zajrzeć do chat, jak wyglądało to życie codzienne. Oczywiście pokaz żniwny, czyli rzęcie zboża, sierpę, kosą, podbieranie tego zboża i myślę, że też atrakcją będzie koszenie zboża żniwiarką. Właściwie tego już na żadnym polu, na żadnej wsi nie zobaczymy. Będą nam towarzyszyły stoiska z tradycyjnym chlebem.
1: Uroczystości tradycyjnie rozpocznie msza święta o godzinie 10 w kościele na terenie skansenu. Już teraz zapraszamy na relacje z naszego terenowego studia. Radia Nadzieja na pewno nie zabraknie na Podlaskim Święcie Chleba.
7: Flash regionów.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Księże biskupie, rozpoczął się sierpień, miesiąc abstynencji, czy też, jak mówią niektórzy, trzeźwości.
2: W Kościele w Polsce sierpień przeżywamy jako miesiąc dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Prosto można wyjaśnić to tak. Trzeźwymi musimy być 12 miesięcy w roku, czyli po prostu zawsze. Natomiast apel o dobrowolną abstynencję w sierpniu skierowany jest do tych dorosłych, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, aby w sierpniu całkowicie z niego zrezygnowali.
1: Dlaczego mają rezygnować? Jaki jest sens tej decyzji?
2: Przed laty założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, odpowiadając na pytanie, dlaczego akurat ja mam zostać abstynentem, skoro zachowuję trzeźwość, przywołał słowa, jakie Pan Jezus skierował do Szymona Piotra. Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Dalej ten wielki apostoł trzeźwości tłumaczył, że jeśli rzeczywiście miłujemy Jezusa więcej, to z miłości powinniśmy złożyć tę ofiarę. Powinniśmy wyrzec się tego, co dla nas jest dozwolone. Ktoś może zapytać, czy taka ofiara jest Chrystusowi potrzebna. Tak, Jezus cierpiący w naszych bliźnich, którzy się upijają i którzy tak bardzo krzywdzą siebie i innych, prosi, podaj tym braciom i siostrom pomocną dłoń. Jako abstynent bądź dla nich świadkiem prawdziwej wolności. Broń ich przed społecznym przymusem picia, przed terrorem alkoholowym. Podaj także pomocną dłoń młodym. Bądź dla nich świadkiem. Ucz dzieci i młodzież, że konieczna w ich wieku abstynencja to błogosławieństwo, to wielka radość i potencjał na piękne, pełne dobrych owoców życie. Jezus mówi także do nas, stając się abstynentem, podajesz mi pomocną dłoń, bo jestem w Twoich bliźnich. Jeśli ktoś twierdzi, że nie jest w stanie funkcjonować bez alkoholu przez miesiąc, to jest to poważny sygnał. Poważny sygnał, by skonsultować się ze specjalistami od uzależnień.
1: Można zatem powiedzieć, że sierpień, miesiąc abstynencji, jest wyjątkową promocją trzeźwości.
2: Oczywiście. Chodzi o pokazanie Polakom, że abstynencja nie jest dziwactwem, jest czymś normalnym, że jest pięknym, zdrowym stylem życia, a dla naszych rodzin i wspólnot jest po prostu dobrodziejstwem. Ważne jest także, aby przy tej okazji przekazywać konieczną wiedzę na temat problemów alkoholowych i różnych uzależnień niszczących nasze społeczeństwo.
1: Wiele osób nie do końca rozumie, kiedy kończy się umiarkowane picie alkoholu, a zaczyna pijaństwo i kiedy kończy się pijaństwo, a zaczyna się choroba alkoholowa. Jak ten problem właściwie rozumieć?
2: Zacznijmy od tego, że osoba dorosła, która nie ma żadnych przeciwwskazań do używania alkoholu, może w sposób umiarkowany z niego korzystać. To znaczy bardzo rzadko i w bardzo małych, wręcz symbolicznych ilościach. Dlaczego? Bo alkohol nie jest witaminą. Bo alkohol to silny środek psychoaktywny, który ma właściwości uzależniające. Ponadto ostatnie badania mówią, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla człowieka. Pijaństwo to zbyt dużo alkoholu na raz. Na przykład powyżej 60 gramów etanolu u mężczyzny i 40 gram u kobiety. Na tym etapie osoba upijająca się może jeszcze sama wyjść z tego nieszczęścia, które prowadzi do utraty zdrowia, przedwczesnej śmierci i które niesie krzywdę tak wielu innym osobom i szkodzi całemu narodowi. Natomiast alkoholizm to choroba, która wymaga diagnozy i fachowej pomocy, a także bezwarunkowej abstynencji osoby uzależnionej od alkoholu do końca życia. Pijaństwo poprzedza alkoholizm. Ono do niego jakże często prowadzi. Eksperci szacują, że w Polsce żyje prawie 800 tysięcy uzależnionych od alkoholu według kryteriów klinicznych. Do tego dochodzi 3 razy więcej osób, które nadużywają alkoholu, ale jeszcze nie spełniają wszystkich kryteriów choroby. To właśnie ta grupa, którą popularnie nazywamy pijakami, sprawia najwięcej problemów i przynosi najwięcej szkód. A przecież oni swoim wysiłkiem mogliby zmienić życie i przerwać ten łańcuch zła.
1: Co mają robić bliscy osób nadużywających alkoholu, bo przecież oni cierpią najbardziej?
2: To prawda. Właśnie na nich najpierw spadają wszystkie nieszczęścia, jakie przynosi pijaństwo i alkoholizm. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostały one same z tymi ogromnymi problemami, aby otworzyły się na pomoc, także tę fachową. Bliscy muszą się nauczyć, jak postępować z kimś, kto się upija. Muszą nauczyć się bronić przed krzywdzicielem. Bardzo ważny jest też aspekt duchowy, aby szukać umocnienia w życiu sakramentalnym i wsparcia w grupie samopomocowej, także w jakiejś wspólnocie, na przykład w Bractwie Trzeźwości. Tu trzeba wspomnieć o wielkiej pracy Bractwa Trzeźwości świętego ojca Maksymiliana w Łomży. Za to piękne świadectwo z całego serca dziękuję. Nigdy nie można zapomnieć o modlitwie i składaniu ofiar duchowych w intencji przemiany życia tych, którzy się upijają. Takim wyrzeczeniem, ofiarą duchową jest z pewnością dobrowolna abstynencja.
1: Księże biskupie, zbliża się 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu. Co ten jubileusz oznacza dla apostolstwa trzeźwości?
2: Przez cały rok przygotowujemy się do tego wspaniałego jubileuszu. Nie jest to tylko wspominanie ważnego historycznego wydarzenia, ale wezwanie do rewizji życia osobistego, rodzinnego i narodowego w świetle wszystkich przyrzeczeń złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Wiemy, że wielki apostoł trzeźwości, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, w tekście ślubów zawarł przyrzeczenie walki z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem. Można powiedzieć, że była to iskra, która przez te 70 lat zapalała rzesze Polaków do wytężonej, wytrwałej pracy trzeźwościowej. Powstało wiele ważnych dzieł i inicjatyw w naszym Kościele, bez których sytuacja w naszej ojczyźnie pod względem problemów alkoholowych byłaby o wiele, wiele trudniejsza. Nasze apostolstwo stale czerpie natchnienie z tego wielkiego daru, jakim były śluby jasnogórskie, a także z nauczania błogosławionego prymasa na temat troski o trzeźwość narodu.
1: Inicjatywa tegorocznego sierpnia przebiega pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Jak ksiądz biskup widzi szansę na to, aby to hasło stało się rzeczywistością?
2: To hasło oddaje prawdę, że do budowy silnej ojczyzny niezbędne jest pielęgnowanie żywej wiary Polaków i cnoty trzeźwości. I nie chodzi tu tylko o siłę gospodarczą, militarną, ale przede wszystkim o ducha narodu, o wierność korzeniom, o budowanie tożsamości narodowej. Papieru zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych na tegoroczny sierpień wyjaśniliśmy, że żywa wiara, systematyczne praktyki religijne, wytrwała praca nad sobą, życie zgodne z wymaganiami Ewangelii chronią przed szkodliwym i ryzykownym zachowaniem, chronią przed pułapką różnych nałogów. To potwierdza nie tylko doświadczenie społeczne, ale także badania naukowe mówią, że praktykowanie wiary ma wartość chroniącą przed wpadaniem w uzależnienia. Musimy pamiętać, że budowa silnej Polski w oparciu o wiarę chrześcijańską i trzeźwość jest procesem. Procesem wymagającym wytrwałości, stałej mobilizacji i ofiarnej pracy wielu Polaków. Nikt nie może zwolnić się z odpowiedzialności, bo tylko zjednoczeni miłością Boga i miłością ojczyzny wypełnimy to zadanie.
1: Czy Polacy potrafią zjednoczyć się w sprawie troski o trzeźwość? Przecież na różnych polach życia narodowego brakuje jedności czy też porozumienia.
2: W ciągu kilkunastu lat przewodniczenia zespołowi poznałem wielu Polaków z różnych grup społecznych, opcji politycznych, o różnych poglądach i różnym doświadczeniu, których śmiało można nazwać ludźmi zatroskanymi o trzeźwość narodu. Włączali się oni w inicjatywy podejmowane przez zespół, jak chociażby w Narodowy Kongres Trzeźwości i w realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Jest niezmiernie ważne, aby w dobrych sprawach, które służą trzeźwości, wspierać się wzajemnie. Tu chodzi przecież o dobro całego narodu, o dobro wszystkich Polaków, bez żadnego wyjątku. Dlatego ostatnie propozycje ograniczenia dostępności alkoholu, zakazu jego reklamy zasługują na nasze poparcie. Jeśli te rozwiązania prawne zostaną wprowadzone, wtedy jest realna szansa na ograniczenie spożycia alkoholu. A przecież wiemy, że im mniejsze spożycie, tym mniej problemów. Tak mówią badania, tak mówią eksperci do spraw uzależnień.
1: Czy ksiądz biskup mógłby podzielić się jakimś osobistym przeżyciem związanym z sierpniem, miesiącem abstynencji?
2: Dla mnie to czas bardzo intensywnej pracy. Można powiedzieć, że przemierzam ojczyznę wzdłuż i wszerz, aby uczestniczyć w różnych ważnych wydarzeniach trzeźwościowych. W tym roku byłem już w Licheniu, Miejscu Piastowym, w Rzeszowie i na Jasnej Górze. W sobotę jadę do Gieczwałdu. Oczywiście różne piękne spotkania mają miejsce także na terenie naszej diecezji, jak chociażby msza święta w ubiegłą niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Łapach, którą transmitowała telewizja Polonia. Jest to ogromny wysiłek, ale też wielka, wielka radość, gdy widzę tak wielu apostołów trzeźwości, duchownych i świeckich, którzy poświęcałem swój czas, siły i środki materialne, aby organizować i uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych, w intencji trzeźwości narodu, pielgrzymkach, konferencjach, sympozjach czy w różnych bezalkoholowych imprezach. Zawsze głębokim przeżyciem jest dla mnie doświadczenie wspólnoty, wzajemnego zrozumienia i autentycznej troski o ojczyznę. Jako stały, dobrowolny abstynent staram się umacniać w takiej postawie innych i zachęcam do podejmowania tej błogosławionej i jakże potrzebnej decyzji. O dobrowolną abstynencję proszę też Was, kochani słuchacze Radia Nadzieja. Pozwólcie, kochani, że na koniec przytoczę bardzo wymowne słowa sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Ten wielki apostoł trzeźwości mówił z mocą. Jeśli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia Virtuti Militari i inne podobne. Dziękuję naszym kochanym słuchaczom i proszę Was z całego serca, abyście zawsze pamiętali. To wymowne przesłanie apostolstwa trzeźwości. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich.
1: Księże biskupie, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Dnia Radia Nadzieja był ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
2: Szczęść Boże.
0: Nasz gość dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.
2: Największe przeboje w Radiu Nadzieja.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. To kolejny sygnał na to, że przy pracach polowych nie ma miejsca na pośpiech czy nieuwagę. Wczoraj wieczorem w miejscowości Kisiołki w gminie Łomża doszło do tragicznego zdarzenia. 37-letni mężczyzna został wciągnięty przez belarkę. O szczegółach mówi młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego PSP w Łomży.
2: Dyżurny łomżyński Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie, że podczas prac polowych wewnątrz prasy belującej został uwięziony mężczyzna. Na miejsce dyżurny skierował 3 zastępy Straży Pożarnej. Po przyjeździe okazało się, że maszyna już nie pracowała, została odłączona. Przystąpiono do ewakuacji osoby poszkodowanej. W tym celu wykorzystano narzędzia hydrauliczne, porozginano konstrukcję belarki i uwolniono mężczyznę. Niestety znajdujący się na miejscu zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
1: Podczas trwających żniw strażacy kierują szczególne apel do wszystkich rolników.
2: Rokrocznie odnotowujemy wypadki, tragiczne wypadki podczas prac polowych. W związku z powyższym, jako strażacy apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac z maszynami rolniczymi. Prosimy, aby przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z usuwaniem, czy to zatorów, czy z konserwacją, czy naprawą, aby bezwzględnie wyłączyć maszynę i zabezpieczyć ją przed przypadkowym uruchomieniem.
1: Okoliczności wczorajszego zdarzenia są wyjaśniane. Obwodnica Ostrołęki jest ukończona w 65%. Poinformował o tym prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Optymistyczne dane mówią, że inwestycje uda się zakończyć zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze w tym roku.
3: Prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana. Odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też. Natomiast na tym odcinku związanym z mostem, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy, jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
1: Koszt budowy obwodnicy Ostrołęki to około 200 milionów złotych. Będzie nowocześnie, funkcjonalnie i bardzo przyjemnie. W łomżyńskim szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Sale i pomieszczenia przechodzą modernizację, aby poprawić komfort zarówno najmłodszym pacjentom, jak i ich rodzicom. Co ważne, mimo remontu dzieci nadal mogą liczyć na pełen zakres opieki medycznej, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
4: Na czas remontu oddział dziecięcy został przeniesiony do nowej lokalizacji na drugim piętrze, gdzie dzieci mają naprawdę bardzo dobre warunki. Dzieci, rodzice, opiekunowie. Wszystkie świadczenia są realizowane. Dzieci są przyjmowane i praca oddziału jest utrzymana. Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Jak tylko zakończą się prace budowlane, przejdziemy wszystkie odbiory, wówczas oddział wróci do swojej nowej, wyremontowanej lokalizacji.
1: Remont jest możliwy dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu Interreg Polska-Litwa. Zostań rodziną zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie organizuje otwarte spotkanie informacyjne. To propozycja dla tych, którzy myślą o tym, by dać dziecku bezpieczny dom. Podczas spotkania będzie czas na pytania, rozmowy, a także rozwianie wszelkich wątpliwości, mówi Ewelina Przytuła, dyrektor PCPR w Kolnie.
5: Podczas spotkania dowiesz się, kto może zostać rodziną zastępczą, jak wygląda proces kwalifikacji oraz jakie wsparcie otrzymują rodziny zastępcze. Udział jest bezpłatny i do niczego nie zobowiązuje. Być może właśnie Ty możesz otoczyć opieką dziecko, które z różnych powodów nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej. Wystarczy przyjść, porozmawiać, dowiedzieć się więcej.
1: Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 11 w siedzibie PCPR w Kolnie. Świątynie, klasztory i zabytkowe budynki z województwa podlaskiego odzyskają dawny blask. Ponad 2,5 miliona złotych z budżetu województwa trafi do łącznie 40 beneficjentów na remontowanie historycznych elementów w naszym regionie. Dzięki wsparciu uda się przeprowadzić m.in. remonty elewacji i dachów, konserwację ołtarzy, ambon czy organów. Jak podkreśla marszałek Łukasz Prokorym, inwestycje pozwolą zachować najcenniejsze zabytki regionu dla przyszłych pokoleń.
6: To, co jest najpiękniejsze w naszym województwie, nasze zabytki, obiekty sakralne, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwa, a z roku na rok jest ich coraz więcej, będą mogli przyjeżdżać, będą mieli ważne punkty do odwiedzenia. Za to wszystko dzisiaj dziękujemy. Jestem przekonany, że te środki, może nie największe, ale pomogą Państwu, aby te zabytki sakralne, kulturalne mogły służyć przyszłym pokoleniom przez wiele, wiele kolejnych lat.
1: W tegorocznym budżecie województwa podlaskiego na ochronę i ratowanie zabytków zaplanowano blisko 4 miliony złotych. Zapach świeżo wypiekanego chleba, ludowa muzyka i tradycje, które wciąż żyją. Już w najbliższą niedzielę w Ciechanowcu odbędzie się Podlaskie Święto Chleba, jedno z największych wydarzeń plenerowych w regionie, które każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających. To okazja, aby przenieść się w czasie i zobaczyć, jak przed laty wyglądało życie na podlaskiej wsi. Zaprasza zastępca dyrektora Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Anna Wiśniewska.
0: Parada zabytkowych ciągników i lokomobil, oczywiście ceremonia dożynkowa, czyli pokazy żniwne na polu i pokaz mucenia zboża na polu, czyli młockarnia napędzana lokomobilą oraz silnikiem SM. Pokażemy też Państwu stary zwyczaj, obrzęd święcenia zwierząt, który kiedyś na wsi wykonywano w dniu 16 sierpnia. W trakcie tej imprezy będzie można również wziąć udział i zrobić samodzielnie tak zwaną równiankę, czyli tradycyjny polski bukiet żniwny.
1: W programie nie zabraknie również pokazów dawnych prac żniwnych.
0: Będą też otwarte obiekty, więc będzie można zajrzeć do chat, jak wyglądało to życie codzienne. Oczywiście pokaz żniwny, czyli żęcie zboża, sierpę, kosą, podbieranie tego zboża i myślę, że też atrakcją będzie koszenie zboża żniwiarką. Właściwie tego już na żadnym polu, na żadnej wsi nie zobaczymy. Będą nam towarzyszyły stoiska z tradycyjnym chlebem.
1: Uroczystości tradycyjnie rozpocznie msza święta o godzinie 10 w kościele na terenie skansenu. Już teraz zapraszamy na relacje z naszego terenowego studia. Radia Nadzieja na pewno nie zabraknie na Podlaskim Święcie Chleba.
7: Flash regionu.

0: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
1: Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa i pozdrawiam z Senatu, bo wczoraj do późnych godzin debatowaliśmy nad wnioskiem pana prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej.
0: No i można było się spodziewać, jaki będzie rezultat tych wszystkich obrad.
1: Panie redaktorze, no jeszcze głosowania nie było, natomiast no jest niezrozumiałe to, że Koalicja Obywatelska, która w nazwie ma obywatelska, nie szanuje zupełnie, nie liczy się zdaniem obywateli, bo trzeba przecież tutaj, no każdy przyzna, że polityka klimatyczna obciąża niesamowicie finansowo Polskę i polskie przedsiębiorstwa i wszystkich Polaków, bo to jest wyższe ceny energii, to jest wyższe koszty produkcji, ogrzewania i tak dalej. I w tej sprawie powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy. Na tym polega demokracja, że w tak ważnych tematach, które ich dotyczą, powinniśmy oddać głos suwerenowi, czyli Polakom. Natomiast no, z dyskusji już wynikało, że niestety koalicja 13 grudnia boi się Polaków. Boi się dać im głos, by zabrali głos w tak ważnej dla nich sprawie. To jest żenujące, to jest niezrozumiałe. Trudno nawet przejść nad tym do porządku dziennego. Ale głosowanie jeszcze dzisiaj, więc jeszcze jakąś nadzieję mamy, że przekonaliśmy.
0: No tak, nadzieja umiera ostatnia. No ale pytanie, czy jest jakikolwiek sens takiego referendum?
1: Oczywiście, że jest, bo to jest, panie redaktorze, no, zmierzanie w kierunku w ślepy zaułek. Nie możemy udawać, że ta polityka klimatyczna, szalona polityka klimatyczna, którą proponuje Unia Europejska, że my tutaj zatrzymamy trend, poprawimy środowisko przez ograniczenie emisji. W jakim tam ułamku, kiedy inne państwa zupełnie tego nie przestrzegają. To tylko pogrąży naszą gospodarkę, pogrąży Polaków całkowicie i to jest droga donikąd. Dlatego też od tego jest tak status jak referendum i powinniśmy Polaków o to zapytać, bo wtedy jest jak gdyby inna karta przetargowa dla rządu. To jest karta i dodatkowy argument dla rządu w negocjacji nawet z Unią Europejską, że mają mandat taki, że tego oczekują i chcą Polacy.
0: To zostawiając temat tego referendum już, ale zostawając cały czas przy prezydencie Karolu Nawrockim, bowiem dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Jak pani ocenia ten rok prezydentury?
1: Bardzo dobrze. Tak jak nawet wczoraj powiedziałam w Senacie, całe szczęście, że właśnie został prezydentem Karol Nawrocki, bo Karol Nawrocki pilnuje Polski, pilnuje interesu Polaków. Umówił się z wyborcami, z Polakami w czasie kampanii wyborczej, że będzie realizował ich interesy i to robią. I to robi. To hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy nie jest pustym hasłem, ono jest wypełnione treścią i tym kieruje się prezydent w całej swojej działalności. Oczywiście no, strona rządowa mocno atakuje prezydenta, mocno atakuje przede wszystkim za niektóre weta, ale te weta to są wstrzymanie złego prawa, które obowiązywałoby Polaków.
0: No, prezydent w ciągu tylko roku no, jest już rekordzistą, jeżeli chodzi o prezydentów Polski, jeżeli chodzi o właśnie zawetowane projekty ustaw, zawetowane ustawy. Może jednak część z tych wet ma charakter stricte polityczny, a nie tylko merytoryczny.
1: Nie, prezydent jest też rekordzistą, jeżeli chodzi o inicjatywy ustawodawcze. Zgłasza swoje projekty ustaw, więc tam często, gdzie wetuje, to przedstawia swoją propozycję, jak dany temat rozwiązać lepiej, żeby nie obciążał niepotrzebnie Polaków. Więc to nie jest tylko takie weto dla weta, ale to jest konkretne uzasadnienie i konkretnie rozwiązywany problem. No, z takich, prawda, ostatnich chociażby ustaw, które zawetował, no to była ustawa o statusie osoby najbliższej, czyli właściwie o związkach partnerskich. Pan prezydent jasno wyraził swoje stanowisko, że zgodnie z artykułem 18 Konstytucji tylko małżeństwo to tylko związek kobiety i mężczyzny i ten związek powinien podlegać ochronie państwa, a nie zrównywać w prawach, bo to do tego by dążyło w związki partnerskie. Najpierw, prawda, w dyskusji też tam się przejawiało, minister Kotula mówiła, że to są tylko status osoby najbliższej. Tak,
0: no tak, no dużo osób nie zawiera związku małżeńskiego, żyje bez małżeństwa i tak naprawdę więcej takich par jest niż par homoseksualnych, których mogłoby to dotyczyć.
1: Ale panie redaktorze, my tego nie negujemy. To jest ich wybór, są to osoby dorosłe i to jest ich sposób na życie, ale nie od tego jest państwo, żeby dawać uprawnienia równe takim osobom jak związkom małżeńskim. A docelowo przecież wiadomo, że to też nawet chodzi o adopcję dzieci, bo to będzie następny krok.
0: Nie możemy, ale tu można się tylko domyślać, czy to jest następny krok, nie, czy nie. Wydaje mi się, że
1: nie,
0: Polacy,
1: panie redaktorze, to jest
0: byliby przeciwko temu rozwiązaniu.
1: Przejawia się w dyskusjach, więc tutaj jak gdyby nie ma jakiejś krytyki tego, że sobie ktoś wybiera taki sposób na życie, ale pod ochroną i pod szczególnymi uprawnieniami powinno być tylko i wyłącznie małżeństwo. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a to jest dodatkowo oczywiście też dalsza ochrona rodzicielstwa, bo z takiego związku tylko rodzą się dzieci i to jest ochrona rodziny.
0: No to zostając jeszcze przy tych wetach, no to prezydent chociażby wrócił do kosza przepisy podnoszące akcyzę na alkohol. No i pomijając to, że to są naprawdę dużo pieniędzy by przyszło do budżetu, ale czy rzeczywiście alkohol w Polsce nie jest za tani, biorąc pod uwagę to, jak duże u nas jest jego spożycie? Może faktycznie należałoby zwiększyć tę akcyzę, aby może ludzi, chociaż ta cena ostraszała od tego alkoholu?
1: Tutaj akurat w wielu ustawach są takie nakładane dodatkowe obowiązki, dodatkowe obciążenia, dodatkowe podatki dla Polaków i prezydent stoi na straży, żeby nie było to dodatkowym obciążeniem. Jeżeli chodzi tutaj o alkohol, szczegółów jak gdyby nie znam tej ustawy, więc tutaj nie będę się wypowiadała, ale w większości tych spraw, ustaw podatkowych, to chodzi przede wszystkim o dodatkowe obciążenia, chociażby zawetował ustawę w sprawie SENT, a więc to jest...
0: Ale to czy pani zdaniem nie powinno być większe akcyzy na alkohol?
1: Akurat z alkoholem niewiele mam do czynienia, więc nawet nie znam cen, ale oczywiście...
0: To biorąc pod uwagę wszystko inne, to jest stosunkowo tani.
1: No pewnie tak, ale tutaj jest wiele różnych rozwiązań, które powinny dobrze służyć Polakom. Ja wymieniłam ten SENT chociażby, który też rząd chciał dodatkowe kontrole nałożyć na dodatkowe branże dla handlowców, więc to jest też duże obciążenie i tą ustawę zawetował.
0: No dobrze. Prezydent obiecał też, miał swoje 21 obietnic w kampanii wyborczej. Tak, jednym z takich najczęściej pojawiających się i takim, który miał nastąpić najszybciej, bo w ciągu niecałego miesiąca urzędowania prezydenta, przepraszam, nie miesiąca, tylko na pierwsze 100 dni urzędowania, prezydent obiecał obniżenie rachunków za prąd o 33%. I nie ma tego.
1: No nie ma tego, bo leży to w zamrażarce u marszałka Czerzastego, więc...
0: No i to tak zawsze się można bronić, rząd może się bronić, że... Ale my nie możemy, bo prezydent wetuje prezydenta. Ja obiecałem, ale rząd nie chce przyjąć.
1: Panie redaktorze, oczywiście, szanowni państwo, pan prezydent jest wyjątkowo aktywnym prezydentem i to, co wcześniej już powiedziałam, składa szereg własnych ustaw, wychodzi z inicjatywą ustawodawczą, żeby rozwiązać wiele problemów Polaków. Ale jego rola oczywiście jest taka, że może złożyć to do laski marszałkowskiej i dalej powinien być nadany bieg tej sprawie. Natomiast
0: no to
1: wiemy,
0: po co takie rzeczy obiecać, jak wiadomo, kto rządzi?
1: No ale to powiedział, że będzie się starał i będzie
0: nie, no,
1: to
0: powiedział,
1: robił,
0: że obniży
1: robi
0: w ciągu 100 dni.
1: No to on akurat złożył taką inicjatywę. Natomiast chyba widzimy, jak zachowuje się czerwony marszałek Czerzasty, bo też przyznam, że to jest skandaliczne wypowiedzi marszałka.
0: Mi się wydawało, że biały jest.
1: W stosunku do pana prezydenta, który został wybrany przez wszystkich Polaków w wyborach bezpośrednich. Natomiast marszałek Czarzasty no, z takim sarkazmem często nie przystoi na taki urząd, jak zachowuje się w stosunku do prezydenta. To wstyd, że mamy takiego marszałka.
0: A czy prezydent Karol Nawrocki może
1: blokuje,
0: być...
1: robi wszystko, żeby no to, co dobre i zgłaszane przez prezydenta, to żeby nie było wprowadzone.
0: A czy prezydent Karol Nawrocki może być takim liderem prawicy w Polsce?
1: Prezydent Karol Nawrocki na razie jest liderem zaufania Polaków, bo cieszy się bardzo dużą popularnością, ale właśnie dlatego, że dotrzymuje słowa, że jest bardzo aktywny, że dużo robi na arenie również międzynarodowej. Bo
0: ale czy może być taką osobą, która gdzieś zespoi te wszystkie obozy na tej prawej stronie polskiej polityki? Bo chociażby Sławomir Mentzen mówi, tak, że Konfederacja byłaby za tym paktem do Senatu pod warunkiem, że pieczę nad nim sprawowałby Karol Nawrocki właśnie. Zresztą biorąc pod uwagę nawet sondaże zaufania prezydenta Nawrockiego, to one są dużo większe jak PiSu. Czyli wiemy, że jego poparcie jest szersze jak Prawa i Sprawiedliwości.
1: No oczywiście prezydent Karol Nawrocki, tak jak powiedziałam, jest wiarygodnym prezydentem, realizuje to, co obiecał i cieszy się zaufaniem dużej grupy Polaków. Pewnie byłby w stanie zrobić więcej dla prawicy, ale oczywiście no to już jest pytanie do kancelarii.
0: Nie chce pani wskazywać tutaj jednoznacznie, tak? Pani wymiguje się do odpowiedzi.
1: No bo akurat nie mam takiej wiedzy na tą
0: chwilę. Ale nie pytam, czy będzie, ale czy mógłby być?
1: No to też zależy od tego, tak, jakie będzie stanowisko pana prezydenta.
0: Jasne, to zostawiając temat prezydenta już Karola Nawrockiego, no to...
1: No to jeszcze tylko warto wspomnieć, ile zrobił w relacji chociażby też ze Stanami Zjednoczonymi, bo ta relacja jest bardzo ważna i zwiększenie wojska tutaj, wojska amerykańskie w Polsce, to też jest zasługa tylko i wyłącznie pana prezydenta Nawrockiego.
0: No tak, a prezydent Trump mówi, że Karol Nawrocki wygrał dzięki niemu.
1: To tam to akurat wygrał dzięki wyborom, właściwemu wyborowi Polaków.
0: W przyszłych wyborach nie będzie wspólnej listy PiSu ze Stowarzyszeniem, a wkrótce Partią Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
1: W polityce nigdy nic nie wiadomo. No, sytuacja jest dynamiczna. Mamy jeszcze ponad rok, więc nie wiemy, co się dalej wydarzy
0: Prezes Kaczyński
1: tutaj.
0: na swoim profilu na portalu X albo Radosław Fogiel, czy kto tam mu te wpisy pisze, napisał na swoim koncie na portalu właśnie, że wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale PiS. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej. Taki mocny wpis zapowiadający, że nie, z nami to nie będziecie szli.
1: No bo to, co się stało, to jest bardzo złe, niepotrzebne. Wiadomo, że każdy podział to jest bardzo duże osłabienie prawicy, i tutaj trudno się z tym pogodzić i trudno to pobłogosławić, bo tutaj poszerzanie, tak jak premier Morawiecki mówił, że chce poszerzać elektorat, to można było robić wszystko w ramach Prawa i
0: No ale okazuje
1: Sprawiedliwości,
0: się, że
1: to
0: właśnie
1: jest
0: nie, bo
1: duże.
0: miały być te dwa płuca
1: No
0: i
1: ale
0: jednak z tego zrezygnowano. Miał być jeden głos Prawa i
1: nie.
0: Sprawiedliwości.
1: Nie.
0: No tak.
1: Nie może być partii w partii, a to zaczęło już zmierzać w tym kierunku. Natomiast głosy są różne. Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo dużą formacją i to nie znaczy, że wszyscy w każdym temacie myślimy jednakowo. Nie, no, są osoby, grupy, które w wielu tematach mają trochę inne
0: No to już
1: zdanie.
0: teraz
1: No
0: została
1: ale
0: ta jedna
1: wtedy, kiedy
0: grupa, grupa
1: przychodzi
0: Przemysława
1: już
0: Czarnka
1: nie,
0: i Jacka
1: wcale, że
0: Sasina. No,
1: nieprawda.
0: trochę tak.
1: Nieprawda, bo nadal jest, są osoby o poglądach trochę bardziej liberalnych, druga grupa bardziej konserwatywnych,
0: To która
1: ale wtedy,
0: która to
1: kiedy,
0: jest grupa,
1: ale
0: panie senator?
1: panie doktorze, ale wtedy, kiedy już dochodzi do budowania jakiegoś programu, oczywiście no, musi dochodzić w partii do konsensusu. Nie może być tak, że zupełnie przedstawiane są różne wizje Polski ostatecznie. No, program się realizuje jeden. I tutaj no, była przede wszystkim próba nie żadnego płuca, ale tak jak mówię, no, to była próba oddzielenia się już od dłuższego czasu, oddzielenia się od Prawa i Sprawiedliwości, i na to nikt nie mógł pozwolić. Oni, ta grupa, która wyszła, mówiła, że chce być koniecznie w Prawie i Sprawiedliwości, a robiła wszystko, żeby nie być w Prawie i
0: To w
1: Sprawiedliwości.
0: takim razie, panie
1: Na to nie
0: senator,
1: można
0: kto jest
1: było pozwolić.
0: przedstawicielem tego drugiego głosu w PiS-ie? Chodzi mi o drugi głos, odrębny od tego głosu Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, tego twardego przekazu.
1: Panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości w klubie w tej chwili, tam już nie pamiętam, jest 140 iluś posłów plus ponad 30 senatorów i to nie znaczy, że w każdym temacie wszyscy mamy jeden głos. Możemy się wypowiadać na różne tematy, mówimy to, co myślimy. Natomiast oczywiście łączy nas no, wiele, dlatego jesteśmy w jednej partii, ale możemy pozyskiwać różny elektorat w ramach Prawa i Sprawiedliwości. I to mógł robić premier Morawiecki ze swoją grupą. To, co teraz robi, wszystko mógł robić w Prawie i Sprawiedliwości.
0: No,
1: Niepotrzebne było do
0: chyba
1: tego.
0: jednak nie.
1: No,
0: Biorąc pod uwagę
1: jeżeli
0: to, jak to się
1: planował na
0: skończyło.
1: przykład, planował tego grilla, i mówili, że są nadal w Prawie i Sprawiedliwości, a o tym nie wiedziało ani kierownictwo partii. Czy to było w porządku, że nie zostali zaproszeni, nie znali programu, nie wiedzieli, że coś takiego jest organizowane? No tak się nie postępuje, jeżeli chce się być lojalnym. Trzeba powiedzieć, że większość posłów zawdzięcza wszystko Prawu i Sprawiedliwości, prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i okazało tutaj skrajną nielojalność.
0: Mówi pani o tym, że
1: Natomiast
0: posłowie, członkowie PiS-u mówią to, co myślą. No tutaj miałbym pewne wątpliwości, w ogóle jeżeli chodzi o polityków, że mówią to, co naprawdę myślą.
1: W każdej partii jest no, jakiś tam
0: przekaz
1: program i wokół tego programu się jednoczymy. No nie jest tak, że każdy realizuje swój odrębny program. Natomiast ten podział, który powstał, osłabia prawicę. Nie skupiamy się, na czym my się skupiamy, ale tutaj szczególnie na ta grupa, która wyszła...
0: No to są szpilki wbijane z obydwu stron, tak naprawdę.
1: To jest niepotrzebne, to jest już nieeleganckie, nieładne wyciąganie jakiś, tak samo i premier Morawiecki, no, słyszałam w stosunku do prezesa, nieładnie się bardzo zachowuje, bo wyciąganie jakichś takich wewnętrznych spraw, kiedy rozmawiało się, coś się ustalało, no to nigdy nie powinno być upubliczniane. No to jest tak jak w rodzinie, rozmawia się na różne tematy w różny sposób, ale to jest nieładne, jeżeli jest to wyciągane na zewnątrz. Także no, tu trzeba powiedzieć, że ten podział osłabia, bo jest ta metoda Donta, która wyraźnie promuje, daje taki bonus dla dużych formacji. A jeżeli są dwie, nawet mniejsze formacje, nigdy nie będą miały tyle samo mandatów, co jedna duża. Więc jest to wzmocnienie tylko i wyłącznie Donalda Tuska.
0: Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Miłego dnia życzę Państwu.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Jedni już pielgrzymują na Jasną Górę, są w drodze, chociażby uczestnicy łomżyńskiej pierwszej pielgrzymki, a jeszcze inni będą mieli swoją pielgrzymkę, ale na rolkach. Ksiądz i o tej właśnie pielgrzymce będę rozmawiał z moim gościem, którym jest ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i kierownik Podlaskiej Pielgrzymki Rolkowej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Dlaczego pielgrzymka na rolkach?
2: Dlatego, że coraz więcej ludzi jeździ na rolkach i w taki sposób też możemy dotrzeć do świętego miejsca, zanieść swoje intencje. Jednocześnie dobrze spędzić czas, bo jazda na rolkach jest z jednej strony wysiłkiem, a z drugiej strony dla wielu osób i przyjemnością. I w taki sposób możemy też chwalić Pana Boga. To jedna z form, coraz bardziej popularna.
1: A czy przed pierwszą taką pielgrzymką, kiedy ten pomysł powstał, to nie było takich głosów powątpiewania, że no gdzie, no na rolkach pielgrzymka to jakiś żart chyba?
2: Nie było takich głosów. Raczej pozytywne podejście wielu osób było do takiej formy pielgrzymowania. Nawet znacznie częściej można było usłyszeć: o, fajnie, ja nie jeżdżę na rolkach, ale dobry pomysł. I jak pokazała historia, rzeczywistość, ten pomysł się sprawdził, bo na pielgrzymce, na poprzednich...
1: No, coś straciliśmy, połączenie. Coś przerwało. Halo, halo, czy się słyszymy? O, i właśnie się nie słyszymy. Coś nas rozłączyło, no ale to nic. Już próbujemy połączyć się raz jeszcze. Jest sygnał, dzwonimy.
2: Halo?
1: Rozłączyło nas, jesteśmy już, ale dobrze się słyszymy.
2: Jasne. Więc mówiłem o tym, że teraz jedziemy 36 km z Supraśla do Sokółki. I ta trasa wymaga już dobrego przygotowania, też fizycznego, dobrej kondycji, więc na pewno też znajdzie chętnych do wzięcia udziału.
1: To czy uczestnicy tej pielgrzymki jakoś specjalnie się do tego przygotowują?
2: Raczej nie, bo jeśli ktoś jeździ na rolkach, to taką trasę jest w stanie pokonać. Oczywiście w trakcie pielgrzymki są przerwy, no ale umiejętność takiej sprawnej jazdy na rolkach i przede wszystkim umiejętność hamowania jest konieczna, bo sporo osób jeździ na rolkach, ale po bardziej płaskim terenie. Z umiejętnością hamowania u niektórych, u nielicznych jest trudniej czy gorzej, więc ta umiejętność jest konieczna, bo będziemy jechać po pięknych, malowniczych terenach wzgórz sokólskich i Puszczy Knyszyńskiej, gdzie tych górek i pagórków jest więcej.
1: No właśnie, to jak już ksiądz wspomniał o tym, to jak dokładnie będzie przebiegać trasa tej pielgrzymki?
2: Trasa będzie przebiegać tak, że z życzliwości pana marszałka województwa podlaskiego będziemy mieli również zapewniony autokar, który zabierze nas z Białegostoku, z określonego miejsca i zawiezie do Supraśla. Tam nałożymy nasze sprzęty, nasze rolki. Oczywiście kask też jest konieczny i wymagany do jazdy. Rozpoczniemy od parafii Matki Bożej Królowej Polski w Supraślu i będziemy jechać przez Supraśl, przez Puszczę Knyszyńską trasą na Krynki, kawałek puszczą, i po drodze będziemy mijali takie miejscowości jak Sokołda, Wierzchlesie. Tam też będziemy mieli postój i bokiem będziemy wjeżdżać do Sokółki przez miejscowości Pawełki, Wojnachy, ale drogą, ulicą Jana Pawła II dojedziemy do parafii świętego Antoniego w Sokółce, bo celem naszym jest sanktuarium świętego Antoniego w Sokółce, sanktuarium Najświętszego Sakramentu, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny. Więc ta trasa planujemy, że zajmie około 5 godzin, te 36 km, oczywiście z postojami. Nasza pielgrzymka też wygląda tak, że w trakcie drogi słuchamy pieśni uwielbienia, pieśni religijnych, odmawiamy różaniec, kto da radę, bo jazda na rolkach i modlitwa ustna nie jest taka prosta. To wymaga też większego przygotowania. z czasami, kiedy po prostu tego oddechu brakuje, bo jazda na rolkach sprawia, że ma się wrażenie, jakby się truchtało, jakby się biegło, więc z modlitwą taką ustną nie jest tak łatwo, to wtedy też włączamy czy modlitwę w drodze, czy włączamy koronkę do Bożego Miłosierdzia i po prostu kto da radę, wtedy odmawia, a kto inny modli się w swoich myślach.
1: No właśnie, więc czy jest to w ogóle możliwe, aby jeżdżąc na rolkach skupić się na tych kwestiach duchowych?
2: Tak, tak, jest to możliwe i jest to nawet prostsze, ponieważ podziwiamy piękno przyrody, piękno natury, którą Pan Bóg stworzył i nasze myśli naturalnie w wielu momentach mogą wznieść się wyżej, mogą wznieść się do góry, żeby podziękować Panu Bogu za ten piękny świat, ale też żeby przemyśleć niektóre rzeczy, bo są takie etapy, gdzie mamy więcej czasu na ciszę i na to, żeby podjąć refleksję nad tym, w którym miejscu swojego życia jesteśmy i do tego też skłania pielgrzymka.
1: Czy trasa co roku jest taka sama, czy ona jest za każdym razem inna?
2: Za każdym razem inna, bo to już jest czwarta pielgrzymka rolkowa, podlaska pielgrzymka rolkowa i w ramach tych pielgrzymek odbyły się trasy do naszych sanktuariów bliżej Białegostoku. Pierwsza była do Juchnowca Kościelnego, to było kilkanaście kilometrów z Białegostoku. Druga była do Niewodnicy Kościelnej, to też było kilkanaście kilometrów, a w tym roku mieliśmy już dłuższą trasę, ponad 30-kilometrową do sanktuarium w Krypnie Kościelnym. No i ta czwarta jest do Sokółki, a piąta i szósta pewnie już będą w przyszłym roku. Zobaczymy, gdzie nas rolki poniosą. Możliwe, że to będą też trasy dalej od Białegostoku. Plusem tej pielgrzymki jest to, że autokar nas zawiezie, tak jak mówiłem wcześniej, do Supraśla, a potem też autokar nas odbierze z Sokółki i przez Supraśl do Białegostoku. Pierwsze 45 osób, które się zapiszą, mają zapewniony transport autokarem. Naszym partnerem pielgrzymki jest PKS Nowa, więc stamtąd będziemy mieli zapewniony autokar.
1: No, no.

0: zapisy na tę pielgrzymkę trwają bardzo krótko, jest tam ograniczona liczba miejsc, jest limit i zawsze się znajdują chętni, którzy chcą wziąć w tym udział. Możliwe, że w przyszłym roku, może w przyszłych latach porwiemy się na taki odważny pomysł, żeby dojechać z Podlasia do Częstochowy na Jasną Górę. Na pewno trzeba będzie mieć zapas kółek do rolek, bo one się ścierają podczas jazdy.
1: No to już będzie naprawdę duże wyzwanie i tu podejrzewam, że nawet ci, którzy lubią te wyzwania sportowe, bo są tacy zapaleńcy, którzy cały czas się bodźcują, to myślę, że mogliby spróbować i przy okazji trochę tego doświadczenia duchowego i trochę tej refleksji duchowej też przeżyć przy okazji.
0: No to prawda, to byłoby na pewno duże wyzwanie, spora logistyka, ale nie jest to niemożliwe. Już myśleliśmy o tym wcześniej, więc może siły pozwolą do tego, żeby podjąć się tego wyzwania.
1: Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, ona co edycja rośnie, czy to już jest taka stała grupa i to są stali bywalcy?
0: W tym roku nie rośnie, ale ze względu na to, że to są duże, to jest więcej kilometrów. W zeszłym roku jechało więcej rodzin z małymi dziećmi, bo jeśli było to do pokonania kilkanaście kilometrów, to były to całe rodziny, często z takimi dziećmi w wieku początkowych klas szkoły podstawowej, które dopiero co się uczą jeździć na rolkach, a gdzieś były trzymane za ręce przez rodziców i dało się w tym tempie dojechać do wyznaczonego celu. W tym roku podjęliśmy bardziej wymagające trasy, no i te ponad 30-kilometrowe to już ktoś, kto mniej jeździ na rolkach, będzie mu trudno pokonać taką trasę. Mieliśmy też takie sytuacje, że ktoś się wybierał w tym roku, chociażby w tej pielgrzymce trzeciej rolkowej do Krybna, że ktoś się wybierał na pielgrzymkę, ale niestety musiał zrezygnować już na początku drogi, bo to tempo i ta umiejętność hamowania były tak słabe, że niestety nie dał rady dokończyć drogi i dla samej osoby było to zbyt niebezpieczne, żeby wziąć udział w tej pielgrzymce.
1: A czy taka inicjatywa to jest trochę takie wyciągnięcie ręki do tej do tych osób młodszych, do tych ludzi młodych?
0: Tak, zdecydowana większość to są osoby młode, ale nie tylko, bo najstarszy uczestnik pielgrzymki rolkowej miał ponad 60 lat i są ludzie, którzy w wieku już dojrzałym odnajdują swoją pasję w jeździe na rolkach. Ja sam odkryłem jazdę na rolkach już jako ksiądz, to było gdzieś pewnie z 10-11 lat temu. I patrząc na młodych ludzi, na harcerzy, którymi się opiekowałem, oni często jeździli na rolkach i namawiali mnie, żebym ja spróbował, żebym ja wsiadł na rolki i żebym zobaczył, jak to jest. I kiedy wsiadłem i pierwszy raz wybrałem się na rolki, to zobaczyłem, że jest to i przyjemne, i proste. Plusem moim było to, że wcześniej potrafiłem jeździć na łyżwach. Jako dziecko nauczyłem się jeździć na łyżwach i wsiadając na rolki zobaczyłem, że to jest bardzo podobne i można fajnie spędzić czas.
1: I ja myślałem, żeby zacząć przygodę z rolkami, ale jeszcze potrzebuję bodźca jakiegoś, żeby w te rolki skoczyć.
0: Jasne, nasze też podlaskie tereny, białostockie tereny są sprzyjające jeździe na rolkach, bo jest sporo takich płaskich miejsc, oczywiście musi być tam asfalt, ale jeśli chodzi o naszą stolicę, miasto Białystok, to mając doświadczenie jeżdżenia na rolkach już w wielu polskich miastach, w wielu stolicach województw, myślę, że jesteśmy na pierwszym albo w pierwszej trójce miast, gdzie jest najwięcej ścieżek rowerowych i te ścieżki rowerowe są bardzo dobrej jakości. One są bardzo często nowe. Wiele polskich miast może nam pozazdrościć aż tylu miejsc do jeżdżenia na rolkach.
1: No właśnie, a w Łomży za dużo takiej prostych dróg nie ma. Cały czas gdzieś trzeba albo pod górkę, albo z górki. Jest to jakieś pewne utrudnienie dla ludzi początkujących, no ale może kiedyś uda się przełamać. No ale dobrze, gdzie można się zapisać? Bo rozumiem, że zapisy są i one jeszcze trwają.
0: Tak, tak. I za chwilę powiem, jeszcze tylko dodam, że ważną informację, że w ramach naszych pielgrzymek zawsze jedzie z nami karetka ratownictwa medycznego, więc jeśli coś by się wydarzyło, jeszcze na żadnej pielgrzymce nie było wypadku, czy jakichś kolizji poważniejszych, czy upadków, to jednak bezpieczeństwo dodają nam ratownicy medyczni, którzy za całą kolumną rolkarzy jadą przez całą drogę, więc jesteśmy bezpieczni poprzez obecność medyków, a zapisać się można przez stronę internetową

0: pielgrzymkirolkowe.pl. Tam są wszelkie informacje dotyczące trasy, dotyczące zapisów. Oczywiście trzeba podać swoje dane, trzeba podać swoją datę urodzenia, bo jesteśmy ubezpieczeni na czas pielgrzymki. No i tak jak powiedziałem, pierwsze 45 osób, które się zapiszą, będą miały zapewniony transport autokarem. Niektóre osoby wybierają swój własny transport, bo ktoś je podwozi, bo ktoś na nich będzie czekał w Sokółce, bo tam już rodzina będzie wyczekiwać ich obecności. I będzie też czas na to, żeby wspólnie pomodlić się w trakcie mszy świętej w Sokółce, w sanktuarium Najświętszego Sakramentu. To będzie też niedziela, więc planujemy dotrzeć na mszę świętą o 15, a też obok kościoła, kto był w Sokółce, to wie, że jest okazja do tego, żeby spróbować bardzo dobrych lodów, które są już popularne w wielu miejscach w Polsce, więc będzie też taki czas na to, żeby nagrodzić siebie jakąś porcją dobrych, smacznych lodów.
1: To jeszcze na koniec wybrzmiało, do kiedy zapisy i kiedy pielgrzymka?
0: Pielgrzymka jest 23 sierpnia w niedzielę, a zapisy są do 20 sierpnia poprzez formularz na stronie podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl.
1: Ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, która jest współorganizatorem Podlaskiej Pielgrzymki Rolkowej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec. Patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
5: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Tym krótkim nagraniem żegnałem się z Państwem przed tygodniem. Jest umieszczone jako pozycja 6 na wydanej przez ECM w 1997 roku płycie Tomasza Stańki zatytułowanej Leosia. Jest to trzeci album zrealizowany przez tego artystę dla tej bardzo ważnej dla muzyki jazzowej wytwórni z Monachium i jednocześnie, jeśli dobrze policzyłem, 29 album Stańki nagrany w ogóle. Bo wszystkich autorskich płyt nasz trębacz nagrał ponad 40. A jeśli już jestem przy liczbach, był to trzeci album Tomasza Stańki zrealizowany z tym samym polsko-szwedzko-angielskim kwartetem. Lider Tomasz Stańko trąbka, dwaj szwedzcy muzycy Bobo Stenson fortepian i Anders Jormin kontrabas oraz nieżyjący już brytyjski perkusista Tony Oxley. Jak widać, wszyscy artyści zaliczani do ścisłej czołówki europejskiego jazzu. Mówiłem przed tygodniem, że tytuł płyty Leosia pochodzi od zdrobnienia imienia matki Tomasza Stańki, Eleonory Stańko, która zmarła przed nagraniem tego materiału i jej pamięci trębacz zadedykował album. Jak mówiłem, utworem, który przed chwilą otwieram nasze spotkanie, żegnałem się przed tygodniem. Jest to, przypomnę, kompozycja wspólna Tomasza Stańki, Tonego Oxleya i Andersa Jormina, zatytułowana Follow Walk. Wykonana została w trio bez Bobo Stensona. Jakże inny w charakterze jest następny utwór? To pełna niezwykłe tajemniczości, refleksji, nawet mrocznej refleksji, kompozycja Stańki o tytule Hungry Howl, głodne wycie. Porozumienie między muzykami jest wręcz telepatyczne. Trudno jest mi jakiś fragment czy jakąś solówkę wyróżnić. Tutaj wszystko graniczy z magią. Zarówno to, co jest na wierzchu, czyli solowe wypowiedzi, jak i w tle, w akompaniamentach.

Aż żal niszczyć ten nastrój odpływających dźwięków kontrabasu. Hungry Howl, kompozycja Tomasza Stańki. Ale bardzo podobny nastrój panuje w następnym utworze, o ile nie intensywniejszy. Tym razem będzie to wspólna kompozycja Stańki, Auxleya i Stensona. Oni tylko występują w tym nagraniu, zatem zgodnie z tym faktem utwór zatytułowany jest No Bass Trio. Jakby szkieletem tej kompozycji jest wspaniała gra Stensona. Chociaż podobnie jak w poprzedniej kompozycji rozpoczyna Tony Auxley. Jego długi wstęp jest pełen mistycyzmu. Ciche, delikatne akordy Stensona tylko ten nastrój potęgują.

Kto z Państwa posiada płytę Leosia, ten wie, jak dużo słuchacz zyskuje w miarę powracania do tej muzyki. Warunek jest jeden. Trzeba słuchać z szacunkiem, jak prawdziwych arcydzieł. Myślę, że Tomasz Stańko z wrażliwością podchodził również do projektów graficznych okładek swoich płyt. Okładka Leosi utrzymana jest w różnych odcieniach szarości i bieli. Przedstawia pustą drogę z stojącym zupełnie z boku słupem wysokiego napięcia. Najprawdopodobniej jest to widok sprzed szyby samochodu. Biegnące w różne strony linie, niekoniecznie proste, sugerują ulewny deszcz, wręcz szarugę. Wrażenie izolacji, pustki. Autorem następnej kompozycji jest Tomasz Stańko, jej tytuł Euphorilla. Nie wiem, co oznacza to słowo. Wykonuje ją cały kwartet. Mimo w ten sposób zinterpretowanej okładki płyty, w tym utworze usłyszymy nieco optymistycznych nut. Mimo też rozdzierającego krzyku Stańki w środku nagrania.

Muzyka do płyty Leosia nagrana została w styczniu 1996 roku w niemieckim studiu w Ludwigsburgu. Album ukazał się rok później, wydany przez firmę ECM. Do tej pory Leosia uważana jest za jedno z największych osiągnięć europejskiego jazzu. Wielu krytyków uważa tę płytę wręcz za najbardziej wpływową na naszym kontynencie. Tuż po jej nagraniu Tomasz Stańko powiedział, że według niego i szefa ECM-u Manfreda Eichera jest to najlepsza płyta zrealizowana w tym kwartecie. Brytyjski przewodnik o jazzowych arcydziełach wszechczasów Penguin's Guide to Jazz on CD nadał Leosi najwyższą notę w roku jej wydania 97. I oto przed nami nagranie tytułowe płyty, zamykające ją, poświęcone zmarłej matce trębacza Eleonorze Stańko. Jest w tym utworze ciemna melancholia, ale są też nuty, akordy optymizmu. Dźwięki Stańki mistyczne i melancholijne. Przeciwwagą do tego poruszające akordy i cała solowa wypowiedź Stensona. Jest jeszcze zupełnie solowa wypowiedź kontrabasisty Jormina, które chyba tylko jednym słowem można określić. Magia. Tomasz Stańko, trąbka, Bobo Stenson, fortepian, Anders Jormin, kontrabas, Tony Auxley, perkusja.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Jedenastego lipca, proszę Państwa, Tomasz Stańko skończyłby 84 lata, gdyby żył. A wczoraj, 29 lipca, minęło 8 lat od jego śmierci. Wiem, że słowo odległy lub z oddali posiada w tym momencie wymiar symboliczny. Utwór o takim właśnie tytule chcę teraz Państwu zaproponować. Dokładniej jest ten tytuł użyty w języku włoskim. Lontano, co oznacza odległy. Ale w rozmowach, recenzjach o tej płycie zawsze spotykałem się z tłumaczeniem tego tytułu z oddali. Płyta Lontano nagrana została przez kwartet Tomasza Stańki, oczywiście dla ECM-u, w listopadzie 2005, wydana rok później. W tym czasie kwartet artysty współtworzyli polscy muzycy: Marcin Wasilewski fortepian, Sławomir Kurkiewicz kontrabas, Michał Miśkiewicz perkusja. Właśnie w ich wykonaniu posłuchamy Lontano numer 1, bo trzy części tego dzieła umieszczone są na płycie. Jest to kompozycja zbiorowa całego kwartetu muzyków. To było 1274 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Na Górze Tabor uczniowie zobaczyli Jezusa takim, jakim jest naprawdę, w chwale Syna Bożego. To właśnie to wydarzenie wspomina dziś Kościół katolicki, obchodząc święto Przemienienia Pańskiego. Jak mówi ksiądz Jan Krupka, Przemienienie Pańskie było dla apostołów umocnieniem przed męką i śmiercią Chrystusa.
2: Jezus zabiera trzech z grona apostołów, Piotra oraz Jakuba i Jana, dwóch braci, dokonuje to, co mówimy, przemienienia siebie. Pewna zapowiedź tego, co ma się wydarzyć, to znaczy Jezus niedługo będzie cierpiał, zakończy swój czas życia ziemskiego wydarzeniami męki i śmierci na krzyżu, przygotowując swoich apostołów do tego, aby także i wtedy, kiedy będą uczestniczyć w tych bolesnych wydarzeniach, patrzyli w dalszej perspektywie, że ostatecznie ostatnie słowo do Niego należy, bo On jest Synem Bożym i dlatego nawet jeśli cierpi, nawet jeśli przyjmuje na siebie te bolesne wydarzenia, to jednak ostatecznie On zmartwychwstanie.
1: Dziś Przemienienie Pańskie jest natomiast zachętą, by w trudnościach nie tracić nadziei i pamiętać, że cierpienie nie jest ostatnim słowem, dodaje ksiądz Jan Krupka.
2: Kwestia słuchania Słowa Bożego, co może też i nie jest łatwe, bo współczesny świat daje nam wiele tych słów. Jesteśmy wprost bombardowani słowem, które pochodzi z różnych źródeł i my tak bardzo łatwo je chwytamy, szczególnie jeżeli jest sensacyjne, jeżeli jest ciekawe, jeżeli jest chwytliwe i nie zastanawiamy się nieraz nad jego wartością i znaczeniem. A później, kiedy przychodzi Słowo Boże, które jest bardziej wymagające, które wymaga pewnego zatrzymania, pewnej refleksji i także pewnych konkretnych działań, postanowień z naszych strony, trochę się przed tym jednak powstrzymujemy.
1: Przemienienie Pańskie jest w Kościele katolickim świętem liturgicznym, ale w Polsce nie należy do świąt nakazanych.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W pielgrzymowaniu nie chodzi o piękne i wzruszające wspomnienia, ale chodzi o wzmocnienie wiary i nadziei, którymi będziemy żyć na co dzień, powiedział na Jasnej Górze prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak przewodniczył mszy świętej wieńczącej 44. pieszą pielgrzymkę archidiecezji gnieźnieńskiej.
3: Pielgrzymka nie zastępuje życia. Powiem to słowami papieża Leona. Trzeba czasu. Czasu milczenia, aby słuchać Bożego Słowa. Czasu nawrócenia, żeby zasmakować towarzyszenia Pana, czasu, w którym jesteśmy wciąż wszyscy w drodze.
1: Podczas mszy świętej odnowiono zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego. Niektórzy pielgrzymi podjęli je po raz pierwszy.
4: Nastąpi teraz obrzęd duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest to owoc trudu pielgrzymów i konkretna forma miłosierdzia wobec najsłabszych i bezbronnych. Ci, którzy podjęli się duchowej adopcji po raz pierwszy, odmówią modlitwę, którą odtąd powtarzać będą każdego dnia.
5: Pokornie prośmy Boga Ojca, aby nasze siostry i nasi bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nienarodzonych dzieci.
1: Pielgrzymom towarzyszyły słowa „Wzrastaj”.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie papież Leon XIV pozdrowił Polaków, którzy przybyli na środową audiencję. Tym razem odbyła się ona nie na placu, ale w Bazylice Świętego Piotra ze względu na wysoką temperaturę. Papież podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafiach.
6: Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieje rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem dnia Radia Nadzieja jest ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
2: Księże biskupie, rozpoczął się sierpień, miesiąc abstynencji, czy też, jak mówią niektórzy, trzeźwości.
3: W Kościele w Polsce sierpień przeżywamy jako miesiąc dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Prosto można wyjaśnić to tak. Trzeźwymi musimy być 12 miesięcy w roku, czyli po prostu zawsze. Natomiast apel o dobrowolną abstynencję w sierpniu skierowany jest do tych dorosłych, którzy mogą w sposób umiarkowany korzystać z alkoholu, aby w sierpniu całkowicie z niego zrezygnowali.
2: Dlaczego mają rezygnować? Jaki jest sens tej decyzji?
3: Przed laty założyciel Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, odpowiadając na pytanie, dlaczego akurat ja mam zostać abstynentem, skoro zachowuję trzeźwość, przywołał słowa, jakie Pan Jezus skierował do Szymona Piotra. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Dalej ten wielki apostoł trzeźwości tłumaczył, że jeśli rzeczywiście miłujemy Jezusa więcej, to z miłości powinniśmy złożyć tę ofiarę. Powinniśmy wyrzec się tego, co dla nas jest dozwolone. Ktoś może zapytać, czy taka ofiara jest Chrystusowi potrzebna? Tak, Jezus cierpiący w naszych bliźnich, którzy się upijają i którzy tak bardzo krzywdzą siebie i innych, prosi, podaj tym braciom i siostrom pomocną dłoń. Jako abstynent bądź dla nich świadkiem prawdziwej wolności. Broń ich przed społecznym przymusem picia, przed terrorem alkoholowym. Podaj także pomocną dłoń młodym. Bądź dla nich świadkiem. Ucz dzieci i młodzież, że konieczna w ich wieku abstynencja to błogosławieństwo, to wielka radość i potencjał na piękne, pełne dobrych owoców życie. Jezus mówi także do nas. Stając się abstynentem, podajesz mi pomocną dłoń, bo jestem w Twoich bliźnich. Jeśli ktoś twierdzi, że nie jest w stanie funkcjonować bez alkoholu przez miesiąc, to jest to poważny sygnał. Poważny sygnał, by skonsultować się ze specjalistami od uzależnień.
2: Można zatem powiedzieć, że sierpień, miesiąc abstynencji, jest wyjątkową promocją trzeźwości.
3: Oczywiście. Chodzi o pokazanie Polakom, że abstynencja nie jest dziwactwem, jest czymś normalnym, że jest pięknym, zdrowym stylem życia, a dla naszych rodzin i wspólnot jest po prostu dobrodziejstwem. Ważne jest także, aby przy tej okazji przekazywać konieczną wiedzę na temat problemów alkoholowych i różnych uzależnień niszczących nasze społeczeństwo.
2: Wiele osób nie do końca rozumie, kiedy kończy się umiarkowane picie alkoholu, a zaczyna pijaństwo i kiedy kończy się pijaństwo, a zaczyna się choroba alkoholowa. Jak ten problem właściwie rozumieć?
3: Zacznijmy od tego, że osoba dorosła, która nie ma żadnych przeciwwskazań do używania alkoholu, może w sposób umiarkowany z niego korzystać. To znaczy bardzo rzadko i w bardzo małych, wręcz symbolicznych ilościach. Dlaczego? Bo alkohol nie jest witaminą. Bo alkohol to silny środek psychoaktywny, który ma właściwości uzależniające. Ponadto ostatnie badania mówią, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla człowieka. Pijaństwo to zbyt dużo alkoholu na raz. Na przykład powyżej 60 gramów etanolu u mężczyzny i 40 gram u kobiety. Na tym etapie osoba upijająca się może jeszcze sama wyjść z tego nieszczęścia, które prowadzi do utraty zdrowia, przedwczesnej śmierci i które niesie krzywdę tak wielu innym osobom i szkodzi całemu narodowi. Natomiast alkoholizm to choroba, która wymaga diagnozy i fachowej pomocy, a także bezwarunkowej abstynencji osoby uzależnionej od alkoholu do końca życia. Pijaństwo poprzedza alkoholizm. Ono do niego jakże często prowadzi. Eksperci szacują, że w Polsce żyje prawie 800 tysięcy uzależnionych od alkoholu według kryteriów klinicznych. Do tego dochodzi 3 razy więcej osób, które nadużywają alkoholu, ale jeszcze nie spełniają wszystkich kryteriów choroby. To właśnie ta grupa, którą popularnie nazywamy pijakami, sprawia najwięcej problemów i przynosi najwięcej szkód. A przecież oni swoim wysiłkiem mogliby zmienić życie i przerwać ten łańcuch zła.
2: Co mają robić bliscy osób nadużywających alkoholu, bo przecież oni cierpią najbardziej?
3: To prawda. Właśnie na nich najpierw spadają wszystkie nieszczęścia, jakie przynosi pijaństwo i alkoholizm. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozostały one same z tymi ogromnymi problemami, aby otworzyły się na pomoc, także tę fachową. Bliscy muszą się nauczyć, jak postępować z kimś, kto się upija. Muszą nauczyć się bronić przed krzywdzicielem. Bardzo ważny jest też aspekt duchowy, aby szukać umocnienia w życiu sakramentalnym i wsparcia w grupie samopomocowej, także w jakiejś wspólnocie, na przykład w Bractwie Trzeźwości. Tu trzeba wspomnieć o wielkiej pracy Bractwa Trzeźwości świętego ojca Maksymiliana w Łomży. Za to piękne świadectwo z całego serca dziękuję. Nigdy nie można zapomnieć o modlitwie i składaniu ofiar duchowych w intencji przemiany życia tych, którzy się upijają. Takim wyrzeczeniem, ofiarą duchową jest z pewnością dobrowolna abstynencja.
2: Księże biskupie, zbliża się 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu. Co ten jubileusz oznacza dla apostolstwa trzeźwości?
3: Przez cały rok przygotowujemy się do tego wspaniałego jubileuszu. Nie jest to tylko wspominanie ważnego historycznego wydarzenia, ale wezwanie do rewizji życia osobistego, rodzinnego i narodowego w świetle wszystkich przyrzeczeń złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Wiemy, że wielki apostoł trzeźwości, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, w tekście ślubów zawarł przyrzeczenie walki z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem. Można powiedzieć, że była to iskra, która przez te 70 lat zapalała rzesze Polaków do wytężonej, wytrwałej pracy trzeźwościowej. Powstało wiele ważnych dzieł i inicjatyw w naszym Kościele, bez których sytuacja w naszej ojczyźnie pod względem problemów alkoholowych byłaby o wiele, wiele trudniejsza. Nasze apostolstwo stale czerpie natchnienie z tego wielkiego daru, jakim były śluby jasnogórskie, a także z nauczania błogosławionego prymasa na temat troski o trzeźwość narodu.
2: Inicjatywa tegorocznego sierpnia przebiega pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Jak ksiądz biskup widzi szansę na to, aby to hasło stało się rzeczywistością?
3: To hasło oddaje prawdę, że do budowy silnej ojczyzny niezbędne jest pielęgnowanie żywej wiary Polaków i cnoty trzeźwości. I nie chodzi tu tylko o siłę gospodarczą, militarną, ale przede wszystkim o ducha narodu, o wierność korzeniom, o budowanie tożsamości narodowej. W apelu zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych na tegoroczny sierpień wyjaśniliśmy, że żywa wiara, systematyczne praktyki religijne, wytrwała praca nad sobą, życie zgodne z wymaganiami Ewangelii chronią przed szkodliwym i ryzykownym zachowaniem, chronią przed pułapką różnych nałogów. To potwierdza nie tylko doświadczenie społeczne, ale także badania naukowe mówią, że praktykowanie wiary ma wartość chroniącą przed wpadaniem w uzależnienia. Musimy pamiętać, że budowa silnej Polski w oparciu o wiarę chrześcijańską i trzeźwość jest procesem. Procesem wymagającym wytrwałości, stałej mobilizacji i ofiarnej pracy wielu Polaków. Nikt nie może zwolnić się z odpowiedzialności, bo tylko zjednoczeni miłością Boga i miłością Ojczyzny wypełnimy to zadanie.
2: Czy Polacy potrafią zjednoczyć się w sprawie troski o trzeźwość? Przecież na różnych polach życia narodowego brakuje jedności czy też porozumienia.
3: W ciągu kilkunastu lat przewodniczenia zespołowi poznałem wielu Polaków z różnych grup społecznych, opcji politycznych, o różnych poglądach i różnym doświadczeniu, których śmiało można nazwać ludźmi zatroskanymi o trzeźwość narodu. Włączali się oni w inicjatywy podejmowane przez zespół, jak chociażby w Narodowy Kongres Trzeźwości i w realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Jest niezmiernie ważne, aby w dobrych sprawach, które służą trzeźwości, wspierać się wzajemnie. Tu chodzi przecież o dobro całego narodu, o dobro wszystkich Polaków, bez żadnego wyjątku. Dlatego ostatnia propozycja ograniczenia dostępności alkoholu, zakazu jego reklamy, zasługują na nasze poparcie. Jeśli te rozwiązania prawne zostaną wprowadzone, wtedy jest realna szansa na ograniczenie spożycia alkoholu. A przecież wiemy, że im mniejsze spożycie, tym mniej problemów. Tak mówią badania, tak mówią eksperci do spraw uzależnień.
2: Czy ksiądz biskup mógłby podzielić się jakimś osobistym przeżyciem związanym z sierpniem, miesiącem abstynencji?
3: Dla mnie to czas bardzo intensywnej pracy. Można powiedzieć, że przemierzam ojczyznę wzdłuż i wszerz, aby uczestniczyć w różnych ważnych wydarzeniach trzeźwościowych. W tym roku byłem już w Licheniu, Miejscu Piastowym, w Rzeszowie i na Jasnej Górze. W sobotę jadę do Gieczwałdu. Oczywiście różne piękne spotkania mają miejsce także na terenie naszej diecezji, jak chociażby msza święta w ubiegłą niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Łapach, którą transmitowała telewizja Polonia. Jest to ogromny wysiłek, ale też wielka, wielka radość, gdy widzę tak wielu apostołów trzeźwości, duchownych i świeckich, którzy poświęcają swój czas, siły i środki materialne, aby organizować i uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych, w intencji trzeźwości narodu, pielgrzymkach, konferencjach, sympozjach czy w różnych bezalkoholowych imprezach. Zawsze głębokim przeżyciem jest dla mnie doświadczenie wspólnoty, wzajemnego zrozumienia i autentycznej troski o ojczyznę. Jako stały, dobrowolny abstynent staram się umacniać w takiej postawie innych i zachęcam do podejmowania tej błogosławionej i jakże potrzebnej decyzji. O dobrowolną abstynencję proszę też Was, kochani słuchacze Radia Nadzieja. Pozwólcie, kochani, że na koniec przytoczę bardzo wymowne słowa sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Ten wielki apostoł trzeźwości mówił z mocą. Jeśli dzisiaj jest potrzebny Polakom jakiś czyn patriotyczny, czyn wyzwoleńczy, to jest nim czyn abstynencki, rezygnacja z picia alkoholu, odrzucenie trucizny, która rozkłada ducha narodu. To jest czyn patriotyczny. Za takie czyny powinno się dzisiaj nadawać odznaczenia Virtuti Militari i inne podobne. Dziękuję naszym kochanym słuchaczom i proszę Was z całego serca, byście zawsze pamiętali to wymowne przesłanie apostolstwa trzeźwości. Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich.
2: Księże biskupie, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Dnia Radia Nadzieja był ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
3: Szczęść Boże.
1: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Jedni już pielgrzymują na Jasną Górę, są w drodze, chociażby uczestnicy łomżyńskiej pierwszej pielgrzymki, a jeszcze inni będą mieli swoją pielgrzymkę, ale na rolkach. Ksiądz, i o tej właśnie pielgrzymce będę rozmawiał z moim gościem, którym jest ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i kierownik Podlaskiej Pielgrzymki Rolkowej. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Dlaczego pielgrzymka na rolkach?
2: Dlatego, że coraz więcej ludzi jeździ na rolkach i w taki sposób też możemy dotrzeć do świętego miejsca, zanieść swoje intencje. Jednocześnie dobrze spędzić czas, bo jazda na rolkach jest z jednej strony wysiłkiem, a z drugiej strony dla wielu osób i przyjemnością. I w taki sposób możemy też chwalić Pana Boga. To jedna z form, coraz bardziej popularna.
1: A czy przed pierwszą taką pielgrzymką, kiedy ten pomysł powstał, to nie było takich głosów powątpiewania, że no gdzie, no na rolkach pielgrzymka to jakieś żarty chyba?
2: Nie było takich głosów. Raczej pozytywne podejście wielu osób było do takiej formy pielgrzymowania. Nawet znacznie częściej można było usłyszeć: o, fajnie, ja nie jeżdżę na rolkach, ale dobry pomysł. I jak pokazała historia, rzeczywistość, ten pomysł się sprawdził, bo na pielgrzymce, na poprzednich...
1: No, coś straciliśmy, połączenie. Coś przerwało. Halo, halo, czy się słyszymy? O, i właśnie się nie słyszymy. Coś nas rozłączyło, no ale to nic. Już próbujemy połączyć się raz jeszcze. Jest sygnał, dzwonimy.
2: Halo?
1: Rozłączyło nas, jesteśmy już, ale dobrze się słyszymy.
2: Jasne. Więc mówiłem o tym, że teraz jedziemy 36 km z Supraśla do Sokółki. I ta trasa wymaga już dobrego przygotowania, też fizycznego, dobrej kondycji, więc na pewno też znajdzie chętnych do wzięcia udziału.
1: To czy uczestnicy tej pielgrzymki jakoś specjalnie się do tego przygotowują?
2: Raczej nie, bo jeśli ktoś jeździ na rolkach, to taką trasę jest w stanie pokonać. Oczywiście w trakcie pielgrzymki są przerwy, no ale umiejętność takiej sprawnej jazdy na rolkach i przede wszystkim umiejętność hamowania jest konieczna, bo sporo osób jeździ na rolkach, ale po bardziej płaskim terenie. Z umiejętnością hamowania u niektórych, u nielicznych jest trudniej czy gorzej, więc ta umiejętność jest konieczna, bo będziemy jechać po pięknych, malowniczych terenach wzgórz sokólskich i Puszczy Knyszyńskiej, gdzie tych górek i pagórków jest więcej.
1: No właśnie, to jak już ksiądz wspomniał o tym, to jak dokładnie będzie przebiegać trasa tej pielgrzymki?
2: Trasa będzie przebiegać tak, że z życzliwości pana marszałka województwa podlaskiego będziemy mieli również zapewniony autokar, który zabierze nas z Białegostoku, z określonego miejsca i zawiezie do Supraśla. Tam nałożymy nasze sprzęty, nasze rolki. Oczywiście kask też jest konieczny i wymagany do jazdy. Rozpoczniemy od parafii Matki Bożej Królowej Polski w Supraślu i będziemy jechać przez Supraśl, przez Puszczę Knyszyńską trasą na Krynki, kawałek puszczą, i po drodze będziemy mijali takie miejscowości jak Sokołda, Wierzchlesie. Tam też będziemy mieli postój i bokiem będziemy wjeżdżać do Sokółki przez miejscowości Pawełki, Wojnachy, ale drogą, ulicą Jana Pawła II dojedziemy do parafii świętego Antoniego w Sokółce, bo celem naszym jest sanktuarium świętego Antoniego w Sokółce, sanktuarium Najświętszego Sakramentu, gdzie miał miejsce cud eucharystyczny, więc ta trasa planujemy, że zajmie około 5 godzin, te 36 km, oczywiście z postojami. Nasza pielgrzymka też wygląda tak, że w trakcie drogi słuchamy pieśni uwielbienia, pieśni religijnych, odmawiamy różaniec, kto da radę, bo jazda na rolkach i modlitwa ustna nie jest taka prosta, to wymaga też większego przygotowania, z czasami, kiedy po prostu tego oddechu brakuje, bo jazda na rolkach sprawia, że ma się wrażenie, jakby się truchtało, jakby się biegło, więc z modlitwą taką ustną nie jest tak łatwo, to wtedy też włączamy czy modlitwę w drodze, czy włączamy koronkę do Bożego Miłosierdzia i po prostu kto da radę, wtedy odmawia, a kto inny modli się w swoich myślach.
1: No właśnie, więc czy jest to w ogóle możliwe, aby jeżdżąc na rolkach skupić się na tych kwestiach duchowych?
2: Tak, tak, jest to możliwe i jest to nawet prostsze, ponieważ podziwiamy piękno przyrody, piękno natury, którą Pan Bóg stworzył i nasze myśli naturalnie w wielu momentach mogą wznieść się wyżej, mogą wznieść się do góry, żeby podziękować Panu Bogu za ten piękny świat, ale też żeby przemyśleć niektóre rzeczy, bo są takie etapy, gdzie mamy więcej czasu na ciszę i na to, żeby podjąć refleksję nad tym, w którym miejscu swojego życia jesteśmy i do tego też skłania pielgrzymka.
1: Czy trasa co roku jest taka sama, czy ona jest za każdym razem inna?
2: Za każdym razem inna, bo to już jest czwarta pielgrzymka rolkowa, podlaska pielgrzymka rolkowa i w ramach tych pielgrzymek odbyły się trasy do naszych sanktuariów bliżej Białegostoku. Pierwsza była do Juchnowca Kościelnego, to było kilkanaście kilometrów z Białegostoku. Druga była do Niewodnicy Kościelnej, to też było kilkanaście kilometrów, a w tym roku mieliśmy już dłuższą trasę, ponad 30-kilometrową do sanktuarium w Krypnie Kościelnym. No i ta czwarta jest do Sokółki, a piąta i szósta pewnie już będą w przyszłym roku. Zobaczymy, gdzie nas rolki poniosą. Możliwe, że to będą też trasy dalej od Białegostoku. Plusem tej pielgrzymki jest to, że autokar nas zawiezie, tak jak mówiłem wcześniej, do Supraśla, a potem też autokar nas odbierze z Sokółki i przez Supraśl do Białegostoku. Pierwsze 45 osób, które się zapiszą, mają zapewniony transport autokarem. Naszym partnerem pielgrzymki jest PKS Nowa, więc stamtąd będziemy mieli zapewniony autokar.
1: No, może przyjdzie czas na taką pielgrzymkę rolkową na Jasną Górę?
2: To prawda, to jest jedno z wyzwań. Z Podlasia mamy spory kawałek na Jasną Górę i pewnie byłoby to przedsięwzięcie 7, 8, może 9-dniowe, tak się zastanawiam. Wiem, że jest pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę i jedzie ona 4 dni. Pielgrzymi pod koniec sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, pokonują tę trasę i też jest sporo chętnych, bo zapisy na tę pielgrzymkę trwają bardzo krótko, jest tam ograniczona liczba miejsc, jest limit i zawsze się znajdują chętni, którzy chcą wziąć w tym udział. Możliwe, że w przyszłym roku, może w przyszłych latach porwiemy się na taki odważny pomysł, żeby dojechać z Podlasia do Częstochowy na Jasną Górę. Na pewno trzeba będzie mieć zapas kółek do rolek, bo one się ścierają podczas jazdy.
1: No to już będzie naprawdę duże wyzwanie i tu podejrzewam, że nawet ci, którzy lubią te wyzwania sportowe, bo są tacy zapaleńcy, którzy cały czas się bodźcują, to myślę, że mogliby spróbować i przy okazji trochę tego doświadczenia duchowego i trochę tej refleksji duchowej też przeżyć przy okazji.
2: No to prawda, to byłoby na pewno duże wyzwanie, spora logistyka, ale nie jest to niemożliwe. Już myśleliśmy o tym wcześniej, więc może siły pozwolą do tego, żeby podjąć się tego wyzwania.
1: Jeżeli chodzi o liczbę uczestników, ona co edycja rośnie, czy to już jest taka stała grupa i to są stali bywalcy?
2: W tym roku nie rośnie, ale ze względu na to, że to jest więcej kilometrów. W zeszłym roku jechało więcej rodzin z małymi dziećmi, bo jeśli było to do pokonania kilkanaście kilometrów, to były to całe rodziny, często z takimi dziećmi w wieku początkowych klas szkoły podstawowej, które dopiero co się uczą jeździć na rolkach, a gdzieś były trzymane za ręce przez rodziców i dało się w tym tempie dojechać do wyznaczonego celu. W tym roku podjęliśmy bardziej wymagające trasy, no i te ponad 30-kilometrowe to już ktoś, kto więcej, mniej jeździ na rolkach, będzie mu trudno pokonać taką trasę. Mieliśmy też takie sytuacje, że ktoś się wybierał w tym roku, chociażby w tej pielgrzymce trzeciej rolkowej do Krybna, że ktoś się wybierał na pielgrzymkę, ale niestety musiał zrezygnować już na początku drogi, bo to tempo i ta umiejętność hamowania były tak słabe, że niestety no, nie dał rady dokończyć drogi i dla samej osoby było to zbyt niebezpieczne, żeby wziąć udział w tej pielgrzymce.
1: A czy taka inicjatywa to jest trochę takie wyciągnięcie ręki do tej, no do tych osób młodszych, do tych ludzi młodych?
2: Tak, zdecydowana większość to są osoby młode, ale nie tylko, bo starszy uczestnik pielgrzymki rolkowej miał ponad 60 lat i są ludzie, którzy w wieku już dojrzałym odnajdują swoją pasję w jeździe na rolkach. Ja sam odkryłem jazdę na rolkach już jako ksiądz, to było gdzieś pewnie z 10-11 lat temu. I patrząc na młodych ludzi, na harcerzy, którymi się opiekowałem, oni często jeździli na rolkach i namawiali mnie, żebym ja spróbował, żebym ja wsiadł na rolki i żebym zobaczył, jak to jest. I kiedy wsiadłem i pierwszy raz wybrałem się na rolki, to zobaczyłem, że jest to i przyjemne, i proste. Plusem moim było to, że wcześniej potrafiłem jeździć na łyżwach. Jako dziecko nauczyłem się jeździć na łyżwach i wsiadając na rolki zobaczyłem, że to jest bardzo podobne i można fajnie spędzić czas.
1: I ja myślałem, żeby zacząć przygodę z rolkami, ale jeszcze potrzebuję bodźca jakiegoś, żeby w te rolki skoczyć.
2: Jasne, nasze też podlaskie tereny, białostockie tereny są sprzyjające jeździe na rolkach, bo jest sporo takich płaskich miejsc, oczywiście musi być tam asfalt, ale jeśli chodzi o naszą stolicę, miasto Białystok, to mając doświadczenie jeżdżenia na rolkach już w wielu polskich miastach, w wielu stolicach województw, myślę, że jesteśmy na pierwszym albo w pierwszej trójce miast, gdzie jest najwięcej ścieżek rowerowych i te ścieżki rowerowe są bardzo dobrej jakości. One są bardzo często nowe. Wiele polskich miast może nam pozazdrościć aż tylu miejsc do jeżdżenia na rolkach.
1: No właśnie, a w Łomży za dużo takiej prostych dróg nie ma. Cały czas gdzieś trzeba albo pod górkę, albo z górki. Jest to jakieś pewne utrudnienie dla ludzi początkujących, no ale może kiedyś uda się przełamać. No ale dobrze. Gdzie można się zapisać? Bo rozumiem, że zapisy są i one jeszcze trwają.
2: Tak, tak. I za chwilę powiem, jeszcze tylko dodam, że ważną informację, że w ramach naszych pielgrzymek zawsze jedzie z nami karetka ratownictwa medycznego, więc jeśli coś by się wydarzyło, jeszcze na żadnej pielgrzymce nie było wypadku, czy jakichś kolizji poważniejszych, czy upadków, to jednak bezpieczeństwo dodają nam ratownicy medyczni, którzy za całą kolumną rolkarzy jadą przez całą drogę, więc jesteśmy bezpieczni poprzez obecność medyków, a zapisać się można przez stronę internetową podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl. Tam są wszelkie informacje dotyczące trasy, dotyczące zapisów. Oczywiście trzeba podać swoje dane, trzeba podać swoją datę urodzenia, bo jesteśmy ubezpieczeni na czas pielgrzymki. No i tak jak powiedziałem, pierwsze 45 osób, które się zapiszą, będą miały zapewniony transport autokarem. Niektóre osoby wybierają swój własny transport, bo ktoś je podwozi, bo ktoś na nich będzie czekał w Sokółce, bo tam już rodzina będzie wyczekiwać ich obecności. Będzie też czas na to, żeby wspólnie pomodlić się w trakcie mszy świętej w Sokółce, w sanktuarium Najświętszego Sakramentu. To będzie też niedziela, więc planujemy dotrzeć na mszę świętą o 15, a też obok kościoła, kto był w Sokółce, to wie, że jest okazja do tego, żeby spróbować bardzo dobrych lodów, które są już popularne w wielu miejscach w Polsce, więc będzie też taki czas na to, żeby nagrodzić siebie jakąś porcją dobrych, smacznych lodów.
1: To jeszcze na koniec wybrzmiało, do kiedy zapisy i kiedy pielgrzymka?
2: Pielgrzymka jest 23 sierpnia w niedzielę, a zapisy są do 20 sierpnia poprzez formularz na stronie podlaskiepielgrzymkirolkowe.pl.
1: Ksiądz Tomasz Kozłowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, która jest współorganizatorem Podlaskiej Pielgrzymki Rolkowej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Anna Bogucka, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani senator.
2: Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa i pozdrawiam z Senatu, bo wczoraj do późnych godzin debatowaliśmy nad wnioskiem pana prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej.
1: No i można było się spodziewać, jaki będzie rezultat tych wszystkich obrad.
2: Panie redaktorze, no jeszcze głosowania nie było, natomiast no, jest niezrozumiałe to, że Koalicja Obywatelska, która w nazwie ma obywatelska, nie szanuje zupełnie, nie liczy się zdaniem obywateli, bo trzeba przecież tutaj, no każdy przyzna, że polityka klimatyczna obciąża niesamowicie finansowo Polskę i polskie przedsiębiorstwa i wszystkich Polaków, bo to jest wyższe ceny energii, to jest wyższe koszty produkcji, ogrzewania i tak dalej. I w tej sprawie powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy. Na tym polega demokracja, że w tak ważnych tematach, które ich dotyczą, powinniśmy oddać głos suwerenowi, czyli Polakom. Natomiast no, z dyskusji już wynikało, że niestety koalicja 13 grudnia boi się Polaków. Boi się dać im głos, by zabrali głos w tak ważnej dla nich sprawie. To jest żenujące, to jest niezrozumiałe. Trudno nawet przejść nad tym do porządku dziennego. Ale głosowanie jeszcze dzisiaj, więc jeszcze jakąś nadzieję mamy, że przekonaliśmy.
1: No tak, nadzieja umiera ostatnia. No ale pytanie, czy jest jakikolwiek sens takiego referendum?
2: Oczywiście, że jest, bo to jest, panie redaktorze, no, zmierzanie w kierunku w ślepy zaułek. Nie możemy udawać, że ta polityka klimatyczna, szalona polityka klimatyczna, którą proponuje Unia Europejska, że my tutaj zatrzymamy trend, poprawimy środowisko przez

0: To jest karta i dodatkowy argument dla rządu w negocjacji nawet z Unią Europejską, że mają mandat taki, że tego oczekują i chcą Polacy.
1: To zostawiając temat tego referendum już, ale zostawając cały czas przy prezydencie Karolu Nawrockim, bowiem dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Jak pani ocenia ten rok prezydentury?
0: Bardzo dobrze. Tak jak nawet wczoraj powiedziałam w Senacie, całe szczęście, że właśnie został prezydentem Karol Nawrocki, bo Karol Nawrocki pilnuje Polski, pilnuje interesu Polaków. Umówił się z wyborcami, z Polakami w czasie kampanii wyborczej, że będzie realizował ich interesy i to robią. I to robi. To hasło po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy nie jest pustym hasłem, ono jest wypełnione treścią i tym kieruje się prezydent w całej swojej działalności. Oczywiście no, strona rządowa mocno atakuje prezydenta, mocno atakuje przede wszystkim za niektóre weta, ale te weta to są wstrzymanie złego prawa, które obowiązywałoby Polaków.
1: No, prezydent w ciągu tylko roku no, jest już rekordzistą, jeżeli chodzi o prezydentów Polski, jeżeli chodzi o właśnie zawetowane projekty ustaw, zawetowane ustawy. Może jednak część tych wet ma charakter stricte polityczny, a nie tylko merytoryczny.
0: Nie, prezydent jest też rekordzistą, jeżeli chodzi o inicjatywy ustawodawcze. Zgłasza swoje projekty ustaw, więc tam często, gdzie wetuje, to przedstawia swoją propozycję, jak dany temat rozwiązać lepiej, żeby nie obciążał niepotrzebnie Polaków. Więc to nie jest tylko takie weto dla weta, ale to jest no, konkretne uzasadnienie i konkretnie rozwiązywany problem. No, z takich, prawda, ostatnich chociażby ustaw, które zawetował, no to była ustawa o statusie osoby najbliższej, czyli właściwie o związkach partnerskich. Pan prezydent jasno wyraził swoje stanowisko, że zgodnie z artykułem 18 Konstytucji tylko małżeństwo to tylko związek kobiety i mężczyzny i ten związek powinien podlegać ochronie państwa, a nie zrównywać w prawach, bo to do tego by dążyło w związki partnerskie. Najpierw, prawda, w dyskusji też tam się przejawiało, minister Kotula mówiła, że to są tylko status osoby najbliższej. Tak,
1: no tak, no dużo osób nie zawiera związku małżeńskiego, żyje bez małżeństwa i tak naprawdę więcej takich par jest niż par homoseksualnych, których mogłoby to dotyczyć.
0: Ale panie redaktorze, my tego nie negujemy. To jest ich wybór, są to osoby dorosłe i to jest ich sposób na życie, ale nie od tego jest państwo, żeby dawać uprawnienia równe takim osobom jak związkom małżeńskim. A docelowo przecież wiadomo, że to też nawet chodzi o adopcję dzieci, bo to będzie następny krok.
1: Nie możemy, ale tu można się tylko domyślać, czy to jest następny krok, nie, czy nie. Wydaje mi się, że Polacy byliby przeciwko temu rozwiązaniu.
0: Przejawia się w dyskusjach, więc tutaj jak gdyby nie ma jakiejś krytyki tego, że sobie ktoś wybiera taki sposób na życie, ale pod ochroną i pod szczególnymi uprawnieniami powinno być tylko i wyłącznie małżeństwo. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a to jest dodatkowo oczywiście też dalsza ochrona rodzicielstwa, rodzicielstwa, bo z takiego związku tylko rodzą się dzieci i to jest ochrona rodziny.
1: No to zostając jeszcze przy tych wetach, no to prezydent chociażby wyrzucił do kosza przepisy podnoszące akcyzę na alkohol. No i pomijając to, że to są naprawdę no, dużo pieniędzy by przyszło do budżetu, ale czy rzeczywiście alkohol w Polsce nie jest za tani, biorąc pod uwagę to, jak duże u nas jest jego spożycie? Może faktycznie należy

0: chciałoby zwiększyć tę akcyzę, aby może ludzi, chociaż ta cena ostraszała od tego alkoholu?
1: Tutaj akurat w wielu ustawach są takie nakładane dodatkowe obowiązki, dodatkowe obciążenia, dodatkowe podatki dla Polaków i prezydent stoi na straży, żeby nie było to dodatkowym obciążeniem. Jeżeli chodzi tutaj o alkohol, szczegółów, jak gdyby nie znam tej ustawy, więc tutaj nie będę się wypowiadała, ale w większości tych spraw, ustaw podatkowych, to chodzi przede wszystkim o dodatkowe obciążenia, chociażby zawetował ustawę w sprawie SENT, a więc to jest
0: ale to czy pani zdaniem nie powinno być większej akcyzy na alkohol?
1: Akurat z alkoholem niewiele mam do czynienia, więc nawet nie znam cen, ale oczywiście.
0: To biorąc pod uwagę wszystko inne, to jest stosunkowo tani.
1: Pewnie tak, ale tutaj jest wiele różnych rozwiązań, które powinny dobrze służyć Polakom. Ja wymieniłam ten SENT chociażby, który też rząd chciał dodatkowe kontrole nałożyć na dodatkowe branże dla handlowców, więc to jest też duże obciążenie i tą ustawę zawetował.
0: No dobrze, prezydent obiecał też, miał swoje 21 obietnic kampanii wyborczej. Tak jednym z takich najczęściej pojawiających się i takim, który miał nastąpić najszybciej, bo w ciągu niecałego miesiąca urzędowania prezydenta, przepraszam, nie miesiąca, tylko na pierwsze 100 dni urzędowania, prezydent obiecał obniżenie rachunków za prąd o 33%. I nie ma tego.
1: Nie ma tego, bo leży to w zamrażarce u marszałka Czerzastego.
0: No i tu tak zawsze się można bronić. Rząd może się bronić, ale my nie możemy, bo prezydent wetuje prezydenta. Ja obiecałem, ale rząd nie chce przyjąć.
1: Panie redaktorze, oczywiście, szanowni państwo, pan prezydent jest wyjątkowo aktywnym prezydentem i to, co wcześniej już powiedziałam, składa szereg własnych ustaw, wychodzi z inicjatywą ustawodawczą, żeby rozwiązać wiele problemów Polaków. Ale jego rola oczywiście jest taka, że może złożyć to do laski marszałkowskiej i dalej powinien być nadany bieg tej sprawie. Natomiast
0: to wiemy, po co takie rzeczy
1: zachowuje.
0: Obiecać, jak wiadomo, kto rządzi?
1: Powiedział, że będzie się starał i będzie to
0: powiedział,
1: robił,
0: że obniży w ciągu 100 dni.
1: To on akurat złożył taką inicjatywę. Natomiast chyba widzimy, jak zachowuje się czerwony marszałek Czerzasty, bo też przyznam, że to jest skandaliczne wypowiedzi marszałka.
0: Mi się wydawało, że biały jest.
1: W stosunku do pana prezydenta, który został wybrany przez wszystkich Polaków w wyborach bezpośrednich, natomiast marszałek Czarzasty z takim sarkazmem często nie przystoi na taki urząd, jak zachowuje się w stosunku do prezydenta. To wstyd, że mamy takiego marszałka.
0: A czy prezydent Karol Nawrocki może
1: blokuje,
0: być...
1: robi wszystko, żeby to, co dobre i zgłaszane przez prezydenta, to żeby nie było wprowadzone.
0: A czy prezydent Karol Nawrocki może być takim liderem prawicy w Polsce?
1: Prezydent Karol Nawrocki na razie jest liderem zaufania Polaków, bo cieszy się bardzo dużą popularnością, ale właśnie dlatego, że dotrzymuje słowa, że jest bardzo aktywny, że dużo robi na arenie również międzynarodowej. Bo
0: ale czy może być taką osobą, która gdzieś zespoi te wszystkie obozy na tej prawej stronie polskiej polityki? Bo chociażby Sławomir Mentzen mówi, tak, że Konfederacja byłaby za tym paktem do Senatu pod warunkiem, że pieczę nad nim sprawowałby Karol Nawrocki właśnie. Zresztą biorąc pod uwagę nawet sondaże zaufania prezydenta Nawrockiego, to one są dużo większe jak PiSu. Czyli wiemy, że jego poparcie jest szersze jak Prawa i Sprawiedliwości.
1: No, oczywiście prezydent Karol Nawrocki, tak jak powiedziałam, jest wiarygodnym prezydentem, realizuje to, co obiecał i cieszy się zaufaniem dużej grupy Polaków. Pewnie byłby w stanie zrobić więcej dla prawicy, ale oczywiście no, to już jest pytanie do
0: kancelarii. Nie chce pani wskazywać tutaj jednoznacznie, tak? Pani wymiguje się od odpowiedzi.
1: No bo akurat nie mam takiej wiedzy na tą
0: chwilę. Ale nie pytam, czy będzie, ale czy mógłby być?
1: No to też zależy od tego, tak, jakie będzie stanowisko pana prezydenta.
0: Jasne, to zostawiając temat prezydenta już Karola Nawrockiego, no to...
1: No to jeszcze tylko warto wspomnieć, ile zrobił w relacji chociażby też ze Stanami Zjednoczonymi, bo ta relacja jest bardzo ważna i zwiększenie wojska tutaj, wojska amerykańskie w Polsce, to też jest zasługa tylko i wyłącznie pana prezydenta Nawrockiego.
0: No tak, a prezydent Trump mówi, że Karol Nawrocki wygrał dzięki niemu.
1: To tam to akurat wygrały dzięki wyborom, właściwemu wyborowi Polaków.
0: W przyszłych wyborach nie będzie wspólnej listy PiS-u ze stowarzyszeniem, a wkrótce partią Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
1: W polityce nigdy nic nie wiadomo. No, sytuacja jest dynamiczna. Mamy jeszcze ponad rok, więc nie wiemy, co się dalej wydarzy.
0: Prezes Kaczyński na swoim profilu na portalu X albo Radosław Fogiel, czy kto tam mu te wpisy pisze, napisał na swoim koncie na portalu właśnie, że wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale PiS. Najwyraźniej Mateusz Morawiecki ma plan poszukiwania swoich sojuszników gdzie indziej. Taki mocny wpis zapowiadające, że nie, z nami to nie będziecie szli.
1: No bo to, co się stało, to jest bardzo złe, niepotrzebne. Wiadomo, że każdy podział to jest bardzo duże osłabienie prawicy i tutaj trudno się z tym pogodzić i trudno to pobłogosławić, bo tutaj poszerzanie, tak jak premier Morawiecki mówił, że chce poszerzać elektorat, to można było robić wszystko w ramach Prawa i Sprawiedliwości.
0: No, ale okazuje się, że właśnie nie, bo miały być te dwa płuca i jednak z tego zrezygnowano. Miał być jeden głos Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie. Nie może być partii w partii, a to zaczęło już zmierzać w tym kierunku. Natomiast głosy są różne. Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo dużą formacją i to nie znaczy, że wszyscy w każdym temacie myślimy jednakowo. Nie, no, są osoby, grupy, które w wielu tematach mają trochę inne zdanie.
0: No to już teraz została ta jedna grupa. Grupa Przemysława Czarnka i Jacka Sasina.
1: Nieprawda. Nieprawda, bo nadal jest, są osoby o poglądach trochę bardziej liberalnych, druga grupa bardziej konserwatywnych.
0: To która grupa, która to jest grupa, panie senatorze?
1: Panie doktorze, ale wtedy, kiedy już dochodzi do budowania jakiegoś programu, oczywiście no, musi dochodzić w partii do konsensusu. Nie może być tak, że zupełnie przedstawiane są różne wizje Polski ostatecznie. No, program się realizuje jeden i tutaj no, była przede wszystkim próba nie żadnego płuca, ale tak jak mówię, no, to była próba oddzielenia się już od dłuższego czasu, oddzielenia się od Prawa i Sprawiedliwości i na to nikt nie mógł pozwolić. Oni, ta grupa, która wyszła, mówiła, że chce być koniecznie w Prawie i Sprawiedliwości, a robiła wszystko, żeby nie być w Prawie i Sprawiedliwości.
0: To w takim razie, panie senator, kto jest przedstawicielem tego drugiego głosu w PiS-ie? Chodzi mi o drugi głos, odrębny od tego głosu Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, tego twardego przekazu.
1: Panie redaktorze, w Prawie i Sprawiedliwości w klubie w tej chwili, tam już nie pamiętam, jest 140 iluś posłów plus ponad 30 senatorów i to nie znaczy, że w każdym temacie wszyscy mamy jeden głos. Możemy się wypowiadać na różne tematy, mówimy to, co myślimy, natomiast oczywiście łączy nas no, wiele, dlatego jesteśmy w jednej partii, ale możemy pozyskiwać różny elektorat w ramach Prawa i Sprawiedliwości i to mógł robić premier Morawiecki ze swoją grupą.